mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiorę.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: To jest Radio SK.
2: Mes Liber, Rastatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie.

0: Reklama.
1: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
2: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
3: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
2: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
4: Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. We wtorek, dziś w Kielcach i w Świętokrzyskiem na termometrach zobaczymy nie więcej niż 12 stopni. Przeważać będą chmury, słońca niestety dzisiaj bardzo mało, a wiatr powieje w porywach do 6 metrów na sekundę.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Jest 6:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa zmasowany atak na Ukrainę. Rosyjskie drony uderzyły w Lwów. Nad ranem słychać było tam eksplozję. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia odwołano, ale możliwe są kolejne. Rosjanie zaatakowali też Kijów. Pocisk uderzył w wieżowiec. Zginęły dwie osoby. Więcej patroli przy szkołach i całodobowy monitoring internetu. To decyzje po rządowej naradzie w sprawie przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło m.in. w Warszawie i na Mazowszu. Jakie są efekty tych policyjnych działań? O tym Michał Skolimowski.
2: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy. I te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
3: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni. Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
2: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
1: Po ponad 30 latach wraca profil lotniczy w Zielonej Górze. Od września przyszłego roku klasy o takim profilu otworzy 4. liceum ogólnokształcące.
0: SK Kielce News.
4: Zapraszam, Weronika Wawrzyk. Na Bocianku powstanie nowy parking. Jest to związane z przebudową na osiedlu i powstawaniem drogi S74.
5: Ta dziura, która jest teraz w garażach, ma być zasypywana. Część nie zostanie zajęta na podbudowę tej drogi miejskiej, technicznej, równoległej do ekspresówki.
4: Mówi Paweł Kubicki, prezes spółdzielni Bocianek. Przejął pieniądze od wyłudzonego seniora i trafił w ręce policji. 17-latkowi za udział w oszustwie na lekarza grozi do 8 lat w więzieniu.
0: Wiktor w Radiu SK.
6: Poniedziałek. Pokonany. Hurra! Wygraliśmy z nim. Więc teraz, słuchajcie, ja to wiem, ja to czuję. Teraz już tylko luźniutko lecimy sobie w stronę weekendu.
7: No mam nadzieję, że tak będzie i twoja kobieca intuicja cię nie zawodzi.
6: A jak? Idźmy tym torem, idźmy zawodami. Jakie zawody są z nami z samego rana? Odzywajcie się, trąbcie, dzwońcie, alarmujcie.

0: zawód piosenkarka, czyli Sanach. Ona już nie śpi, obudziła się. Jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Nawet zawód milionerka w jej przypadku, co?
0: Ale jak ona zawodzi? To jest, ona tak zawodzi, że cały Stadion Narodowy wyprzedany.
2: Rzeczywiście, to nawet nie jeden Stadion Narodowy. Kilka stadionów narodowych poprosimy oczywiście. Pytamy, jakie zawody są z nami. Cenimy was za waszą pracę, za to, że wstajecie rano, że pomagacie nam. Co robicie? Pochwalcie się.
3: Hej Kama, hej Janka, hej Wiktor, hej wszystkim słuchaczom. Ja się chciałam tak tylko zapytać, gdzie jest to ciepełko, co jeszcze nie tak dawno było. Ja oficjalnie dzisiaj otwarłam pierwsze skrobanie szyb. Jakby co, to dzwonię z Wielkopolski, powiat leszczyński, hejka jeszcze raz.
2: Zawód hejka, tak wyczułem.
0: To ale słuchajcie, to zimno poszło do pracy, to ciepło ma urlop, no przecież to jest jasne. No.
4: Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei pozdrawiają. Wracam z służby nocnej. Pozdrawiam Radio SK i wszystkich słuchaczy.
2: Sokiści, Straż Ochrony Kolei.
0: Nie, to są ci, co soki wyciskają rano, żeby świeże były.
2: No tak. Ja wczoraj miałem fajną historię z pociągiem. Wsiadłem i pojechałem nie w tym kierunku. Ale było fajnie.
0: Byłeś jak Maryla Rodowicz.

0: 18 po 6.
1: Poranne wrasowanie.
2: Śmiesznie to za chwilę będzie.
3: Jacia, jesteś spoksik, jesteś toksik, jak Britney Spears.
1: Co?
3: Ja tak w internecie wziąłem.
4: Co ty, jak ty rozmawiasz z panią?
3: No. Co? Co ty do mnie
1: dzień
3: mówisz?
1: Dobry. Dzień dobry. Mówisz?
3: Dzień dobry. Cześć młodzieży.
1: No,
3: tak młodzież mówi.
4: Czekamy cały czas na wasze sygnały, jakie zawody są z nami. Teraz zawód prasowanie, to jest też bardzo ważna kwestia.
1: Bardzo.
4: Ja się zawodowcem u mnie w domu.
1: Tak, profesjonalnie to kobieta. Ta prasowaczka chyba.
3: A to się samo nie rozprostowuje na ciele?
0: Tak, cały czas widzę, że próbujesz. Jeszcze sukces nie został osiągnięty.
4: Prasujemy,
0: ale
4: sprawdzamy prasę.
0: Sukcesów, no właśnie, okazuje się, że kiepski sukces ma system kaucyjny w Polsce.
4: Jak
0: bo,
4: kiepski?
0: No bo wielu Polakom się to nie podoba.
4: A co się nie podoba?
0: No 44% narzeka na to, że butelki zajmują im miejsce w domu. No. 35%, że automaty się psują. No, tak. A 20%, że odnoszenie butelek zabiera im cenny czas.
3: A kogo pytali? Wyborców Konfederacji.
4: Słuchajcie, no to rzeczywiście, no przykro nam, może coś się zmieni, ale mamy pytanie do ciebie, droga Jadziu.
3: Tak, co się tobie w tym systemie kaucyjnym nie podoba?
1: Mi się wszystko podoba.
4: A, wszystko. A ile butelek oddałaś?
1: Wszystkie. Miałam.
5: To dobrze. Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
4: Czyli stan konta się u ciebie zgadza?
1: Tak.
4: Bardzo dobrze.

0: No dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dobrze ci idzie.
1: Instrukcja ma tak pięknie ziewa, że aż się zatkałem. Patrzyłem, jak ziewa tak pięknie. Słuchajcie, no takie mamy widoki dzisiaj samego rana. Piękne.
0: No jest, w końcu jest 6:30 rano, prawie. No proszę się nie dziwić, że ludzie się mają.
2: Ale poczekaj, bo są zawody, tak zwani słuchacze na szóstkę, którzy od godziny 6:00 albo czasami nawet wcześniej już nie śpią, mkną do pracy lub tej pracy już od dawna są.
3: Cześć Eska, to Małgośka, jak zawsze o 6:00 rano jadę na sprzątanie klatek. Pozdrawiam, cześć.
1: Dziękujemy za takie czyste klatki, piękne, wspaniałe. To jest naprawdę, no, duża rzecz.
0: Kury też czysto. Dziękują.
2: A wiesz, jak kury dziękują?
1: No, kukuryku.
2: Właśnie bałam się, że to powiesz.
4: Jankes. Kama i Wiktor.
0: Dowcip mi się przypomniał, ale wiecie, że w moim przypadku to są nieśmieszne dowcipy.
1: No. To nie mów.

0: Reklama.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel Galerii Echo.
8: Coraz bliżej do godziny 7 na termometrach w Kielcach zobaczymy dziś maksymalnie 12 stopni. Dużo wiatru nam się szykuje, dużo chmur, słońca niestety malutko. Możliwe również przelotne opady deszczu, ale tych więcej specy przewidują w środę.
7: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu, właściciel Galerii Echo, Kielce Świętokrzyska 20, www.galeriaecho.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Przełom w sprawie pożaru stacji Starlink na Mazowszu. Podejrzani zostali zatrzymani w Niemczech, to dwóch obywateli Turcji. Teraz czekają na przekazanie polskim służbom. Więcej o tym w kolejnym SK News. Zmiany cen paliw na stacjach. Benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7,06 zł, za diesla 8,02 zł.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
10: SK Sport News.
9: Aż 5 goli na zakończenie 10. kolejki Ekstraklasy. Radomiak Radom przegrał u siebie z Motorem Lublin 2-3. Decydująca bramka padła w 93. minucie. W zaległym spotkaniu GKS Katowice pokonał wieczystą Kraków 2-1. Liderem Ekstraklasy pozostaje Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. Carlos Alcaraz przegrał z Zizu Berksem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. Wcześniej odpadł też Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że wkrótce liderem światowego rankingu pierwszy raz w karierze zostanie Niemiec Aleksander Zverev.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
11: Jankę, Kama i Wiktor. Radio SK.
12: 6.31, dzień dobry, witamy. 29 minut do godziny 7, ale dobry, jestem z matmy. Hej!
13: Wow!
14: Tak sobie chciałbym.
12: Wow. Daj mu 5 minut, żeby sobie nie myślał, że jest taki idealny.
13: Kreatywna księgowość to się chyba nazywa.
12: Dobra, pytamy o zawody z samego rana.
15: Cześć, jestem Kasia, jestem ratownikiem medycznym i właśnie jadę na dyżur. Pozdrawiam.
12: Kasia, jedyne co mamy ci do powiedzenia to szacun przez wielkie szy.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

0: Miley Cytrus w Radiu SK 22 minutki do godziny 7.
1: Chciałabym mieć taki głos jak ona.
0: Takiego cytrusa.
2: Nie tylko święta, to będą pomarańcze.
0: No, herbatka z pomarańczą.
3: I rajstopy pod choinką.
2: Tak, i skarpety, bo mi się, ja ostatnio znalazłem taką dziurawą, to poproszę nowe.
3: Dobrze, dobrze, zapamiętane, zapisane. Natomiast nie wiem, co 35-latek z Siedlec dostanie na święta. Prawdopodobnie paczkę do aresztu. Dlatego, że pan zgłosił się na policję, bo ktoś mu podobno ukradł samochodzik.
2: No to nie on idzie do aresztu, tylko złodziej.
3: No ale poczekaj, ta historia ma twist. Szybko się okazało, że ten sprytny plan wymyślił sam po tym, jak będąc pod wpływem, spowodował kolizję, uciekł z miejsca wypadku, a całą tą historię wymyślił, by uniknąć odpowiedzialności, no.
0: Brawo, naprawdę, gratulacje! Polak potrafi, kolejny dowód na to.
2: Jak to mówią, plan nie najlepszy, wykonanie jeszcze gorsze.
4: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
5: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Z Gangiem Świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka Gangu Zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
11: I po reklamie.

0: się z orkiestrą, orkiestra gotowa.
1: Maciej, Maciej!
2: Deska budzi w urodziny.
3: To była rozgrzewka aparatu gębowego, rozumiem.
0: Dobrze. Maćku, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Maćku, czy ty zaciąłeś się kiedyś w łazience?
4: A zdarzyło się.
0: Bardzo dobrze.
3: Ale na szyi czy w zamku w drzwiach?
4: Raczej to drugie.
0: Witamy z samego rana oczywiście. 6.48. Które to już urodzinki?
4: No niestety 47.
0: No 40. Pięknie. Jak twoje kolana? Mam pytanie tutaj takie techniczne.
4: No, dobrze, ale czasami zdarza się kontuzja.
3: Mhm. Słuchajcie, a czy jak kolano boli i jak skrzypi, to czy można użyć WD? Znaczy WD-40? Psiknąć sobie, żeby nie skrzypiało?
1: Nie.
3: Nie, okej.
1: Okay, ale dziękujemy za pytanie.
0: A jednak można, słuchacz powiedział. To ja tego nie używam i cały czas mnie boli, okej.
3: Okay. To psiknij sobie.
1: Maciek, mamy informację o tym, że twoim marzeniem było, abyśmy do ciebie zadzwonili, bo słuchasz naszego radia codziennie od 7 do 18. No jest co prawda za 11 minut 7, więc dzisiaj troszkę wcześniej, ale warto było, bo po pierwsze, same po prostu cudowne rzeczy na twój temat. Na przykład to, że podobno jesteś najlepszym wędkarzem Polski.
3: Ulala.
1: Tutaj Wiktor ma trochę problem z tym, bo myślał o sobie dokładnie to samo, ale nie wyprowadzajmy go z błędu. Mm-hmm. Nie wyprowadzajmy.
3: Umówmy się, że są dwa pierwsze miejsca, ty i ja.
1: Podobno budujesz dom jak z bajki dla całej Polski, no i szef to twoje drugie imię, więc za to wszystko i za to, że masz dzisiaj urodziny, należy się stówka. Yeah!
4: Dziękuję bardzo.
1: Jak chcesz, to dorysujemy ci nie na stówce, tylko na kopercie, taką rybkę jeszcze też.
3: O,
4: super, super.
0: Bardzo dobrze. Świętuj, tańcuj, niech wszystko dzisiaj układa i bądź zdrów, chłopie. Fantastycznego dnia ci życzymy.
1: I żeby zawsze była ta koryna.
4: Dokładnie.

0: ukrwienie tak wygląda, a złe ukrwienie tak wygląda. Dziękuję bardzo. Przechodzę dalej, rozumiem, tak?
1: Jeżeli chodzi o zestaw różnych dziwnych pytań, to po godzinie siódmej...
0: Siódme wygrywa!
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
4: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Psst. Cześć, to Influencer. Ten od cen.
12: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: Kiciu,
15: a?
14: Zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Gastorama.
18: Teoria
16: i praktyka.
18: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
16: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
18: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
16: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
19: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Tym razem skupimy się na tym, co dzieje się na kieleckich ulicach. Momentami tłoczniej robi się już w tej chwili przy ulicy Tarnowskiej, przy rondzie w Cedzynie, tutaj od strony ulicy Krakowskiej również. Cierpliwości kierowcy.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zatrzymania po pożarze stacji Starlink na Mazowszu. Dwaj obywatele Turcji wpadli w Niemczech. Są podejrzewani o podpalenie obiektu w Woli Grobowskiej. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
4: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.

0: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy jak się poruszali.
1: Mężczyźni czekają na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
1: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
3: Do pożaru doszło w nocy z 23 na 24 września. Stacja ma strategiczne znaczenie, wspiera m.in. ukraińską armię. Pomoc dla dzikich zwierząt w Krakowie. W Nowej Hucie ma powstać ośrodek rehabilitacji.
4: Po odzyskaniu
5: SK Kielce News.
6: Weronika Wawrzyczek, zapraszam. Brawurowa akcja policji w centrum Kielce. Funkcjonariusze zatrzymali poszukiwanego mężczyznę, który próbował uciec autem. Podczas akcji jeden policjant został ranny, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trwa 7. edycja konkursu na wolontariusza i koordynatora roku. Swoich bohaterów możecie zgłosić przez stronę Korpusu Solidarności.
7: Nagrody i pamiątkowe statuetki oraz wizyta w Warszawie.
6: Mówi Michał Braun, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności.
8: Jankes.
9: Kama i Wiktor.
10: Radio SK.
11: Hej, dzień dobry, witamy we wtorek, 7:02.
12: Kto tak ładnie gra?
13: Radio SK.
11: Radio SK.
14: Wow.
11: SK.
14: Wow. Wy się dobrze dzisiaj czujecie?
11: Nie.
14: Piliście kawę z tego samego ekspresu, który był nieodkamieniany?
11: Tak. Ja dzisiaj właśnie coś mi weszło ostro.
14: Wolę nie wiedzieć, w którą część ciała.

0: Te hace llorar.
1: Kręcicie Enrique Iglesiasa, ma?
2: Nie, nigdy mnie nie kręci.
1: Więcej nie zagramy, proszę Państwa, w Radiu SK Enrique Iglesiasa. Nie będziemy tego robić, Kamie.
2: Ale wiesz, co mnie kręci? Diament.
1: O, Wiktor znalazł info o diamentach. Dawaj, masz.
3: Niestety, Kama, bardzo przykra informacja. No. Otóż załamał się całkowicie rynek diamentów.
1: Oh, no.
3: Okazuje się, że diamenty, słuchajcie, w ciągu ostatnich tygodni straciły praktycznie 90% na wartości. A wszystko dlatego, że okazuje się, że da się je robić w laboratorium. Robią normalne, sztuczne diamenty, dolewają coś do czegoś, wyskakuje diament. Więc te oryginalne, wykopywane z pod ziemi, poleciały w dół, poszybowały. Na łeb, na szyję, na orbę, tak.
2: Ja chcę powiedzieć, żeby kobiety się nie odwracały od diamentów mimo wszystko, bo prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Hej!

0: Tak, to jest Radio od Kuchni.
1: Wygrywa w Radiu SK.
0: Zobaczymy, kto dzisiaj wygra, tak.
2: 664-402-302, nasz numer telefonu. Gdy dzwonicie, trzymajcie telefon przy uchu. Mamy tylko 2 minuty na to, żeby odpowiedzieć na 7 pytań. Siódme pytanie gwarantuje nagrodę, a jest to eskowa butelka, eskowe skarpetki i wydanie październikowe magazynu SK Story.
0: To ja teraz powiem to samo, co Kama, tylko szybciej.
2: Dzień dobry.
0: Halo.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Cześć. Kamil? Cześć, Kamilu. Słuchaj, od rana pytamy o zawody. Jaki zawód ty uprawiasz?
3: Jestem kierowcą autobusu.
0: Autobus. Okej, okay, teraz jedziesz? Ale nie śpij za kierownicą, Kamil, obudź się. To co, zaczynamy?
4: Dobra, jedźmy szybciutko.
1: Zabawa rozpoczęta. Pierwsze.
2: Wymień warzywo na literę W.
0: O!
3: Włoszczyzna.
0: Dobrze!
4: Warzywo! Ty warzywa!
0: Włoszczyzna, no ale dobrze wykombinowała.
2: Wszystkie warzywa wymienił w jednym słowie, no.
0: Bardzo dobrze. Drugie. Kamil, kiedy ostatnio badałeś krew?
3: Pół roku temu.
4: Dobrze, załapałeś się. Pamiętajcie, by uprawiać profilaktykę. Badamy krew między innymi. Tak, lecimy dalej.
0: Mam tu wyniki badań Kamila i rzeczywiście zgadza się. Pół roku temu.
4: Jedziemy dalej.
2: W jakim mieście znajduje się górka, na której ślizgały się auta i odbyło się kultowe...
5: Ale urwał! Ale to było dobre!
0: A? Gdzie to jest? Gdzieś w Polsce na pewno.
3: Sosnowiec.
0: Jak?
4: Sosnowiec! No, całkiem niedaleko, w Szczecinie.
0: Też na S.
2: Chociaż... To nad morzem?
0: Tak, w Sosnowcu życiowy parkiet bywa śliski, to prawda.
2: Trzymaj się, Kamil, wszystkiego dobrego. Odbieramy telefony, to już czwarte pytanie przed nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Masz na imię?
6: Monika.
4: Lećmy.
2: Dzisiaj jest dzień bez Stanika.
4: Dzisiaj dzień bez Stanika.
0: Powiedz nam, co to jest Stanik?
4: O!
6: Stanik, no to jest coś, co zakrywa najpiękniejszą część ciała kobiety.
2: Zacznę nosić na twarzy.
4: Piąte, a uwaga, pytanie z tego samego działu. Gdzie znajdziemy fiszbiny?
2: Ale podpowiedziałeś.
6: Oczywiście w Staniku.
7: 30 sekund.
2: Dobra, to szóste pytanie. Jak ma na imię nowy prezydent Krakowa? I rymuje
6: nowy
2: się...
6: prezydent Krakowa.
4: No, jak ma na imię?
6: Na pewno ma imię, ale jak ma na imię,
2: rymuje się z
6: nie
2: czego
6: mam
2: szukasz?
4: Nie ma. Łukasz!
2: Czego szukasz?
4: Tak.
6: Trzymaj się,
2: szybko. Tym samym mamy ostatnie pytanie.
4: Szybko. I 15 sekund
0: szybko,
4: do końca.
0: Szybko.
4: Kto dzień dobry, tu SK.
2: Dzień dobry.
8: Siemanko.
0: Dzisiaj jest wtorek. Co można robić we wtorek?
8: Można długo spać.
2: Powiedział facet, który o 7.
8: Nie do pracy.
2: Powiedział facet, który o 7.17. Już nie śpi. Dzwoni do radia.
4: Zaliczamy oczywiście, bez waru zaliczamy, wręczamy prezenty, jesteś niesamowity. I ta energia.
2: Wow. Eskowa butelka, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story należy do ciebie. A w jakiej robocie siedzisz?
8: W kawciarni.
4: Hawciarzem jesteś?
8: Naprawdę.
0: Ja mam na osiedlu paru, siedzą na ławce.
1: Siódme wygrywa w Radiu

0: Gdzie na moją koszulkę, na mój t-shirt, to ile to może kosztować?
1: 7 zł.
2: No, 7,50.
0: Trochę więcej. Za chwilę u nas newsy, no i będzie o chyba naj... No tak, naj... nie, chyba, bez chyba. O najdroższym t-shircie, o najdroższej koszulce na świecie.
2: Najgorzej, jeżeli kupisz taką koszulkę, ale... ona z podpisem i ze wszystkim, po czym mama mówi, taka brudna, wezmę upiora.
0: Za chwilę szczegóły.
2: Czyja to koszulka, o tym za momencik w newsach.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Tegoroczne urodziny Centrum Handlowego Galaria zaliczymy celująco! Dołącz do nas! Zrób 16 października od 12 zakupy za minimum 100 zł i wciśnij magiczny przycisk idealnie w 10 sekundzie. Dla 6 najlepszych odkurzacze Dyson V8 i karty podarunkowe wartości 100 zł. Baw się z nami! Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
3: Fundusze europejskie zmieniają Świętokrzyskie. Skorzystaj z projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandra Marcinkowska.
4: Młodzi pozostający bez zatrudnienia w ramach inicjatywy ALMA mogą wyjechać na staże do Grecji, Włoch czy Hiszpanii. Dla kobiet wracających na rynek pracy przygotowaliśmy nie tylko szkolenia i kursy, ale także doradztwo ekspertów w dziedzinie budowania wizerunku. Do osób pracujących na umowach cywilnoprawnych kierujemy działania wzmacniające ich kwalifikacje.
3: Szczegóły projektów dostępne na stronie WUP w zakładce Fundusze Europejskie. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
2: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W Fly Sky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. Fly Sky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. Fly Sky, skacz, wspinaj się, baw!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 zł w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu, poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio, Kielce, ulica Krakowska 285.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu, właściciel Galerii Echo.
11: Weronika Wawrzyk, wtorkowym krokiem zbliżamy się już do godziny 8 i to widać, proszę Państwa, na kieleckich ulicach, ponieważ ruch zrobił się już znacznie zwiększony w całym ścisłym centrum Kielc, ale również na obrzeżach, czy też przy rondzie w Cedzynie.
10: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu, właściciel Galerii Echo, Kielce Świętokrzyska 20, www.galeriaecho.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Minęła 7.30, Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Śmiertelny pożar na Lubelszczyźnie. Kończą się działania strażaków w miejscowości Stary Brus w powiecie włodawskim. Płonął tam dom jednorodzinny.
13: Niestety jedna osoba nie przeżyła tego. Pani samotna mieszkała.
12: Mówi Piotr Kołton ze Straży Pożarnej w Lublinie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Koszykarska pamiątka za 14 milionów dolarów. Tyle zapłacono za czerwoną koszulkę Michaela Jordana z autografem. Legendarny zawodnik wystąpił w niej podczas finału NBA w 1998 roku. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za koszykarską pamiątkę.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
14: SK Sport News.
12: Polskie starcie w Wuhan. Magdalena Frank zmierzy się z Igą Świątek. Do tej pory grały ze sobą tylko raz. W 2022 roku w Warszawie wygrała Świątek. Spotkanie zaplanowano na jutro. Kimi Antonelli coraz bliżej mistrzostwa Formuły 1. Lider klasyfikacji może przypieczętować tytuł już podczas kolejnej rundy. Grand Prix USA zaplanowano na 25 października.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
15: Jankes, Kama
16: i Wiktor.
15: W Radiu SK.
17: Dawno taki zawód się nie zgłaszał. Zegarmistrz jest z wami. Ach, te wszystkie zegarki cykają, pykają i pokazują.
18: Pokazują 31 minut po godzinie 7. Dzień dobry wam mówimy. Dzisiaj niby wtorek, ale my się trochę w studiu czujemy, jakby był piątek.
19: Potwierdzam.
17: A ja trochę też. Kto ktoś jeszcze jest z nami. Halo, dzień dobry.
7: Cześć, z tej strony Wojtek. Jadę właśnie do Stargardu, jestem operatorem węzła betoniarskiego. Wszystko fajnie i pięknie, ale niestety nie wziąłem kluczy od sterówki i będzie problem.
17: Dziękujemy. Słuchajcie, mamy problem z betonem. No, nie poleje się. Nie.

0: Zarażasz.
1: To nie ja.
0: Samo się poniosło?
1: No pewnie.
2: 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
0: Słuchajcie, Polacy co robią najlepiej na świecie? Kombinują. I mam dowód na to, że kombinowanie to jest nasz polski towar eksportowy.
1: Mamy się czym chwalić, to się chwalimy, no.
0: No właśnie. Kojarzycie Erlinga Haalanda, czyli tego norweskiego piłkarza?
1: Ja, oczywiście, która nie lubię piłki nożnej, nawet ja go kojarzę. Facet z niesamowitą szczęką i takim ciekawym wyglądem teraz ale... neandertalczyka.
0: On jest przystojny czy nie? To jest pytanie do kobiety. Jest czy nie?
2: Dzień dobry, pani Kamilo. Dobrze, rozumiemy.
0: No, no jest czy nie?
1: No już zabrałam zdanie w chmokacie.
2: Tak są, jak to niektórzy mówią, no. No.
0: Ale już wam mówię, o co chodzi. Polak mieszkający w Norwegii wykombinował jakiś czas temu, że pojedzie i zastrzeże sobie nazwę swojej firmy, która będzie się nazywała jak? Dokładnie tak jak nazwisko. Haaland.
2: Tak, jak on,
0: tak? Tak jest.
1: Sprytne.
0: Znak towarowy zarejestrowany. Dziękuję, Haaland jest nasze polskie, w sensie tego Polaka, który tam mieszka.
1: Haaland,
2: i co na to Haaland?
0: No i Haaland pojechał do sądu i mówi, słuchajcie, tak nie może być, bo ja też chcę mieć firmę Haaland, bo właściwie to ja jestem Haaland.
2: A jak się nazywa? Haaland, tak?
0: Dokładnie, aha, tak. No i Polak się teraz broni przed sądem, bo się proces zaczął, że on w ogóle nie miał pojęcia o istnieniu takiego piłkarza, w ogóle nie wiedział, co to jest piłka nożna.
2: I tak sam tak się... Tak, Polska mistrzem Polski, czyli co, można wyjechać z Polski, ale Polska z siebie nigdy nie wyjedzie, nie!
3: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Jakie to jest dobre.
8: O, co chrupiesz?
7: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
8: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
7: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Zapraszamy do salonu Skoda Autoród, Kielce, ulica Krakowska 283.
10: Skoda.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Halo, dzień dobry, kontrola biletowa.
1: Akurat nie mam ważnego przy sobie.
0: Proszę podać IP.
1: 12.18.16.222.
0: Nie ma, idzie pan na koniec kolejki.
2: No właśnie, dokładnie w tej sprawie Nosel będzie dzwonił, będzie wkręcał, będzie bolało.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry, słucham.
5: Dzień dobry, czy ja do pani Julity się dotelefonowałam?
4: Tak, słucham pana.
5: Zaproszona Iwona po tej stronie, dział odpraw lotniczych. Telefonuję w sprawie lotu 13
4: tak?
5: do Włoch. Czy ja rozmawiam z panią z biletu, z rezerwacji miejsca?
4: Tak.
5: Ja tylko mam prośbę, żeby tego 13, jak pani będzie na odprawie lotniczej, żeby pani udokumentowała IP tego biletu.
4: A to w jaki sposób mam państwu IP dokumentu biletu?
5: No zakładam, że pani na komputerze ten bilet będzie otwierała.
4: No bilet będzie otwierany, no nie wiem, wydrukowany będzie, tak?
5: No, to bym poprosiła o IP tego komputera, który po prostu został wydrukowany bilet, z którego został wydrukowany bilet. I tyle.
4: No to państwo, jak ja przyjadę z dokumentem tożsamości, z odprawą zrobioną i z biletem, to państwo nie będą mogli mnie na pokład samolotu wpuścić, bo nie będą wiedzieli państwo, z jakiego IP komputera był wydrukowany dokument?
5: Nie, nie, nie. Wystarczy tylko ten komputer i w ustawieniach sprawdzimy IP, czy wydruk się zgadza, proszę pani, i już.
4: Znaczy nie, bo dla mnie to jest jakaś bzdura, że ja mam państwu jakieś IP podawać, z którego komputera był zrobiony zakup biletu.
5: Proszę pani, nie musi na pani podawać, wystarczy dokumentacja komputerowa, czyli pani na przykład, jak ma to na laptopie, pani przychodzi z laptopem, pokazuje pani, że IP wydruku jest takie samo jak IP komputera.
4: To dosyć, że my mamy lecieć, to jeszcze mam komputer ze sobą brać?
5: A przepraszam, a to jest kłopot?
4: Tak, jest kłopot, bo my nie mamy zamiaru brać komputera ze sobą jeszcze w bagaż.
5: No to jak w takim przypadku pani udokumentuje IP?
4: No nie udokumentujemy tego, bo ten komputer ja nie robiłam tej rezerwacji, tylko koleżanka robiła, więc ona by musiała wziąć swojego laptopa, którego nie weźmie, bo nie będziemy mieli miejsca w bagażu.
5: No to jak państwo...
4: Za który musieliśmy zapłacić.
5: No to muszę z panią coś ustalić, proszę pani, bo jeżeli tak będzie problematycznie, no to ja mam
4: No mogę... to proszę, bo jest numer telefonu. Proszę mi podać swój numer telefonu, o którym mam dzwonić.
5: To niech pani zadzwoni do Darii.
6: Zostałaś wkręcona w Radiu SK. Witam cię.
4: No dziękuję bardzo. A ja już ciśnienie mam, że nie lecimy nigdzie.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: żeby za późno do pracy nie było. Słuchajcie, w newsach zaraz o tym będzie.
1: Co będzie?
0: Że Polacy no nie do końca zdążają na tę godzinę, na którą zdążyć
1: mają. Że niby się spóźniają. Gdzie?
2: No, bo czas jest elastyczny. Poza tym, wiesz, w innej strefie czasowej to jest zupełnie inaczej. Ale wy się nie spóźnijcie, jeżeli chodzi o zgłaszanie się do naszej zabawy 5 słów, 5 stów, która ruszy po godzinie 8. A ponieważ jest mało

0: Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
1: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
2: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajayku.pl.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Dzień dobry, we wtorek Wiktor Jakmicik, sprawdzam, jak sytuacja na kieleckich ulicach. Już jest dość ciężka, muszę przyznać. Oczywiście standardowo postoicie na Łódzkiej i 1 maja. Trasy wlotowe do naszego miasta również będą się korkować. Oczywiście ścisłe centrum czy ulica Pakosz.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Niespokojna noc w Ukrainie. Rosja zaatakowała dronami i pociskami balistycznymi. W Kijowie zginęły 2 osoby, a w Charkowie 3. Alarmy ogłaszano też na zachodzie kraju, m.in. we Lwowie, skąd relacjonuje nasza reporterka Marta Radio.
4: Mieszkańcy Lwowa i okolic spędzili noc w schronach, a nad miastem było słychać eksplozje. Rosyjskie drony próbowały zaatakować Lwów, jednak zostały zestrzelone. Część z nich nad samym miastem, a część miejscowości murowane. To około 8 km od Lwowa. Tam szczątki jednego z dronów spadły na 3 budynki mieszkalne. Uszkodzone zostały także samochody. Jak informują lokalne władze, na szczęście nikt nie ucierpiał.
3: Ataki po ukraińskiej stronie, a po polskiej zamieszanie z alertami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje, że część odbiorców mogła otrzymać tylko o odwołaniu zagrożenia. To dlatego, że wszystko trwało kilkanaście minut, a wysyłka SMS-ów została przerwana. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. To reakcja na akty przemocy i falę dezinformacji. Premier Donald Tusk zapowiada kontynuację działań.
5: To nie jest oczywiście

0: No zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
1: Dotąd przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli i zatrzymano 135 osób. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, najczęściej przez korki. Tak wskazało 34% badanych. 30% przyznaje, że zasypia. Wśród powodów są też zmęczenie i zła organizacja pracy.
2: SK Kielce News.
3: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Licealista z Pińczowa trafił na 3 miesiące do poprawczaka po tym, jak zapowiadał w sieci zamach w swojej szkole. Akcję przeprowadziło Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
4: W tym postępowaniu będziemy na jego dalszym etapie brali udział w charakterze strony.
3: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz. Przejął pieniądze od wymłodzonego seniora i trafił w ręce policji. 17-latkowi za udział w oszustwie na lekarza grozi do 8 lat pozbawienia wolności.
5: Jankes. Jankes. Kama. Kama.
6: I Wiktor.
5: Wiktor.
6: Radio SK.
7: Mówiliśmy w newsach o spóźnieniach. Tutaj czytam jeszcze w sieci, że między innymi... O, przez psy też się czasami spóźniamy, że przez poranny seks ludzie się spóźniają do pracy.
8: A, to jest... Pierwsze słyszę.
7: Ja przez psa wolę. Poranny seks. Już widzę, jak moją żonę budzą o 4:30. Kasia?

0: Oskar, Polska, Cyms w Radiu SK. 8 minut po godzinie 8.
1: 5 słów, 5 stów.
2: No to zapraszamy do naszej zabawy. To taka zabawa w skojarzenia. Za każde dobre skojarzenie będziemy płacili stóweczkę. I kogo dzisiaj mamy na linii?
3: Cześć, tu Julka.
2: Cześć, Julka.
0: Julia. Witamy, Julio!
4: Kiedyś była u tobie piosenka, że stałaś pod balkonem.
0: Nie, na balkonie. Tak,
4: nie będę, Julio.
3: Na balkonie.
2: Dziękujemy, pan już nie śpiewa.
3: Ale jestem wierna.
0: A, dobrze, złapała po jednej nutce.
2: No to teraz pytanie, komu jesteś wierna? Jankę, Skama czy Wiktor? Kto według ciebie...
3: Kama!
2: Dobrze, dziękujemy, pan już nie śpiewa. Julia, to opowiedz mi coś o sobie. Jakbyś się tak miała zareklamować. Bądź swoim najlepszym PR-owcem.
3: Swoim najlepszym PR-owcem. Jestem dawcą szpiku, faktycznym.
4: Mam trzy koty, dzień, chyba nawet taki.
3: Dwa psy. Kocham was. Mam poczucie humoru, mam fajnego męża. Dziecko 9-letnie, które mi daje w palni. Jest fajnie.
0: Okay.
2: Julia, ale wspomniałaś o tym, że jesteś dawcą szpiku. To znaczy, że komuś już uratowałaś życie?
3: Tak.
0: Jest
3: tak,
0: brawo!
3: Uratowałam życie. Dziewczynie w moim wieku. Z Polski.
4: Brawo. Słuchajcie, to pierwsza stuwa już zaliczona.
3: Janki, kiedyś byłeś na Dniu Dawcy i też byłam.
0: Tak, rzeczywiście, ja też jestem nie tym faktycznym.
2: Jeszcze.
0: Ale zapisujcie się do DKMS-u, rzeczywiście.
3: Tak, gorąco zachęcam.
2: A ty masz czego się bać. Wystarczy, nawet można nie mieć zębów i można patyczkiem tam sobie pomazać.
4: Kama, mądrze gadasz, ale wyjdź już.
2: Dobra, ja zapomniałam, że ja wychodzę. Dobra, Julia, im prościej, tym lepiej. Powodzenia!
3: Tak.
0: Dziękujemy, ale naprawdę jesteś niesamowita. Julka, bierzcie przykład z Julki.
4: No mówię, pierwsza stuwa już powinna być awansem zaliczona.
0: Zaliczona.
4: Już ode mnie. Już masz.
0: Dobra.
3: Dziękuję.
0: Dobra, mamy 5 słów, które przygotowaliśmy. Czas na twoje skojarzenia.
4: Pierwsze słowo. Uwaga, bardzo na czasie w telewizji ostatnio dużo o tym. To słowo to nos.
0: Co mówi telewizja o nosie?
4: No jest taki poseł jeden.
3: Nos.
0: A ten?
3: Okulary.
0: Dobra, nos. Nos i twoje skojarzenie, tak samo jak skojarzenie.
3: Okulary.
4: Okej.
0: Okay.
4: W sumie.
0: Aha. Drugie słowo. Korek.
3: Korki. Ulica.
0: Korek. O, ładne. Korek, ulica. Fajnie.
4: Dobra. Trzecie słowo to uwaga. Kanapa.
5: Tapczan!
0: Ja lubię, to jest moje ulubione słowo. Tapczan.
4: Leń. Na kanapie leży leń.
3: Leń.
4: No właśnie.
0: Kama tego nie złapie.
4: Nic nie robi cały dzień.
0: Teraz trochę z mojej tutaj profesji, bo ja mam problem. Kolano.
4: Pamiętaj, Jankes ostatnio mówi często łękotka, ale nie sugeruję, żeby to był ten wyraz.
0: Kolano.
4: W kolanie też jest rzepka, jakby co? To jest nasz dyrektor.
0: Nasz. Piotruś, kochamy cię.
3: Dobra, niech będzie łękotka, no.
0: Kolano, łękotka?
4: Nie no, ona powinna w to pójść. I ostatnia
0: to... A wersji medycznej łąkotka, ale łękotka też jest przyjęta. I co jeszcze?
4: Perkusja, to ostatni wyraz.
0: Dawaj.
3: Zespół.
0: O, spoko. Zespół pieśni i tańca, poranny program, no dobra. Nos, okulary, korek, ulica, kanapa, leń, kolano, łękotka, perkusja, zespół.
3: Nie wiem, dlaczego jeszcze nos, miałam ochotę powiedzieć nosem, no ale no. Ale Kama już na to nie puści.
4: Jest zapisane, zaraz wracamy i sprawdzamy, co na to Kama.

0: 5 słów, 5 stów. Z nami dzisiaj gra Julia, która na nos powiedziała okulary, na korek powiedziała ulica, na kanapę powiedziała leń, na kolano łękotkę i na perkusję zespół.
1: 5 słów, 5 stów.
2: No i fajnie, gramy dalej. Teraz zapraszamy Kamę, nie za tych słów, tych skojarzeń. Jesteś, Julka?
3: Jesteś.
2: Proszę, zawołaj Kamę.
4: Kama!
2: Jest, usłyszała, przybyła, jest przed mikrofonem Radia SK. Tam cię, oj, Kama,
0: zasłoni cię wszystko.
5: Ja mam za słaby wzrok, żeby dojrzeć, co ty tam masz napisane,
2: dobra,
5: proszę cię.
2: Dobra, okej.
5: Jedziemy.
2: No dobra. Uwaga, Kama, pierwsze słowo dla ciebie. N, 3 literki.
5: No.
2: NOS, nos.
0: Nos.
5: Nos.
2: Nos. Nos. Mhm.
0: Podtlenek azotu w samochodzie jest nos.
5: Czy to jest to, co cieknie z nosa?
0: Nie idź w tę stronę.
3: Nie idź w tę stronę.
0: Więcej ci nie podpowiemy.
5: Jeżeli to nie jest Katar, to co to może być?
2: Może ucho.
6: Może Dubaj.
3: A pan filary?
0: O.
5: Okulary!
0: Dobrze!
5: Najlepsza!
2: Dobra, zaliczamy.
0: Tak.
2: Wspaniała podpowiedź.
5: Dobra, to
2: jakbyś nie odgadła, byłby z tobą problem. Myśmy się wysłali do lekarza.
0: Julia, pamiętaj, że następne twoje podpowiedzi to mogą być tylko odpowiadanki na pytania Kamili, tak lub nie.
5: Weź przestań śpiewać. No, tak. Jedziemy.
0: Drugi wyraz. Korek.
5: Korek.
0: Mhm.
5: Czy to będzie to, o czym śpiewała Sanach?
0: A o czym śpiewała?
6: Tak!
0: Kama, zobacz, podpowiadam.
5: Czy chodzi o to, co na ulicach?
0: Jaki jest twój wyraz? Jaki jest twój wyraz?
5: Samochodowy. Korek.
2: Korek.
5: A jaki?
3: Na ulicę.
0: Po prostu ulica. Korek jest na ulicy, więc wyraz to ulica.
2: Ulica. Okay. Kojarzysz ulicę? Okay.
5: Tak.
0: Byłaś
5: tak,
0: kiedyś
5: tak.
0: Na ulicy?
5: No, byłam też w Alejach.
2: Lećmy dalej. Trzecie słowo dla ciebie.
0: Trzecie słowo to kanapa.
3: A tu chciałam pośpiewać, Kamie.
0: Nie możesz.
5: Kanapa?
0: Nie możesz.
5: A to nie będzie typu na tapczanie leży leń?
0: Więc twój wyraz to?
5: Jezu, teraz nie wiem, czy tapczan, czy leń.
6: Do czego ci bliżej?
5: No do lenia.
6: Dobrze!
2: Ile mamy już? 200?
0: Mamy 200, właściwie 3, bo przypominam, że 1 stówka została za bycie dawcą zaliczona na początku.
2: Dobra, uwaga! No. Teraz coś ode mnie dla ciebie, Kamcia. No. Kolano.
3: Myśl, Kama, myśl, skojarz.
6: Kolano!
5: Jeżeli to jest od Jankesa, to może być tylko łękotka.
6: Dobrze!
2: Dobra!
6: Nie działa, ale jest, dobra.
2: I ostatnie...
0: Perkusja.
5: Czy to jest coś, co się zmywa?
0: Co?
3: Nie.
0: Co ty myślisz? Jak ty myślisz?
5: Talerze pomyślałam.
2: Nie. No tak, dobrze
5: to
2: pomyślała.
5: Ale to nie to.
0: Nie no, są talerze w perkusji, ale to nie to.
5: Perkusja. Nie mogę patrzeć na Bogaja.
2: Zwierzak z Muppet Show też nie.
5: Okej. Okay. Dobrze, czy to w takim razie będzie na przykład... nawet nie wiem, jak zapytać cię o podpowiedź. Wiktor, spójrz na mnie, bo ty zawsze wtedy mi podpowiadasz.
0: Nie mogę, bo
2: nie masz na mnie, to ja się nie podpowiem.
5: Dobra.
2: Nie masz na mnie.
6: Julia, pomóż. Perkusja, co to może być?
2: No. Ale nie.
3: Ten, co śpiewa.
2: Jak?
0: Ten, co śpiewa, to jest podpowiedź Julii.
5: Piosenka?
3: Nie, tańcuj, śpiewaj.
0: Tańcuj, śpiewaj.
5: Tańcuj, śpiewaj.
0: No dobra, wiesz czy nie wiesz, no.
5: Nie, dobra, strzelam, bębny. A co było?
0: Zespół.
6: Jest dobrze!
2: Dobre słowa, no i
0: stówka za szpik.
2: Tak, naprawdę. No i gratulacje oczywiście. Ładnie wyszło. 400 dla ciebie, Julka.
3: Dziękuję i cieszę się, że mogłam z wami pogadać z rana, bo zawsze was jak siedzę właśnie w samochodzie w korku i mówię, ja wybrałabym kamę, potem Jankesa, no i potem Wiktora, ale no.
2: A później naszego dyrektora programowego.
5: Julia, bardzo się cieszymy. Fajnie, że zadzwoniłaś i przede wszystkim fajnie, że jesteś dawcą szpiku. Jak się okazuje, można ratować życie. Trochę robiąc wiele, czyli po prostu dzieląc
3: dosłownie,
5: się tym, co dobre.
3: Dosłownie.
5: No.
3: Nie ma czego się bać. Nie pobieramy z kręgosłupa.
2: Dokładnie. To jest bardzo ważna kwestia.
3: Tak.
2: To nie boli w ogóle.
5: Ci, którzy nie mają kręgosłupa moralnego, też się nadają.
0: To ja.

0: tak w kontekście bycia dawcą szpiku, ja jeszcze nie miałam okazji tego zrobić, ale gdybym dostała taki telefon, to bym na pewno to zrobiła.
1: To jest niesamowite naprawdę, jak telefon dzwoni i możesz komuś życie uratować, to jest lot w kosmos, polecam.
0: Odebrałeś taki telefon?
1: Tak, miałem, tak, tak. No później to jakby finalnie nie doszło do skutku, ale te pierwsze kroki gdzieś tam poczyniłem. Pamiętajcie, żeby zapisywać się i zostawać potencjalnym dawcą szpiku, jeśli chodzi o DHMS.
0: To nie boli, wystarczy tylko i wyłącznie tam patyczek do buzi wsadzić, poślinić po sprawie.
2: Namówiliście mnie, ja nie miałem nigdy okazji, a po dzisiejszym programie pójdę i jak bym to wezmę i to zrobię.
0: Zrób to nawet dwa razy.
1: O. Wystarczy raz, zostańcie z nami za chwilę u nas newsy.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
5: Tegoroczne urodziny Centrum Handlowego Galardia zaliczymy celująco! Dołącz do nas! Zrób 16 października od 12 zakupy za minimum 100 zł i wciśnij magiczny przycisk idealnie w 10 sekundzie. Dla 6 najlepszych odkurzacze Dyson V8 i karty podarunkowe wartości 100 zł. Baw się z nami!
6: Jakie to jest dobre.
7: O, co chrupiesz?
6: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
7: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
6: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
8: Gdy za oknem zawierucha, ty miej wnet pogodę ducha. Kup kartę podarunkową do Centrum Handlowego Galardia Starachowice albo wygraj ją w konkursie na www.starachowickajesień.sk.pl. Idź na udane zakupy i po mistrzowsku ograj jesień. Tylko w Galardii Starachowice.
9: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz dołączyć do Dacia Striker Tour i wziąć udział w premierze, na którą może zapisać się każdy. Przyjdź i odkryj Dacia Striker, nowy model w gamie marki, jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Zobacz ją na żywo już 18 października podczas Targów Rzeczy Ładnych w Kielcach. Sprawdź szczegóły i zapisz je na dacia.pl.
10: Autoryzowany dealer i serwis Dacia Tandem. Kielce, ulica Transportowców 16.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
13: Sprawdź u dealera Volkswagen Autorut. Kielce, ulica Zakładowa 18. www.autocentrumdealervolkswagen.pl.
14: Volkswagen.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Na ulicach w Kielcach wciąż spory ruch, także drodzy kierowcy, szybko przez miasto nie przejedziecie. Najgorsza sytuacja jest chyba na Łódzkiej i 1 maja, ale również korkuje nam się niesamowicie ulica Krakowska, także tam też musicie uzbroić się w cierpliwość.
16: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Atak dronów na Morzu Czarnym. U wybrzeży Bułgarii trafione zostały 2 statki. Jeden zatonął, poinformował o tym premier Rumen Radev. Nie wiadomo, kto stoi za atakiem, ani pod jaką banderą płynęły jednostki. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w rzymskiej klinice Gemelli. To tam papież ma przejść operację usunięcia guza płuca. Z obawy przed wyciekiem danych trafi tam jako pacjent pod fałszywym nazwiskiem. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz-Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, a Hiszpan 26. Ich mecz powinien rozpocząć się około godziny 14.
4: Jankes.
0: Jankes.
4: Kama.
0: I Wiktor.
5: W Radiu SK.
16: Elo, 320, tutaj Radio SK, dzień dobry. Jak już ustaliliśmy, lecimy prościutko w stronę weekendu, nic się nie przejmujcie. Najgorsze, czyli poniedziałek, już za nami.
10: No właśnie, a z racji tego, że mamy dzisiaj wtorek, to na spokojnie, powolutku, bo za momencik, jak piątek zaatakuje, to...
8: Dawaj piątek!
14: Azalia teraz. Azalia.

0: All I Know, to jest Eska. Ja to, co wiem, to, że jest 8.37, ludzie. O.
1: Wszyscy już teraz to wiemy i dziękujemy Ci za te informacje. Mam nadzieję, że się dzisiaj nie spóźniliście do roboty i wszystko u Was jest w jak najlepszym porządku.
2: A u mnie sytuacja jest następująca. Muszę ubezpieczyć mieszkanie. O. To wcale nie są tanie rzeczy, powiem
0: nie,
2: Wam.
0: Nie, ja ostatnio ubezpieczałem, zapłaciłem chyba z 300 tylko.
1: Za
0: cały rok.
2: Nie, żartujesz?
1: Co tu ubezpieczyłeś?
0: Powiedziałem, dajcie najtańsze, takie podstawowe, żeby tylko było.
1: Aha. Żeby tego było. A jak to się stanie, to, no to Panu nic nie wypłaciłem.
2: To
1: nie ma problemu.
2: Uważaj, bo 450 tysięcy, tyle wyniosło odszkodowanie, które wypłacić musiała jedna z polskich gmin, kierowcy McLarena. Bo sytuacja jest taka, że kierowca McLarena jechał swoim samochodem.
1: Jedzie samochód i robi boom.
2: Wjechał w głęboką dziurę, znajdującą się na gminnej drodze.
0: A kogo była ta dziura? Miasta?
2: No, gminy, no. No,
1: co sobie popsuł? Dach?
2: Słuchaj,
1: wszystko.
2: Popsuł sobie tam samochód. Troszeczkę, no, nie było jakieś wielkie. No, ale że...
1: koło kosztuje jak chyba 30 tysięcy.
0: W McLarenie śrubka kosztuje.
1: No, fakt.
2: No i tu się właśnie okazuje, że ubezpieczenie OC wykupione przez gminę okazało się niewystarczające.
1: O nie.
2: Więc, no cóż, no, trzeba było pokryć tą różnicę.
0: Ja wiem, kto za to zapłaci.
1: Kto za to zapłaci? Dawaj, no.
0: Pan płaci, pani płaci. Społeczeństwo.
1: Czyli my.
3: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela. Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl. Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Zapraszamy do salonu Skoda Autoród, Kielce, ulica Krakowska 283. Skoda.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Myślisz, że po prawdziwie egzotyczną imprezę trzeba lecieć na drugi koniec świata? Nie tym razem. W każdy piątek od 19 baseny tropikalne Binkowski Resort w Kielcach zamieniają się w jedną z największych egzotycznych imprez w tej części kraju. DJ, tropikalne tancerki, piana party, zumba, wodne bitwy, konkursy, animacje dla dzieci i lemur winio. Muzyczny piątek w basenach tropikalnych. Będzie gorąco, będzie tanecznie, będzie tropikalnie. Nie omin tej imprezy. Bilety znajdziesz na basenytropikalne.pl. Do zobaczenia pod palmami.
6: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Żaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24,90 zł. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Żaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Żaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
8: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jakie to jest dobre.
9: O, co chrupiesz?
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
10: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
11: I po reklamie.

0: Tutaj SK, 12 minut i będzie z nami godzina 9. Wtorek, 13 października, wylot coraz bliżej.
1: No ja przyznam szczerze, że nadal nie wiem, dokąd lecimy. I na tym trochę polega nasza zabawa, czyli odlot ściśle tajny. My nie wiemy, dokąd lecimy. Wy nie wiecie, dokąd lecicie, ale wiemy, że możecie lecieć razem z nami. Więc zgłaszajcie się w naszej apce, a na stronie można odsłuchiwać różnego rodzaju podpowiedzi.
2: Na Instagramie jest specjalna też zakładka. Właśnie klikam po naszym Instagramie. Też patrzę na licznik. 252947 followersów. 53 osoby brakują nam, żeby kolejny 1000 wbić. Ja nic nie sugeruję.
1: No dobra, no.
0: Ale jest ktoś, kto wie, gdzie jesteśmy, gdzie będziemy lecieć, gdzie kapitan. Będziemy, to jest nasz kapitan, który cały czas no, próbuje nas naprowadzić. Gdzie będziemy?
3: Mówi kapitan, tam, dokąd lecicie, jest Święty Mikołaj.
2: No, proszę was, Mikołaj jest w każdym mieście, bo kocha wszystkie dzieci, lata do wszystkich miast.
1: Nie, no przepraszam cię bardzo, w Poznaniu nie ma Mikołaja.
0: W Rosji jest Gwiazdor.
2: A w Poznaniu kto jest?
0: Też Gwiazdor chyba.
2: Też Gwiazdor?
0: No, też bardziej, tak.
2: A Poznań nie jest w Rosji.
1: Nie, ale tam z kolei jest Malta i mówiliśmy, że to miejsce ma coś wspólnego z Poznaniem.
2: Tak.
1: Skomplikowane to wszystko.
2: I w Poznaniu też jest lotnisko, ale jajca by były z Warszawy do Poznania.
0: Co? Przez Radom. Ściśle tajne. Pomyślcie, gdzie lecimy, a może macie jakiś pomysł, dajcie nam znać.

0: Jak ustaliliśmy, w utworach najbardziej liczą się refreny.
1: Poza tobą wszystko. No dobrze, tutaj my, tutaj Radio SK z samego rana we wtorek, 13 października, coraz bliżej finał akcji Odlot Ściśle Tajny.
0: No i prosiłeś o podpowiedzi, no i proszę, no uderz w Messengera, słuchacze się odezwą.
2: Jeśli święty Mikołaj, to na pewno będzie to Laponia, czyli region w Norwegii.
3: A czy w tej podpowiedzi padło słowo święty, czy tylko Mikołaj?
0: No, teraz już chyba nie wolno tak chyba mówić. Są takie czasy, że teraz
1: święty.
0: Po prostu jest Mikołaj.
1: Po prostu, tak. No dobrze, dziękujemy, cały czas kombinujemy, gdzie wylądujemy, jeśli chodzi o Odlot Ściśle Tajny. Zgłaszajcie się, no i lećcie z nami. Przypomnijmy jeszcze raz, gdzie się można zgłosić.
0: Na aplikacji. W aplikacji.
1: Wy.
4: Wy. Wy na Polsce. I Wiktor. W Radiu SK.
5: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
6: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
7: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
8: Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
9: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
10: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum.

0: W dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
1: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
14: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
13: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
14: Magnifique!
13: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
14: No, Hisense Media Expert to ma sens.
15: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Drodzy kierowcy, na początek dobra rada, omijajcie szerokim łukiem ulicę Jagiellońską. Tam naprawdę nieźle się korkuje, to ze względu na prace, które trwają na ulicy Jagiellońskiej, także dobrze jest po prostu omijać się to miejsce. Poza tym jeszcze spore korki na ulicy Łódzkiej czy 1 Maja.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ponad 108 tysięcy policyjnych kontroli, zatrzymano 167 osób. To najnowsze dane w związku z przeciwdziałaniem przemocy w szkołach. O poprawę bezpieczeństwa w placówkach apeluje Akcja Uczniowska. Tematem zajął się Krzysztof Płowecki.
3: Stała obecność policjanta w szkole, większe wsparcie psychologiczne, ogólnopolski system reagowania na zagrożenia i ograniczenie dostępu dzieci poniżej 15 lat do mediów społecznościowych. To 4 postulaty, które przedstawiła Akcja Uczniowska. Ale młodzi apelują też o czasowe kontrolę plecaków uczniów, żeby zwiększać bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach.
4: Przez najbliższy tydzień, najbliższe 2 tygodnie jesteśmy w 100% za tym, żeby weryfikować, co młodzi ludzie wnoszą do placówek.
3: Mówi Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Policja zapewnia, że stale nadzoruje internet, a patrole dalej pojawiają się w szkołach. Jak informują funkcjonariusze, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne.
2: Na tym etapie nie ma podstaw, by stawiać policjantce zarzuty. To najnowsze ustalenia naszego reportera po tragedii w Bydgoszczy. Agresywny mężczyzna ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek wyciągnęła broń i oddała w jego kierunku strzał. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a dziś ruszyło śledztwo w tej sprawie. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami, którzy oferują pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Najpierw odwiedzali domy, teraz wysyłają listy. Zakład przypomina, wszystkie formalności związane ze składaniem wniosków są bezpłatne.
0: SK Kielce News.
1: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Zima jeszcze nie puka do drzwi, ale kierowcy powinni już powoli myśleć o wymianie opon.

0: przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo, gdy temperatury zaczną spadać.
1: Żeby być bezpiecznym i żeby się dobrze jeździło po prostu.
0: Mówi Grzegorz Ciapciak, właściciel jednego z kieleckich serwisów. Przedwojenny Chevrolet, kultowy ogórek czy autobus, który był altaną na działce. Podczas targów TransExpo w Targach Kielce będzie można zobaczyć niezwykłą, 6. wystawę zabytkowych autobusów. Wydarzenie startuje już jutro.

No, piątek, 13 wiele tłumaczy. 5 minut po godzinie 9. Damiano David, the first time. Tym się właśnie przywitaliśmy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Maja Chwalińska ze zwycięstwem w Wuhan, więc my też przetrwamy nawet wtorek 13.

0: Love Malow nazywa się ten single, to Even w Radiu SK 17 minut po godzinie 18. Czas na stały punkt programu, który nazywa się 30 sekund tylko dobrych informacji. Gdynia trafiła na światową listę dziedzictwa narodowego UNESCO. Wpływ na to miała modernistyczna architektura miasta. Władze Gdyni dosłownie wczoraj odebrały certyfikat poświadczający ten wpis. 600 połączeń dziennie, aż o 69 więcej niż dotychczas. To nam koleje zapewniają tej jesieni, więc można wsiadać do pociągu byle jakiego i potem się okaże, gdzie wylądujecie. Czy z opóźnieniem? To się jeszcze okaże. 6 sekund wystarczy, żeby nasz mózg zaczął produkować serotoninę. 6 sekund uśmiechu, więc jeśli macie dzisiaj zły humor, uśmiech na twarzy i podobno za chwilę ma być lepiej. Dawid Kwiatkowski i Margaret to za chwilę w Esce.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Trening czy zabawa z dzieckiem? W Kielcach nie musisz wybierać. Extreme Kids. 100% wyśmienitej zabawy dla dzieci od 0 do 12 lat. A dokładnie naprzeciwko siłowni Extreme Fitness w Agroma Parku. Zostawiasz dziecko pod opieką i trenujesz. Klubowicze siłowni Extreme Fitness mają 15% zniżki na zabawę. Urodziny, warsztaty dla dzieci, sala fitness. Wszystko na miejscu. Kielce Krakowska 297C. ExtremeKids.pl.

0: dziecku kup. Stołem. Jakość wyższa od ceny. Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
1: Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
2: We must fight together.
1: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
3: Gdy za oknem zawierucha, ty miej wnet pogodę ducha. Kup kartę podarunkową do Centrum Handlowego Galardia Starachowice albo wygraj ją w konkursie na www.starachowickajesień.sk.pl. Idź na udane zakupy i po mistrzowsku ograj jesień. Tylko w Galardii Starachowice.
4: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
5: Jakie to jest dobre.
6: O, co chrupiesz?
5: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
6: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
5: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Zapraszamy do salonu Skoda Autoród, Kielce, ulica Krakowska 283.
10: Skoda.
11: I po reklamie.

0: Justin Bieber, Sick Romance w Radiu SK. No proszę świętować, dlatego że świat świętuje za nas. Czytam w zagranicznym dzienniku o cudzie i o tym, że od nas Polaków można się uczyć. Chodzi o norweski dziennik, który Aftenposten, który ocenił, że Polska stała się jednym z największych sukcesów gospodarczych Europy, który przyciąga pracowników, ma coraz silniejszą pozycję na arenie międzynarodowej, a ludziom w Polsce żyje się tylko lepiej, bo coraz więcej zarabiamy. Dotarło do was to już? To teraz przyjąć do wiadomości i zrealizować, nawet jeżeli nie odczuwacie tego jeszcze na koncie.
1: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 zł w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu, poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio, Kielce, ulica Krakowska 285.
9: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Zapraszamy do salonu Skoda Autoród, Kielce, ulica Krakowska 283.
14: Skoda.
15: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek, inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.
16: Szukasz pomysłu na urodziny, które twoje dziecko zapamięta na długo? Zorganizuj je pod palmami w basenach tropikalnych w Kielcach. Wodne atrakcje, tropikalny klimat i aż 3 godziny świetnej zabawy. Do wyboru pakiet z animatorem pełen gier i urodzinowych przygód albo swobodna zabawa dla starszych dzieci. Wystarczy zebrać minimum 10-osobową ekipę i wybrać termin. Szczegóły znajdziesz na basenytropikalne.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: I po reklamie.

0: Tobie Romeo, Fly High w Radiu SK, 5 minut do 10, pomaszmy trochę, pofantazjujmy. Dzisiaj was szef wypuszcza godzinę wcześniej z pracy. Co robicie z tą godziną, którą dostajecie w gratisie? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Godzina więcej na życie dziś. Co byście z nią zrobili, gdybyście taką dostali? Może któryś szef usłyszy i weźmie to pod uwagę. Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Po 10 kolejnych hity w SC.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Tegoroczne urodziny Centrum Handlowego Galaria zaliczymy celująco! Dołącz do nas! Zrób 16 października od 12 zakupy za minimum 100 zł i wciśnij magiczny przycisk idealnie w 10 sekundzie. Dla 6 najlepszych odkurzacze Dyson V8 i karty podarunkowe wartości 100 zł.

0: 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen, z energią po rabaty.
1: Trening czy zabawa z dzieckiem? W Kielcach nie musisz wybierać. Extreme Kids. 100% wyśmienitej zabawy dla dzieci od 0 do 12 lat. A dokładnie naprzeciwko siłowni Extreme Fitness w Agroma Parku. Zostawiasz dziecko pod opieką i trenujesz. Klubowicze siłowni Extreme Fitness mają 15% zniżki na zabawę. Urodziny, warsztaty dla dzieci, sala fitness. Wszystko na miejscu. Kielce Krakowska 297C. ExtremeKids.pl.
2: Gdy za oknem zawierucha, ty miej wnet pogodę ducha. Kup kartę podarunkową do Centrum Handlowego Galeria Starachowice albo wygraj ją w konkursie na www.starachowickajesień.sk.pl. Idź na udane zakupy i po mistrzowsku ograj jesień. Tylko w Galerii Starachowice.
3: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz dołączyć do Dacia Striker Tour i wziąć udział w premierze, na którą może zapisać się każdy. Przyjdź i odkryj Dacia Striker, nowy model w gamie marki, jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Zobacz ją na żywo już 18 października podczas Targów Rzeczy Ładnych w Kielcach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
4: Autoryzowany dealer i serwis Dacia Tandem. Kielce, ulica Transportowców 16.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
7: Sprawdź u dealera Volkswagen Autorut. Kielce, ulica Zakładowa 18. www.autocentrumdealervolkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Troszeczkę na kieleckich ulicach się rozluźniło, ale mimo wszystko, drodzy kierowcy, radzę wam w ciągu dnia omijać ulicę Krakowską. Tam spore korki remontują ulicę Jagiellońską, więc to pewnie ta przyczyna. Poza tym większy ruch jeszcze na ulicy Łódzkiej, Pakoszy czy na Źródłowej.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Na początek Kielce. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie przy balkonie mieszkania przy ulicy Jagieły. Policjanci, zanim weszli do środka, musieli zabezpieczyć agresywnego psa.
13: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów.
12: Informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji. Trwa ustalenie personaliów i przyczyn śmierci 4 osób. Kolejne zatrzymanie w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. Jak podaje Bild, policja zatrzymała podejrzanego w jednej z berlińskich dzielnic. To prawdopodobnie kierowca 2 wcześniej zatrzymanych obywateli Turcji. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed operacją papieża. W rzymskiej klinice Gemelli wyłączono jedno piętro, a wokół szpitala pojawiły się drony. Według włoskich mediów Leon XIV ma przejść zabieg usunięcia guzka na płucu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
14: Przy szpitalu zostaną rozmieszczeni funkcjonariusze, którzy będą mieli do dyspozycji m.in. drony, ale pod specjalnym nadzorem znajdą się przede wszystkim poufne dane dotyczące zdrowia papieża. Jego wyniki będą wprowadzane do systemów za pomocą specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. Do tego całe 10 piętro, gdzie będzie przebywał, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów.
12: A papież do kliniki ma trafić przed południem.
15: SK Kielce News.
11: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Poranny karambol na drodze krajowej numer 9 w gminie Brody. Po godzinie 8 zderzyło się tam 5 pojazdów, w tym ciężarówka. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Coraz bliżej zamknięcia ogrodu botanicznego w Kielcach. Przerwa zimowa rozpocznie się 1 listopada, mówi Bartosz Piwowarski, kierownik ogrodu.
16: Mieliśmy bardzo dużo pracy w tym sezonie. Było bardzo dużo różnego rodzaju wydarzeń, takich edukacyjnych, pikników, ale również takich wydarzeń artystycznych.
11: Nowy sezon rozpocznie się 1 maja.
17: 2 minuty po godzinie 10. Kawa, jedna, druga, szef na horyzoncie i tak właśnie wygląda wtorek 13. No ale nie martwcie się, mam dobre hity, które spowodują, że może nie będziecie pracować szybciej, ale może będzie pracować się łatwiej. Glass Animals już teraz, będzie też Pink i Sylwia Grzeszczak z Mango. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: sobie w wakacje jeszcze i lata w Radiu SK. Sylwia Grzeszczak i Mango. Gdyby dziś szef puścił was z pracy godzinę wcześniej, to co byście z tą godziną zrobili? 19 po 11, takie pytanie. I głosówki na SK-owym Messenger są, między innymi od Kamila.
1: Jakby mnie szef wypuścił godzinę wcześniej do domu, to zabrałbym żoneczkę do kina.
0: Jak szef słyszał, to może zadbać o dobrostan swoich pracowników i jego współmałżonków. Jest też jedna wiadomość, która bardzo mnie urzekła. Gdyby szef przyszedł i powiedział, że mogę iść dzisiaj wcześniej o godzinę do domu, to zapytałbym się, czy na pewno dobrze się czuję. Radio
2: SK. Promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Rodzicu, szukasz pomysłu na energię twojego dziecka? Fly Sky to idealne miejsce. Akrobatyka, freestyle acro, a dla najmłodszych gimnastyka dla smyka już od 3 roku życia. Bezpieczna nauka i super zabawa. Pierwsze zajęcia za darmo. Sprawdź szczegóły na www.fly-sky.pl. Fly Sky. Energia i pasja.
5: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek. Inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.

0: dziecku kup.
1: Z Połem, jakość wyższa od ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Esko.

0: Velvet Chemistry w Radiu SK. Gdyby szef dał dzisiaj wam wolne godziny wcześniej, to co byście z tym czasem zrobili? Kuba?
1: Dzień dobry, dzień dobry. A mnie nie musi szef puszczać godzinę szybciej do domu, bo ja kończę o której chcę.
0: No i są dwie opcje teraz, Kuba. Albo szef nie wie o tym, że ty kończysz o której chcesz i właśnie się teraz dowiedział, albo to ty sam jesteś swoim szefem, a to oznacza, że nie kończysz pracy nigdy, bo tak to właśnie prowadząc własną firmę wygląda.
2: Promocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sojty i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
8: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
9: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
8: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
9: Magnifique!
8: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
9: No, Hisense Media Expert to ma sens.
10: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.
12: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Training colors into black and white.

0: Gdyby szef mnie puścił godzinę wcześniej z pracy, dziś to bym sobie życie inaczej ułożył. Krzysztof ma takie marzenia. Może się spełnią, może szef słyszał. Po 11 w Radiu SK gramy kolejne hity.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
6: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Fundusze europejskie zmieniają Świętokrzyskie. Skorzystaj z projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandra Marcinkowska.
9: Młodzi pozostający bez zatrudnienia w ramach inicjatywy ALMA mogą wyjechać na staże do Grecji, Włoch

0: Zawody Szkółki, tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Na termometrach w Kielcach dziś maksymalnie do 10 stopni, więcej raczej nie zobaczymy i nie wykluczono, że po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Zachmurzenie będzie niestety spore przez cały dzień, a wieczorem i nocą w Kielcach pojawią się.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: Jest 11:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nawoływał w internecie do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Policja ujęła wczoraj kolejnego mężczyznę w Omornikach w Wielkopolsce. Z kolei dziś przesłuchanie mężczyzny, który został zatrzymany w weekend do Warszawy, został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
9: Tu wiele zależy od materiałów, które zabezpieczono u mężczyzny w domu i ostatecznej kwalifikacji czynu. Ostatnie godziny to badania i analizy, między innymi nośników danych elektronicznych. Służby i prokuratura podkreślają, że sprawa jest bardzo poważna. Informacja o planowanym zamachu w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem została przekierowana do policji. W związku z tym zwołano pilną naradę służb, a kilka godzin później na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę. Ustalono, że był aktywny na grupach i forach, gdzie głoszone są skrajne poglądy.
8: Zarzuty korupcyjne dla burmistrza Sanoka. Tomasz Matuszewski został zatrzymany przez CBA i przesłuchany w prokuraturze w Rzeszowie. Sprawa dotyczy przestępstwa, do którego miało dojść 2 lata temu. Burmistrz został zawieszony w obowiązkach. Zapowiada odwołanie od tej decyzji. Poznańskie zoo zbiera orzechy włoskie dla niedźwiedzi. Zwierzęta szykują się do zimowego snu i potrzebują dodatkowych kalorii. Orzechy muszą być świeże i zdrowe. Zbiórka potrwa do czwartku.
0: SK Kielce News.
7: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Tragedia w Kielcach. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie bez oznak życia przy balkonie jednego z mieszkań w bloku przy ulicy Jagiełły. Na miejscu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety oraz 2 młodych mężczyzn. Obecnie ustalane są okoliczności tej tragedii. Do sprawy będziemy wracać. Jeszcze tylko dziś można głosować na kadzielnie w plebiscycie Cuda Polski 2026, organizowanym przez magazyn National Geographic Travel. A już jutro w Kielcach ruszają targi Transexpo.
10: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Dowód na to mam teraz kolejny, dlatego że w tej godzinie zagram wam kawałek, który może wam wejść w głowę. I wart jest uwagi. 10:40, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam. Zalię już teraz.

0: Rozruszaliście się trochę? Moves Like Jagger w Radio SK Maroon 5, Christina Aguilera, 16 po 11. Czy kapitan od lotu ścieślennego w końcu dziś do mnie zadzwoni? Zapytał Bartosz. Nie, Bartosz, dzisiaj nie. Może jutro, dlatego że kapitan dzwoni zawsze rano i ma podpowiedzi. A odlot ściśle tajny to jest taka akcja, w której to lecimy, ale sami nie wiemy dokąd. My lecimy, wy lecicie i nikt nie wie dokąd. Dowiadujemy się tego wszyscy na lotnisku i spędzamy razem weekend. Ten przedostatni weekend października, czyli ten w okolicach 23 października. Jeżeli chcecie dołączyć, to pobierajcie aplikację Radia SK i tam się zgłaszajcie, bo są kolejne podpowiedzi od naszego kapitana, dokąd możemy lecieć.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie jest Święty Mikołaj.
0: No to mogę zapewnić, że to nie będzie mój dom, bo do mojego domu on od kilku lat już nie przychodzi. Radio SK. Zgłoszenia, jak pobierzecie naszą aplikację. Tam na nie czekamy.
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
5: Reklama. Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
8: Gdy za oknem zawierucha, ty miej wnet pogodę ducha. Kup kartę podarunkową do Centrum Handlowego Galeria Starachowice albo wygraj ją w konkursie na www.starachowickajesień.sk.pl. Idź na udane zakupy i po mistrzowsku ograj jesień. Tylko w Galerii Starachowice. To będzie ostatnia reklama.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
10: Sprawdź u dealera Volkswagen Auto Route. Kielce, ulica Zakładowa 18. www.autocentrumdealervolkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: I po reklamie.

0: jak chcą, to niech płaczą. Panowie, naprawdę emocje to nie jest powód do wstydu i będę wam o tym przypominać codziennie. Za chwilę nowości Westy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No bo wszystkie hity rzeczywiście u nas się zaczynają i temu dajemy dowód codziennie. Jest to ten pan, który wraca. Ten pan, który przyjedzie do Polski w czerwcu przyszłego roku i zagra na Warsaw Music Festivalu, postanowił zacząć wydawać nowe kawałki. Zaprosił Cleopard 2000, a także Chayana do siebie i powstał kawałek Hard to be Around, który już teraz gramy w Radiu Esca.

0: Uwaga, bo zdradzamy teraz sekrety. To znaczy nie ja zdradzam, Kesha TikTok zaśpiewała w Radiu SK, tylko neurolog zdradza, który bada mózg i stwierdził, że wie, co jest dla niego najlepsze. I co on robi codziennie, żeby ten mózg był jak najdłużej młody, zdrowy i w pełni sił. Trenuje 15 minut dziennie rano, czyli robi tak zwaną gimnastykę, niegdyś popularną, lekką gimnastykę, rozciąganie, pompki, przysiady i tak przez 15 minut minimum 3 razy w tygodniu, dlatego że wtedy dostarcza do naszego organizmu tlen razem z krwią i mózg ten tlen dostaje i zaczyna działać szybciej i lepiej. Krótka taka gimnastyka. To jest dokładnie to, co robimy w momencie, kiedy zaśpimy i się zorientujemy, że budzik dzwonił 3 razy, włączyliśmy drzemkę i potem bieganie po mieszkaniu, to chyba jest już właśnie ta gimnastyka, więc rozkoczone.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek, inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.
10: I po reklamie.
2: Esko.

0: Kto wam nie dodał energii, to już nie wiem, co to sprawi. Sexy, Magic i Kariel w Radiu SK 6 minut do godziny 12. Pytałam dzisiaj słuchaczy, co by zrobili, gdyby szef ich puścił godzinę wcześniej z pracy. Chciałbyś przetestować? Czy miałbyś to robić?
1: Ja kiedyś miałem taką okazję, przyznam szczerze, i mówię, jak fajnie, dzisiaj godzinę wcześniej do domu. Ale oczywiście taki byłem wyluzowany, a to z tym pogadałem, wyszedłem godzinę później.
0: No to zostaniesz, to też pogadasz ze słuchaczami.
1: O, zdecydowanie, to jest ogromna przyjemność. Zawsze pogadanie to jest ogromna przyjemność.
0: To nie ma sensu w ogóle wychodzić wcześniej z pracy, przynajmniej z naszej perspektywy, ale może właśnie szefowie usłyszeli i wezmą pod uwagę to, że pracownik wypoczęty to pracownik bardziej efektywny.
1: Zdecydowanie.
0: Chociaż szkoda, że ten relaks tak szybko mija, jak się szefa widzi. Rafał Adamczak zostaje z wami.
1: Jestem.
0: Gra najlepsze hity po 12 w Radiu SK. Wtorek 13. Umówmy się, że to będzie najlepszy wasz dzień tygodnia i z tym was zostawiam.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Rzaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24 zł 90 groszy. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Rzaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Rzaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
3: Tegoroczne urodziny Centrum Handlowego Galardia zaliczymy celująco! Dołącz do nas! Zrób 16 października od 12 zakupy za minimum 100 zł i wciśnij magiczny przycisk idealnie w 10 sekundzie. Dla 6 najlepszych odkurzacze Dyson V8 i karty podarunkowe wartości 100 zł. Baw się z nami!
4: Cały tydzień pracujesz, załatwiasz, biegniesz z miejsca na miejsce, a kiedy ostatnio zrobiłaś coś tylko dla siebie? Tej jesieni zatrzymaj się na chwilę. W każdy drugi piątek miesiąca sauny świętokrzyskie Binkowski Resort zapraszają Cię na wieczór saunowy dla pań. Czekają na Ciebie aromatyczne seanse, rytuały sauna spa oraz kolacja w Lasora. Od 20 do północy zarezerwuj swój bilet online 180 zł na stronie basenytropikalne.pl.
5: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
9: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
10: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
9: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
11: Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: ale o tej porze jeszcze oczywiście spokojnie, raczej bez większych problemów powinniście przejechać się przez miasto, choć te problemy mogą się pojawić na ulicy Krakowskiej. Tam dziś spore korki od samego rana, a powód to remont Jagiellońskiej i wyznaczenie objazdów.
1: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
2: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Zabił siekierą rodzinę, a potem targnął się na życie. Znamy szczegóły makabrycznej zbrodni na kileckim osiedlu. To nieoficjalne ustalenia Radia SK. Według naszych informacji 50-letni sprawca najpierw brutalnie zabił żonę i dwóch nastoletnich synów. Potem powiesił się na balkonie.
3: Dwoje dzieci i żona.
4: Tego nie wiadomo.
3: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
5: Jako depresja.
3: Bo jako tako to im się dobrze powodziło. Naprawdę, że jestem zaskoczona.
2: Mówili sąsiedzi, a śledczy nie potwierdzają naszych nieoficjalnych ustaleń. Badane są różne wersje, mówi Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
6: Najbardziej prawdopodobne jawi się tak zwane samobójstwo rozszerzone.
2: Kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar. Kolejny zatrzymany po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Wcześniej po informacjach o możliwych zamachu na szefa rządu i ministra obrony zatrzymano innego mężczyznę. Dziś zostanie przesłuchany. Do sprawy odniósł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Hejtu, nienawiści i gruźb również wobec mnie jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
2: Na przesłuchanie mężczyzny za około 2 godziny. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz-Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, Hiszpan 26. Ich mecz około godziny 14.
1: SK Kielce. Na czasie.
0: Wiktoria Kmicik, witajcie ponownie. Tym razem mam dla Was zaproszenie na spektakl do Kieleckiego Teatru Tańca. W najbliższy piątek na małej scenie odbędzie się pokaz pod tytułem Pod warstwami. Opowiada o tym, jak mężczyźni ukrywają swoje prawdziwe uczucia i wrażliwość. I na ten właśnie spektakl mamy dla Was zaproszenia. Piszcie po nie na kielce@sk.pl. A dziś po południu możecie wyskoczyć na przykład do bawialni Kids Planet. Oferuje tam ta miejscówka różne strefy tematyczne, które pobudzają kreatywność i wyobraźnię Waszych dzieciaków.
8: I już popołudnie, i już jakoś tak lżej na sercu, bo wiadomo, że koniec pracy bliżej, chyba że ktoś dopiero zaczyna albo zacznie za chwilę. A ja będę grał hity na czasie, Temper City Self-Aware. Tak rozpoczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: mogę wam obiecać i zagwarantować, że gdybym was zaprosił na przejażdżkę samochodem, że wiecie, ja prowadzę, wy ze mną jedziecie, to taka nuta właśnie by nam, takie nuty właśnie by nam towarzyszyła. Do tego jeszcze jakby, tak wiecie, padał deszcz, nie? No dobra, zejdźmy na ziemię. A to dobra nuta to Back to Yours, to jest SK, to są hity na czasie. Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu Dzień Bez Stanika jest. Jest też Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, ale jest też Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Skutków Katastrof. I tak sobie myślę, że w sumie te wszystkie trzy święta to nam się czasem w katastrofę łączą. Nie wiem, jak wy świętujecie i co świętujecie. Właśnie, może macie zupełnie inne święto dzisiaj, może chcecie z tym świętem się jakoś wybić. To zapraszam z głosówkami na naszym eskowym Messengerze i pamiętajcie, róbmy wszystko, żeby ta końcówka tego wtorku w pracy była naprawdę miło. Ja chętnie pomogę i za chwileczkę później ci opowiem od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
3: We must fight together.
2: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Zapraszamy do salonu Skoda Autorut. Kielce, ulica Krakowska 283.
5: Skoda.
6: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: SK.

0: Nóżka chodzi, biodelko się kiwa, czyli hity na czasie wchodzą jak trzeba, to September i Satellites w Radiu SK. 23 minuty pozostały do 13, to że dzień bez stanika, to że dzień noszenia garnituru, to takie święta, można powiedzieć, delikatnie z przymrużeniem oka, ale jeszcze na jedno bardzo ważne święto zwraca uwagę Julka.
1: Hej, to jeszcze ja dorzucę swoje święto. Dzisiaj jest ogólnopolski dzień dawcy szpiku. Ja jako dawczyni faktyczna, która uratowała już życie dziewczynie w moim wieku z Polski, gorąco Was zachęcam do rejestracji jako potencjalny dawca szpiku. Możecie zajrzeć na fundację dkms.pl. Gorąco polecam, nie ma czego się bać. I proszę, ratujmy siebie nawzajem. Pozdrawiam.
0: I to jest piękne, wiecie co wam powiem? Mnie Julka nam mówiła i to takie fajne określenie, którego tam Julia użyła. Dawczyni faktyczna. Chcecie być już dawcą faktycznym i uratować kogoś, zrobić wielką rzecz? Tak w sumie niewiele robiąc, to śmiało. To chyba nie ma się co zastanawiać. 21 minut do 13 już. Mio i Zalia, dopóki się nie zdudzisz. Oczywiście ten numer już za moment i będzie można zdecydowanie wtedy zrobić głośniej.
2: Autopromocja.
3: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK.
4: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Tegoroczne urodziny Centrum Handlowego Galaria zaliczymy celująco! Dołącz do nas! Zrób 16 października od 12 zakupy za minimum 100 zł i wciśnij magiczny przycisk idealnie w 10 sekundzie. Dla 6 najlepszych odkurzacze Dyson V8 i karty podarunkowe wartości 100 zł. Baw się z nami!
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto Moto i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto Moto. To tu.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Gdy za oknem zawierucha, ty miej wnet pogodę ducha. Kup kartę podarunkową do Centrum Handlowego Galaria Starachowice albo wygraj ją w konkursie na www.starachowickajesień.sk.pl. Idź na udane zakupy i po mistrzowsku ograj jesień. Tylko w Galarii Starachowice. To będzie ostatnia reklama.
14: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz dołączyć do Dacia Striker Tour i wziąć udział w premierze, na którą może zapisać się każdy. Przyjdź i odkryj Dacia Striker, nowy model w gamie marki, jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Zobacz ją na żywo już 18 października podczas Targów Rzeczy Ładnych w Kielcach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
15: Autoryzowany dealer i serwis Dacia Tandem. Kielce, ulica Transportowców 16.
16: I po reklamie.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: To jest jedna z ostatnich nowości od Taylor Swift, bo wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w Patient Zero już za nami. Odnośnie tych świąt, które mamy dzisiaj i w ogóle świąt, to właśnie moje dziecko do mnie napisało, że jutro jest Narodowy Dzień Przelewania Pieniędzy swojej córce i nie można jej odmówić. Może ja to zostawię bez komentarza, co? I tak wiadomo, co z tym zrobić, prawda? Słuchajcie, odlot ściśle tajny to jest zabawa, do której was cały czas zapraszamy, czyli wy gwarantujecie nam swoją gotowość, spakowane walizki i to, że chcecie z naszą łaskową ekipą polecieć. A, no właśnie, gdzie? Sprawa jest tajna. Wystarczy, że jak wygracie oczywiście, stawicie się na lotnisku, to będzie 23 października i będziecie gotowi przeżyć z nami super weekend do 25 października włącznie. Gdzie? No to jest tajne, a już wiadomo, że lecą z nami Antonina i Zuzia, Tomek z żoną, Wiktoria, która zabiera swojego chłopaka, także Kamila z koleżanką Pauliną. Cały czas do tego towarzystwa możecie dołączyć. Zgłaszacie się w naszej eskowej apce i pamiętajcie, że odlot jest naprawdę ściśle tajny. I naprawdę do samego końca nikt nie wie, gdzie polecicie, gdzie was zabierzemy, chociaż nasz eskowy kapitan od czasu do czasu podrzuca podpowiedzi, chociażby takie jak ta dzisiejsza.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie, jest Święty Mikołaj.
2: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
3: Sprawdź u dealera Volkswagen Autorut. Kielce, ulica Zakładowa 18. www.autocentrumdealervolkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek!
9: Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej. Rano.

0: zespołem. Jakość wyższa od ceny.
1: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Przez miasto powinniście przejechać, ale w ciągu dnia uprzedzam, że na utrudnienia natkniecie się standardowo na Łódzkiej, Jesionowej, na Warszawskiej i na ulicy Krakowskiej, także tam pewnie w godzinach szczytu postoicie.
1: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
2: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Zarzuty dla mężczyzny, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latka zatrzymano w Obornikach, niedaleko Poznania.
3: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni.
2: Informuje Krzysztof Polzin z tamtejszej policji. To kolejna taka osoba zatrzymana w ostatnich dniach. Wcześniej, po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony, ujęto na Dolnym Śląsku około 60-letniego mężczyznę. Zełański gorzko o Zachodzie. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku balistycznym na Kijów, mówi prezydent Ukrainy. 5 rosyjskich rakiet uderzyło w infrastrukturę cywilną. Ranna została jedna osoba. Alerty nie zadziałały przed uderzeniem, bo nie było ostrzeżenia. Sojusznicy na podstawie swoich danych wywiadowczych mogą informować o wystrzeleniu rosyjskich rakiet balistycznych. Przyczyny braku sygnałów o zagrożeniu są nadal wyjaśniane. Benzyna w górę, diesel w dół. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za litr 95 zapłacicie maksymalnie 7,11, a za olej napędowy 7,98 zł.
1: SK Kielce. Na czasie.
0: Weronika Wawrzyk, jeśli lubicie gorące polskie rytmy, to przypominam, że już 22 października odbędą się juwenalia Politechniki Świętokrzyskiej i w ramach tych jesiennych juwenaliów 22 października w Kielcach pojawi się Sentino. Mamy dla Was zaproszenia, piszcie po nie na adres kielce@sk.pl. A od wczoraj w Teatrze Żeromskiego trwa Międzynarodowy Festiwal Teatralny. Spektakle z całej Europy możecie oglądać przez najbliższe 2 tygodnie. Do usłyszenia, hej!
4: Cała ta zabawa w paliwo droższe, paliwo tańsze, to jest niezła gra, co? Ja się dzisiaj czuję wygranym, bo udało mi się dzisiaj zatankować, a jutro już, jak słyszeliście, będzie drożej, ale spokojnie, poczekamy też na czasy, kiedy może będzie taniej. Hity na czasie są przygotowane, ich w Radiu SK nie brakuje. Michael Patrick Kelly zaczyna, Rafał Adamczak.

0: To hity na czasie w Radiu SK, Neptunika, What If, już za nami, 16 po 13. Czasami po prostu czujemy się tak zmęczeni codziennością, tym pędem, że wiecie, że rano trzeba wstać, wszystko w domu ogarnąć, dzieciaki do szkoły wyprawić, potem my do pracy, potem z tej pracy szybko, potem te zajęcia pozalekcyjne, potem jeszcze coś w domu i na końcu upadamy. I tak sobie nieraz obiecujemy, jak przyjdzie weekend, jak my sobie pośpimy. Albo jak tylko wrócimy do domu, nie? Jak się wyciągniemy na tej kanapie. Ej, słuchajcie, tak nie zaklinajcie takich sytuacji, bo czasami te marzenia, te życzenia wypowiadane głośno się spełniają, żeby wam się przypadkiem nie przytrafiła taka dość mroczna historia śpiącej królewny z Oknę w Szwecji. Tam jesienią 1875 roku dokładnie 14-letnia Karolina wróciła ze szkoły z silnym bólem zęba. Położyła się do łóżka i zasnęła na kolejne 32 lata. A jak otworzyła oczy, świat, który znała, już nie istniał. No i teraz wyobraźcie sobie, że wszyscy, czyli naukowcy, czyli historycy, zadają sobie pytanie, które cały czas pozostaje bez odpowiedzi. Czy ta legenda, czy ten przypadek to medyczny fenomen, czy może genialnie zaplanowana mistyfikacja, czy może mroczny rodzinny sekret? Więc niby z jednej strony śmieszno, z drugiej strony straszno. Bo może uważajcie, co to może już tak nie planujmy tego spania.
1: Króciutka drzemeczka tak na szybko, chociażby teraz. Przecież nikomu nie zaszkodzi, nie?
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
12: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
13: We must fight together.
12: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: 17,41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: A teraz w RTV Euro AGD.
22: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood. Teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
23: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
24: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że tym klasykiem teraz rozbujałem nie jedno biuro. To Eminem, Lose Yourself, czyli taki hit zawsze na czasie w Radiu SK. 25 minut i będzie 14. Zaraz Oskar Cyms bez końca muzycznie. Znaczy bez końca... Bez końca to jest tytuł hitu Oskara Cymsa. Calvin Harris z Rihanną też będą i to jeszcze przed godziną 14 u nas. Słuchajcie, Bartek napisał do mnie pod 664-402-302, żebym mu przypomniał, kiedy zmiana czasu, bo on chce być przygotowany, żeby tego nie przespać. Nie, tam przespać. Wcześniej można zegarek przestawić, ale na spokojnie to dopiero w nocy z 24 na 25 października. Wtedy zmieniamy czas letni na czas zimowy, jakby to miało znaczenie. No ale znaczenie ma to, że to będzie taka noc, kiedy będziemy mogli dłużej imprezować, dłużej spać, bo zegarki z trzeciej na drugą cofamy. Czyli nam się wszystko wydłuży, ale w konsekwencji też będzie się robiło wcześniej ciemno. Jak tego nie lubicie i do was dołuje, to ciężki czas przed wami. Słuchajcie, też dużo się już mówi o tym, że podobno ta zmiana czasu ma być zniesiona, ale takie mamy wrażenie, że w kółko o tym gadają, a nic się nie dzieje. Naukowcy natomiast się wypowiedzieli, no jak zniesiemy tę zmianę czasu, to przy którym zostaniemy? Przy letnim czy przy zimowym? Oni powiedzieli, że korzystniejszy dla nas, ludzi i dla naszego organizmu byłby czas właśnie zimowy. Czyli właśnie ten, kiedy robi się wcześniej ciemno. Ale żeby nie było, wcześniej ciemno robi się tylko raz, bo potem to już się do tego przyzwyczajamy i ciemno robi się normalnie, więc no zwariować można. Jak to z tymi naukowcami? Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
19: Adamet. Z pasji do rozwoju.
20: 3,17,41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11, 15.
23: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
26: I po reklamie.
27: Eska.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: Temper City Reverse Psychology, TSS Katochity na czasie, 7 minut do godziny 14. O 14 u nas najświeższe newsy. Sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym lokalnym podwórku się dzieje również. Tymczasem brytyjska prasa zachwyca się i rozpisuje tym, co zrobiła księżna Kate w ostatnią sobotę. Taką niespodzianką, jaką księżna przygotowała dla swojej córki, księżniczki Charlotte. Otóż uwaga, dziewczyny wybrały się na przejażdżkę londyńskim metrem. Z bardzo dyskretną ochroną wtopiły się w tłum i jak mówią ci, którzy mieli przyjemność podróżować z księżną Kate i księżniczką Charlotte, były wyjątkowo rozbawione ową podróżą, zachwycone, świetnie się bawiły, no i nawet ucięły sobie pogawędkę z innymi pasażerami londyńskiego metra. Mamy z tego fotki nawet, jak chcecie sobie zobaczyć na sk.pl. Słuchajcie, i to mi pozwoliło i trochę mnie do rozmyśleń takich jakichś skłoniło, że my czasami chyba się sami, my rodzice, my dorośli gubimy i łapiemy na tym, że chcemy dzieciakom zapewnić to co najlepsze, z najwyższej półki, w wakacje all inclusive, zabrać na drugi koniec świata, pokazać jak najwięcej, a zapominamy często o tym, co jest najbliżej. O zwykłej wycieczce do lasu w kaloszach, na grzyby, na ryby, o nocowance w namiocie i tym podobnych rzeczach. I o wytłumaczeniu, skąd się tak naprawdę bierze mleko i może o tym, żeby spróbowały, nie wiem, wydoić krowę. Pomyślcie, bo takie najprostsze rzeczy, takie chociażby jak właśnie ta przejażdżka metrem, chociaż w Polsce mamy tylko jedno. To są rzeczy, które naszym dzieciakom sprawią naprawdę dużo frajdy, nam samym chyba też.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Zapraszamy do salonu Skoda Autoród, Kielce, ulica Krakowska 283.
3: Skoda.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
7: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
8: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Fest

0: Biedronka.pl. Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
11: Weronika Wawrzyk, ruch na kierowskich ulicach powolutku się zwiększa, ale największe utrudnienia w tym momencie nadal przy ulicy Krakowskiej oraz przy ulicy Łódzkiej. Z kolei na termometrach w Kielcach w tym momencie 10. Szczególnie cieplej już dziś nie będzie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. Właśnie teraz mężczyzna, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON, powinien zostać doprowadzony do warszawskiej prokuratury okręgowej. Do stolicy został przywieziony z Wrocławia. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Badane są m.in. nośniki danych elektronicznych. Śledczy chcą mieć mocny materiał dowodowy, bo od tego zależy, jakie zarzuty przedstawią zatrzymanemu. Od początku słyszymy, że sprawa jest bardzo poważna.

0: Czy dziś czeka go operacja? Zespół chirurgów usunie guzka z jego płuca. O jego wykryciu Leon XIV poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi.
1: SK Kielce News.
2: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Zabił siekierą rodzinę, a potem targnął się na życie. Według naszych informacji 50-letni sprawca najpierw brutalnie zabił żonę i dwóch synów, potem powiesił się na balkonie. Sąsiedzi są zszokowani.
3: Może depresja. Ja to nawet jego synów nie znałem. Jego to z psem chodził zawsze dzień dobry.
4: Naprawdę, że jestem zaskoczona.
2: Dla śledczych kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar. Już jutro ogłoszone zostaną wyniki kieleckiego budżetu obywatelskiego. Miasto przedstawi wybrane projekty.
5: Już po 14. Dwie minuty dopiero, no ale jednak już po i coraz bliżej fajrancik. Teraz Swims, Mr. Know It All, tak zaczynamy muzycznie tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Też chcecie powiedzieć, że tańczyło się do tego numeru, tańczyło. No to bardzo dobrze, to znaczy, że numer sprawdzony imprezowo i przetestowany na wszystkie możliwe sposoby jest. Magic in the Air, Magic System już za nami, to SK, to hity na czasie, zaraz Zalia, Tylko kochaj mnie, 17 po drugiej. Czy są tu fani Formuły 1? O, bardzo się cieszę, że dość zacne grono, bo ten sport dość hałaśliwy, ale jakże emocjonujący, się rozrasta. Toru jeszcze nie ma, ale wyścigi już zakontraktowano. Brzmi może tajemniczo, ale rzeczywiście, słuchajcie, Formuła 1 po latach wraca na kontynent afrykański. Od początku lat 30. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale lat 30. naszego wieku, więc w sumie już za chwilę w Rwandzie mają być organizowane zawody o Grand Prix Afryki. Tak to wygląda. Przypomnę, że ostatnia impreza na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku. Wtedy w RPA triumfował Francuz Alain Prost. No i potem długa, długa przerwa. Teraz przypomnę, początek lat 30. to jest czas, kiedy Formuła 1 wróci na kontynent afrykański. A co z Polską, zapytacie? A no w Żmigrodzie podobno ma się wybudować tor spełniający wszystkie kryteria, jeżeli chodzi o Formułę 1, ale wszyscy zastrzegają, że tor torem. Nikt na razie nie mówi o tym, że Grand Prix Formuły 1 będzie tutaj kiedykolwiek zorganizowane.
1: Promocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Żaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24 zł 90 groszy. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Żaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Żaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
16: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek, inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvd-baranówek.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: I po reklamie.

0: 29 minut do godziny 15. Kto się złapał teraz na tym, że jeszcze dzisiaj kawusi nie było? To nie ma co tutaj marudzić i narzekać, tylko proszę sobie kawusie zrobić. W Stanach, Cichosza, to już za nami w Radiu SK u nas hity na czasie, ale są też te pachnące nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Teraz ta nowość, którą wam zagram, to jest kolaboracja, duet doskonale znany, nawet nominowany do Grammy, Sophie Tucker, razem z zespołem raczej kojarzonym z pop-rockowym graniem One Republic, ale Ryan Tedder uwielbia scenę elektroniczną. Zanim powstał kawałek, który za chwilkę wam zagram w Radiu SK, no to w samym tylko tym roku i poprzednim One Republic nagrali klubowe kolaboracje z takimi gigantami jak Alesso, Kygo, Illenium. No właśnie, to czemu mieliby nie z Sophie Tucker? No i jednak się udało. Tsunami. Tak nazywa się ten kawałek, który już teraz w Radiu SK.

0: O, i gdyby ktoś w podstawówce mi wytłumaczył, że warto się uczyć grać na flecie tylko dlatego, że potem będzie można sobie z Shakirą w zespole zagrać whenever, wherever, to ja bym się uczył! A tak to wiecie, jak to zazwyczaj wychodziło z tą grą na flecie w szkole. Ja wiem, że pewnie teraz się jakiś fachowiec znajdzie i powie, proszę pana, ale to nie flet był, to była fletnia pana! No dobrze, ale słuchajcie, może warto się uczyć grać na instrumentach po prostu, bo w przyszłości nigdy nie wiadomo, z czego będzie chleb, więc pamiętajcie o tym. 22 minuty pozostały do godziny 15. Po 15 będą tutaj Sońta i Korosiel, a u nich fajne rzeczy się dzieją. Między innymi możecie zagrać w grę i zgarnąć wejściówki na Poznań Game Arena. To po pierwsze, a po drugie w piątek, w finale tygodnia, uwaga, do zgarnięcia komp gamingowy warty 11 tysięcy. Czyli nie trzeba będzie chodzić za matką i ojcem i prosić i narzekać, że chciałbym, że trochę uzbieram, trochę do uści, albo nie trzeba będzie czekać na komunię. Można u Sońty i Korościela w piątek takiego kompa zgarnąć. Macie szczegóły wszystkie na sk.pl i tam też się zgłaszacie. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
1: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z Leszczykiem już dziś po 18.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Fonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Fonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Zapraszamy do salonu Skoda Autoród, Kielce, ulica Krakowska 283.
18: Skoda.
19: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deals.
4: Myślisz, że po prawdziwie egzotyczną imprezę trzeba lecieć na drugi koniec świata? Nie tym razem. W każdy piątek od 19 baseny tropikalne Binkowski Resort w Kielcach zamieniają się w jedną z największych egzotycznych imprez w tej części kraju. DJ, tropikalne tancerki, piana party, zumba, wodne bitwy, konkursy, animacje dla dzieci i lemur winio. Muzyczny piątek w basenach tropikalnych. Będzie gorąco, będzie tanecznie, będzie tropikalnie. Nie omiń tej imprezy. Bilety znajdziesz na basenytropikalne.pl. Do zobaczenia pod palmami.
5: To będzie ostatnia reklama.
18: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Fly High. Świetne tempo, Toby Romeo, to tak właśnie gramy wam w Radiu SK, hity na czasie. 5 minut i będzie godzina 15. Jest już kolega z Łetu SK w studiu, Michał Korościel.
1: Siema, bardzo mi przyjemnie.
0: A ty dzisiaj znowu sam? Czy,
1: ja dzisiaj znowu jestem sam, ale Cinek się zatrzasnął w toalecie, może wyjdzie w trakcie programu, zobaczymy.
0: Cały czas się zatrzaskuje.
1: To wczoraj w windzie, dzisiaj w toalecie, wiesz, to różne są tu zabezpieczenia.
0: Ale wszystko pod kontrolą, jak słyszycie.
2: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: To będzie ostatnia reklama. Gdy za oknem zawierucha, ty miej wnet pogodę ducha. Kup kartę podarunkową do Centrum Handlowego Galeria Starachowice albo wygraj ją w konkursie na www.starachowickajesień.sk.pl. Idź na udane zakupy i po mistrzowsku ograj jesień. Tylko w Galerii Starachowice.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Weronika Wawrzyk, ruch na kieleckich ulicach zaczął się już wzmagać. Szczególna cierpliwość przyda się kierowcom przy ulicy Krakowskiej, Łódzkiej czy też przy Sandomierskiej. Również sporo się dzieje. Momentami tłoczno także przy rondzie w Cedzynie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Ofiary miały poważne obrażenia głowy. To nieoficjalne ustalenia Radia SK po tragedii na kieleckim osiedlu. Według naszych informacji 55-letni mężczyzna zabił siekierą żonę oraz nastoletnich synów. Potem popełnił samobójstwo. Tragedia zapewne rozegrała się w poniedziałkowy późny wieczór. Radio SK ustaliło, że prawdopodobny sprawca był ochroniarzem. Mężczyzna nie leczył się psychiatrycznie. Sąsiedzi są w szoku.
20: Taki pogadał i to i w ogóle. No naprawdę tragedia to, co się dzieje. Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
19: Na miejscu pracują śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
21: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni.
19: A sekcja zwłok ma się odbyć jutro. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują

0: 5 kabin, przestronne pokłady wypoczynkowe czy garaż na skuter wodny.
1: SK Kielce News.
2: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Koniec z wąskim gardłem na trasie Sandomierz-Kraków. Ruszył przetarg na budowę obwodnicy Osieka. Nowa trasa odciąży miasto od hałasu i spalin. Ostatni dzwonek na odwiedzenie Ogrodu Botanicznego w Kielcach. Obiekt będzie otwarty do 31 października, mówi Bartosz Piwowarski, kierownik ogrodu.
3: Niektóre kwiaty nie są w optimum kwitnienia i otwieramy się najprawdopodobniej 1 maja.
2: Ogród można odwiedzać od 10 do 18.
1: Sońca i Koroście.
4: Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
5: Michał Korosier, witam serdecznie. Znowu jest problem z Sońtą. Pewnie pamiętacie, że wczoraj go nie było. Zatrzasnął się w windzie. Wydobyli go koło 19. Wstyd, jak nie wiem. Dzisiaj przyszedł po schodach, żeby już na pewno nie utknąć w windzie. Postanowił skorzystać z toalety. No i masz, nieszczęście gotowe. Zatrzasnął się w toalecie. Drugi dzień z rzędu jest problem. Całe szczęście jest oczywiście połączenie z Cinkiem. Jak sam oceniłbyś swoje zachowanie, Cinek?
6: Żenujące.
5: No. Co zrobić? Będziemy grać piosenki. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Teraz w Radiu SK.
7: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, którą to my mamy na zegarze, 10 minut po 15. Wkurzyłem się strasznie, bo wiecie co przeczytałem? Że jest taka firma produkująca ubrania, już nie będę mówił jaka to firma, ale znacie ją chyba. I oni, czytam tutaj, że nie robią ubrań w rozmiarze XL, bo oni chcą, żeby tylko szczupli ludzie chodzili z metką ich marki. Uznali, że jak gruby ubierze ich firmę, to to będzie źle wyglądało i ta bluza będzie źle wyglądała. I to jeszcze w miarę bym przebolał, ale czytam tutaj, że jak każda firma z ubraniami, ta firma też ma nadwyżki w produkcji. Większość firm rozdaje te nadwyżki ubogim. Tymczasem ta firma pali te ubrania, bo nie chce, żeby biedni ludzie zrobili im zły PR. No masakra. Mam nadzieję, zupełnie szczerą nadzieję, że ta firma lada chwila zbankrutuje i wtedy będziemy świętować.

0: Love My Love w Radiu SK. Tu SK, czyli Sońta i Korościel, chociaż z Sońtą jest znowu problem, zatrzasnął się w toalecie i złamał się ten taki dzyndzel do otwierania, on tam siedzi i teraz wołamy ślusarza. Ślusarz ma nam pomóc i wydostać Cinka, być może jeszcze przed 18. Jesteś tam, Cinek? Połączenie mamy? Jakieś coś?
1: Jestem, słyszę, ja wszystko słyszę.
0: No, szkoda, że nie możesz stamtąd wyjść, taki zadowolony z siebie. No nic, z Cinkiem czy bez będziemy grali w Państwa Miasta, proszę się zgłaszać, dzisiaj odpowiedzi na literę RRR, jak rabarbar, tak to powiedzmy, i czekam na Wasze zgłoszenia, wysyłajcie swój numer na Messengera Eski, będę dzwonił w tej sprawie za moment.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
10: Sprawdź u dealera Volkswagen Autorut. Kielce, ulica Zakładowa 18. www.autocentrumdealervolkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W Fly Sky czekają na ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. Fly Sky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. Fly Sky, skacz, wspinaj się, baw!
13: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
14: Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
15: Trening czy zabawa z dzieckiem? W Kielcach nie musisz wybierać. Extreme Kids. 100% wyśmienitej zabawy dla dzieci od 0 do 12 lat. A dokładnie naprzeciwko siłowni Extreme Fitness w Agroma Parku. Zostawiasz dziecko pod opieką i trenujesz. Klubowicze siłowni Extreme Fitness mają 15% zniżki na zabawę. Urodziny, warsztaty dla dzieci, sala fitness. Wszystko na miejscu. Kielce Krakowska 297C. Extreme Kids.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.

0: Justin Bieber w Radiu SK, zapowiadający wspaniały konkurs.
1: Państwa miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj tak się poskładało, że grają z nami dwie panie. Pierwsza to jest pani Asia. Cześć, Asiu.
2: Witam serdecznie.
0: Witamy cię serdecznie. Już po obiedzie jesteś, czy nie?
2: Tak,
0: po obiadku. I co było? Co było?
2: A dzisiaj były mielony i buraczki.
0: Mielony i buraczki. Tradycyjny polski obiad. Wspaniale. Agnieszka, ty po obiedzie już?
3: Nie, dopiero szykuję obiadek.
0: Ale narobiła ci smaka Aśka, co?
3: No, ja mam dzisiaj schabowy i mizerię.
0: No i dobrze. Miłe panie, zasady są następujące. Dzisiaj gramy w Państwa Miasta i odpowiedzi na literę R jak rabarbar. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw będzie Agnieszka, a później będzie Asia, tak?
2: Tak.
3: Takie.
0: No dobrze, Agnieszko, to pierwsza kategoria dla ciebie. Imię dla konia.
3: Ronaldo.
0: Ronaldo, koń Ronaldo, okej, okay, pasuje. 1-0 dla Agnieszki. Asiu, uważaj, imię dla świni.
2: Rapucha.
0: Pięknie, 1-1. Wracamy do Agnieszki. Agnieszko, znajdziemy to w garażu.
3: Rura.
0: Rura może być w garażu. Każdy prawdziwy Polak ma rurę w garażu. 2-1 dla Agniechy. Aśka, wracamy do ciebie, znajdziemy to w łazience.
2: Ręcznik,
0: 2-2. Ale idzie. Całe szczęście jestem przygotowany na taki scenariusz i mam kategorię dogrywkową. Teraz zasady się delikatnie zmieniają. Otóż jak ja powiem, jaka jest kategoria dogrywkowa, to wy nie odpowiadacie. Nie odpowiadacie, tylko krzyczycie swoje imię. Kto krzyknie jako pierwszy, ten odpowiada. Odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle, wygrywa przeciwnik. Jasne?
2: Tak.
0: No dobrze, kategoria dogrywkowa, miłe panie, to jest państwo na R.
2: Asia.
0: Asia.
2: Rumunia.
0: Rumunia. Asia wygrywa. Wielkie brawa. Asiu, w związku z tym ty możesz sobie wybrać nagrodę. To będzie albo torba eskowa, albo butelka eskowa, taka specjalna.
2: Myślę, że torba.
0: Torba dla Asi, dla Agnieszki, butelka. W takim razie wszystkiego dobrego, miłe panie. Dobrego tygodnia życzę.
2: Dzięki.
0: Pa, trzymajcie się, cześć.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Rihanna i Jay-Z w Radiu SK. Słuchajcie, kochani, sytuacja jest napięta jak plandeka na żuku, ponieważ Cinek cały czas jest zatrzaśnięty w toalecie i ślusarz nie może sforsować tego zamka. Całe szczęście mamy takie umiarkowanie dobre połączenie z Cinkiem i zdaje się, że u niego jest już tak średnio. Halo, halo?
1: Tęsknię za tobą. Nie mówiłem do ciebie.
0: Jezu, kto tam jeszcze jest? Cinek, błagam cię, wyłaź, bo nam się znowu program kończy, to już drugi raz z rzędu ci się zdarza. Don't want your love. To nie docinka, to taka piosenka będzie za moment w Radiu SK. Radio SK. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 zł w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu. Poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio. Kielce, ulica Krakowska 285.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego sprzedceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
17: Fundusze europejskie zmieniają świętokrzyskie. Skorzystaj z projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandra Marcinkowska.
18: Młodzi pozostający bez zatrudnienia w ramach inicjatywy ALMA mogą wyjechać na staże do Grecji, Włoch czy Hiszpanii. Dla kobiet wracających na rynek pracy przygotowaliśmy nie tylko szkolenia i kursy, ale także doradztwo ekspertów w dziedzinie budowania wizerunku. Do osób pracujących na umowach cywilnoprawnych kierujemy działania wzmacniające ich kwalifikacje.
17: Szczegóły projektów dostępne na stronie WUP w zakładce Fundusze Europejskie. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
21: I po reklamie.
22: SK

0: Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Za chwilę będzie 16 i newsy w SC. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Zapraszamy do salonu Skoda Autoród, Kielce, ulica Krakowska 283.
4: Skoda.
5: Tegoroczne urodziny Centrum Handlowego Galaria zaliczymy celująco! Dołącz do nas! Zrób 16 października od 12 zakupy za minimum 100 zł i wciśnij magiczny przycisk idealnie w 10 sekundzie. Dla 6 najlepszych odkurzacze Dyson V8 i karty podarunkowe wartości 100 zł. Baw się z nami!
6: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie, zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Twoja misja. Sprawdź promocję o modę J.Crew. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o moda 7 i J.Crew 7. Szczegóły w salonach i na omodaj.pl.
9: Gdy za oknem zawierucha, ty miej wnet pogodę ducha. Kup kartę podarunkową do Centrum Handlowego Galaria Starachowice albo wygraj ją w konkursie na www.starachowickajesień.sk.pl. Idź na udane zakupy i po mistrzowsku ograj jesień. Tylko w Galarii Starachowice.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz dołączyć do Dacia Stryker Tour i wziąć udział w premierze, na którą może zapisać się każdy. Przyjdź i odkryj Dacia Stryker, nowy model w gamie marki, jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Zobacz ją na żywo już 18 października podczas targów Rzeczy Ładnych w Kielcach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
17: Autoryzowany dealer i serwis Dacia Tandem. Kielce, ulica Transportowców 16.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
20: Weronika Wawrzyk, ruch na kieleckich ulicach cały czas zwiększony, cały czas kierowcom w Kielcach przyda się trochę więcej cierpliwości, między innymi przy ulicy Łódzkiej, 1 Maja, Krakowskiej, Tarnowskiej, czy też przy rondzie w Cedzynie. Cierpliwości kierowcy.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
21: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Niemieccy śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tę kobietę ujęto w berlińskiej dzielnicy Spandau. A choć przypomnijmy o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano, że to sabotaż. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun.
22: Jak usłyszałem, w komendzie głównej kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Ci dwaj mężczyźni

0: Zapraszam. W jednym z kieleckich mieszkań odnaleziono ciała czteroosobowej rodziny. Na miejscu pracują śledczy, mówi Daniel Prokopowicz z kieleckiej prokuratury.
1: Szczególny nacisk kładziemy na zabezpieczanie możliwie maksymalnej ilości śladów na miejscu zdarzenia. Możemy to zrobić albo szybko, albo dobrze.
0: Jutro odbędą się szczegółowe sekcje zwłok. Październik miesiącem świadomości raka piersi. Świętokrzyscy onkolodzy przypominają o mammografii. To najskuteczniejsza broń w walce z rakiem piersi.
2: Sońta i Koroście.
3: Czytni SK.
2: W Radiu SK.
4: Z tym Sońtą to sytuacja jest niezmienna, jak mówiłem. Zakneblował się w publicznym szalecie.
5: Ładnie powiedziane. Sam to wymyśliłeś?
4: No sam, bo mój współpracownik zakneblował się w publicznym szalecie i nie wiadomo, kiedy wyjdzie. Nie wiadomo, kiedy wyjdzie, zwłaszcza, że nie ma go już drugi dzień, proszę Państwa.

Jaj! Black Eyed Peas and running, and running, and running. To jest Radio SK, kochani. Dzisiaj jest 13 października i czytam tutaj w kalendarzu, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru oraz również dzisiaj jest Dzień Bez Stanika. Także jeżeli wyjdziecie na spacer do parku, to bardzo możliwe, że spotkacie mężczyznę w garniturze i kobietę bez stanika. Ale możecie też trafić zupełnie odwrotnie, co będzie lekko mniej ekscytujące.

0: Little Longer and Little Longer. To jest Radio SK, kochani. I teraz będę mówił o grach, ponieważ zbliża się PGA Poznań Games Arena i my mamy podwójne zaproszenia i mamy dla was gadżety i mamy dla was, kochani, komputer Level Up warty 11 tysięcy PLN-ów. I co teraz? I walczymy o ten komputer. Wczoraj była pierwsza odsłona walki. Słuchacz Michał wygrał i dzisiaj Michał pozna kolejnego przeciwnika. To możesz być ty, słuchaczko i słuchaczu. Proszę się zgłaszać na SK.pl i pisać, dlaczego to z tobą mam zagrać w grę. Kto wygra dzisiaj, awansuje do jutrzejszego finału, później do czwartkowego, a w piątek to już nie będzie przeciągania, tylko kto wygra w piątek, wygrywa komputer. Są też nagrody pocieszenia i to myślę takie nie najgorsze, i głośniki, i pieniądze, i zaproszenia, także proszę się zgłaszać SK.pl, tam odsyłam, a za chwilę finał wtorkowej walki o superkomputer. Radio
1: SK. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl.
1: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja. Reklama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
5: Sprawdź u dealera Volkswagen Auto Route. Kielce, ulica Zakładowa 18. www.autocentrumdealervolkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Szacuje się, że każdego roku w polskich gospodarstwach domowych marnuje się niemal 3 miliony ton żywności. To tak, jakby każdy z nas wyrzucał jedzenie przez ponad 100 dni w roku.
9: Słuchasz tego, Aśka? Aż ciarki przechodzą.
8: No wiem, ale na szczęście chyba coś się zmienia.
9: Co masz na myśli?
8: No, coraz więcej mówi się o niemarnowaniu. Weźmy chociaż te żółte naklejki, nie marnuje i zyskuje w Netto.
9: A, też zawsze ich szukam na zakupach w Netto. Produkty z krótką datą, ale w super cenach. Genialny patent.
8: Co nie? No i mądre przechowywanie.
9: Trzymanie ziemniaków i cebuli osobno.
8: Dokładnie, bo się nie lubią.
9: I wiesz, to nie są resztki z lodówki, tylko składniki na nowe danie.
8: O, to mi się podoba. Jest tyle sposobów na to całe nie marnuje i zyskuje.
9: Zacznij od najprostszych. W sklepach Netto.
8: Netto. Nie marnuje i zyskuje.
10: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
11: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28.
12: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
13: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
12: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
13: Magnifique!
12: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
13: No, Hisense Media Expert to ma sens.
14: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jakie to jest dobre.
15: O, co chrupiesz?
16: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
15: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
16: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
17: I po reklamie.

0: Måneskin i Tom Morello w Esce. Uwaga, uwaga, gramy.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Gramy o superkomputer Level Up, warty ponad 11 tysięcy złotych. Ktoś go wygra w piątek, a do piątku się o ten komputer bijemy. Wczorajszą rundę walki o komputer wygrał słuchacz Michał i on dzisiaj broni swojej przewagi, swojej pozycji. Cześć Michał.
2: Cześć, cześć.
0: Jesteś gotowy? Słuchaczy. Jesteś gotowy?
2: Tak, jestem gotów.
0: Wszystko wiesz?
2: Tak, wszystko wiem.
0: Uczyłeś się w nocy?
2: Dokładnie.
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Twoją dzisiejszą rywalką jest słuchaczka Ania. Cześć Aniu.
3: No hej.
0: Ania się zgłosiła, bo coś przeskrobała swojego chłopaka i chce w ramach przeprosin wygrać mu komputer, tak?
3: Tak, no niestety wyrósł słupek na drodze.
0: I puknęłaś chłopakiem samochodem chłopaka w słupek, tak?
3: No niestety.
0: Zdarza się, dobrze, że dzisiaj nic nie stało, samochód to tam, wiesz, wyklepie się. A komputer może wygrasz, ja nie wiem, chociaż Michał to jest groźny rywal. Słuchajcie, jeszcze raz powtórzę szybko zasady, ja zadaję pytanie, kto zna odpowiedź, krzyczy swoje imię i później odpowiada. Odpowiada dobrze, punkt, odpowiada źle, punkt dla przeciwnika. Są trzy pytania, po trzech pytaniach, kto ma więcej punktów, ten przechodzi do jutrzejszej rundy, a kto ma mniej punktów, ten dostaje nagrody pocieszenia, dajemy sobie buziaczki i spadamy, okej?
2: Jasne.
0: Uwaga, uwaga, kochani, pytanie numer jeden. Kto grał rolę killera w filmie Killer?
2: Michał.
3: Ania.
0: Michał?
2: Cezary Pazura.
0: Cezary Pazura, dobrze. Widziałem, że ktoś tam googlował, no ale tego nie mogę zabronić. Punkt dla Michała, teraz jest pytanie drugie. Aniu, możesz się odkuć, że tak powiem. Jak ma na imię piosenkarka Sanach?
3: Ania.
0: Ania?
3: To będzie tutaj... O Jezu...
0: Aj, po czasie. Zuzanna, 3 sekundy są na odpowiedź, w związku z tym jest drugi punkt dla Michała. I pytanie trzecie, kochani, już właściwie bez znaczenia, bo Michał już wygrał, ale mam trzy pytania, to co mają się marnować, co nie? Czy główna bohaterka Tomb Raider nazywała się Lara Gessler?
3: Michał.
2: Nie.
0: Michał?
2: Nie.
0: A jak?
2: Lara Croft.
0: Lara Croft, tak jest. Michał jest przygotowany, Michał wygrywa drugą rundę, gratulacje. Michał wygrywa drugą rundę i przechodzi do rundy trzeciej, do jutrzejszej. Aniu, ale dla ciebie mam dobre informacje. Myślę, że chłopak ci wybaczy, bo będziesz miała dla niego tak. Podwójne zaproszenie na PGA, Poznań Games Arena. Poza tym 300 kieszonkowego przelewamy oraz jeszcze taki przenośny głośnik Hama też jest dla ciebie. Także jak z tym wszystkim przyjdziesz do chłopaka, to on powie, dobra, już olać ten samochód. Tak mi się wydaje, wiesz?
3: Miejmy nadzieję.
0: Miejmy nadzieję. Aniu, także wszystkiego dobrego ci życzę, a Michał, my się słyszymy jutro, nie?
2: Tak, jasne. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, trzymaj się, pozdrawiam.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: We found love in a hopeless place. To jest Radio SK, kochani. Ta piosenka, to była piosenka Rihanny, powstała we współpracy z Calvinem Harrisem. I a propos tego Calvina, to przypomniała mi się taka historia związana z panem Calvinem Kleinem. Wiecie, to jest ten projektant odzieżowy i on miał córkę. Ma córkę, ten Calvin Klein. I ona powiedziała, że to jest straszne, bo za każdym razem, kiedy jest w sytuacji intymnej z mężczyzną i okazuje się, że już ten mężczyzna jest w samej bieliźnie, to ona na tej bieliźnie czyta imię i nazwisko swojego ojca i to jest przerażające. Ale nie wiem, co później z tym robi, czy idą dalej, czy ona rezygnuje. No już nie moja sprawa. Dzisiaj audycja SK, Sońta jako rościel, znowu bez Sońty, ponieważ Sońta zakneblował się w publicznym szalecie, znaczy w toalecie tej eskowej i cały czas go nie ma. I teraz pytanie, bo mam z nim małe połączenie, ile ty godzin jeszcze zamierzasz tam spędzić?
1: 6-7.
0: Cholera, długo.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Żaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24 zł 90 groszy. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Żaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Żaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
12: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
13: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Rodzicu, szukasz pomysłu na energię twojego dziecka? Fly Sky to idealne miejsce. Akrobatyka, freestyle acro, a dla najmłodszych gimnastyka dla smyka już od 3 roku życia. Bezpieczna nauka i super zabawa. Pierwsze zajęcia za darmo. Sprawdź szczegóły na www.fly-sky.pl. Fly Sky. Energia i pasja.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jakie to jest dobre.
15: O, co chrupiesz?
16: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
15: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
16: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
17: I po reklamie.

0: Marty Igo.
1: Delis Supreme, to jest SK. Za moment będzie 17 i newsy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Szukasz pomysłu na urodziny, które twoje dziecko zapamięta na długo? Zorganizuj je pod palmami w basenach tropikalnych w Kielcach. Wodne atrakcje, tropikalny klimat i aż 3 godziny świetnej zabawy. Do wyboru pakiet z animatorem pełen gier i urodzinowych przygód albo swobodna zabawa dla starszych dzieci. Wystarczy zebrać minimum 10-osobową ekipę i wybrać termin. Szczegóły znajdziesz na basenytropikalne.pl.
6: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
7: Wracasz do domu, zapadasz się w fotel, wsłuchujesz się w szum drzew. Albo nie, po co, skoro masz taki widok na zieleń? GVD Baranówek, inwestycja łącząca luksus i naturę w komfortowej odległości od centrum Kielc. Drugi etap już w sprzedaży. Zamieszkaj w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta w pobliżu Stadionu Leśnego. W standardzie ogrzewanie podłogowe, smart home, wideodomofony i dużo więcej. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Rajtarskiej 10 i na gvdbaranówek.pl.
8: Gdy za oknem zawierucha, ty miej wnet pogodę ducha. Kup kartę podarunkową do Centrum Handlowego Galeria Starachowice albo wygraj ją w konkursie na www.starachowickajesień.sk.pl. Idź na udane zakupy i po mistrzowsku ograj jesień. Tylko w Galerii Starachowice.
9: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 zł w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu. Poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio. Kielce, ulica Krakowska 285.
10: Jakie to jest dobre.
11: O, co chrupiesz?
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
10: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: O, pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
17: Weronika Wawrzyk, w Kielcach coraz chłodniej, już w tej chwili temperatura spadła do 10 stopni, w nocy możemy nawet odczuć 5 kresek, także niestety te wieczory już są chłodne. Dodatkowo jutro w Kielcach może być dość deszczowo.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiada na pytania śledczych. Od blisko 3 godzin trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek został zatrzymany we Wrocławiu i przewieziony do stolicy. Jego sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie, a na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
19: 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mężczyzną zainteresowały się służby po tym, jak miał szukać w internecie snajpera, który pomógłby mu w zamachu na najważniejszych polityków. Był też założycielem nieformalnej organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu. Służby otrzymały informację o jego planach od informatora. Zagrożenie potraktowano na tyle poważnie, że zwołano pilne spotkanie przedstawicieli ABW, Policji i Służby Ochrony Państwa. Śledczy analizują również zabezpieczone u mężczyzny nośniki danych elektronicznych. mechanicznych.
18: 500 uczniów i nauczycieli ewakuowanych z zespołu szkół zawodowych mechanik w Mińsku Mazowieckim. Ktoś rozpylił w budynku nieznaną substancję. 9

0: 27 wynosi 11,5 miliona złotych. W Kielcach trwa Międzynarodowy Festiwal Teatralny. Skąd przyjechali artyści?
1: Spektakle z Grecji, Litwy i Hiszpanii. Zobaczymy też przejaw sztucznej inteligencji w postaci właśnie psa robota.
0: Wylicza rzecznik teatru Paulina Drozdowska.
2: Sońta, Goroście, czyli SK w Radiu SK.
3: Witajcie kochani, 3 minuty po godzinie 17 muszę się poskarżyć, że nie wziąłem dzisiaj obiadu do roboty i tak bym zjadł gołąbki, ale to już tak bym zjadł gołąbki, że nie wytrzymam. Ale gdybyście na eskowym messengerze zostawili swoje dzisiejsze obiady, to znaczy opisy tych obiadów, to byłbym wdzięczny, chociaż dźwiękiem obiadów bym się nakarmił. Czekam za najciekawsze, najbardziej oryginalne obiady, może będą nagrody, trudno powiedzieć. Zalia, tylko kochaj mnie w SC.

0: Alex Warren w Esce. Która to godzina jest? 10 minut po godzinie 17. Żaliłem się przed chwilą, że nie wziąłem dzisiaj obiadu i strasznie teraz głodny jestem. I przyszła Jadzia. I Jadziu, ty masz dzisiaj coś do jedzenia, czy nie
1: ja
0: masz?
1: Ja też nie mam, bo nie chciałam się gotować.
0: Rety, no już myślałem, że ty mnie poratujesz. Jak ty mnie nie poratujesz, to już chyba nikt. Ale słuchaj, bo tutaj słuchaczka Zuzanna zostawiła głosówkę na eskowym Messengerze i ona mówi, że ona ma obiad. I słuchaj, jaki ona ma obiad, bo to naprawdę nie jest takie typowe.
2: Tak. Polecam kremowe risotto z dynią, szałwią i prażonymi orzechami. To jest fajne jesienne połączenie smakowe.
0: Słyszałaś to? Kremowe risotto z dynią, szałwią i jakimiś orzechami. Ja w życiu czegoś takiego nie widziałem, co dopiero jadłem.
1: Ja też nie. Wolałabym kotleta mielonego albo schabowego.
0: No właśnie, no właśnie.
1: Ale szałwia to słyszałam, że to się płucze gardło, jak masz infekcję.
0: No to może chodzi o to, żeby złapać dwie sroki za jeden ogon i
1: możliwe.
0: Się najeść i wypłukać gardło, także to może nie takie
1: głupie. Nie, no to pewnie jest, wiesz, bo to są takie zioła.
0: Aha, no. Aha. No to polecamy szałwie. Jadzia i Korościel polecają szałwie. Trzymajcie się, kochani.

0: Ale przeminie, każdy czas przeminie, bo życie jest przemijalne i kto wie, może to jest najfajniejsza cecha życia, że jest przemijalne. Ale ja nie jestem tu od filozofowania, bo sprawa jest poważna. Jak wiecie, Cinka już drugi dzień nie ma. Dzisiaj zakneblował się w toalecie eskowej, urwał ten taki dzyndzel i nie może się otworzyć. Ślusarz tam się pojedynkuje z tym Cinkiem, Cinek siedzi i od czasu do czasu próbuje się odezwać, bo ma tam takie, powiedziałbym, częściowe połączenie z bazą. Cinek, wszystko dobrze? Chcesz coś powiedzieć?
1: Spraw, żebym był z ciebie dumny.
0: Mam być był ze mnie dumny, gdybym ja cię wyciągnął z tej toalety, ale już teraz nie wiem, czy mi się opłaca, jak zaraz nasz program się kończy. Ale zanim się skończy, to będzie jeszcze dobra piosenka Tame Impala i Jenny. To za moment piosenka Dracula.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Tegoroczne urodziny Centrum Handlowego Galaria zaliczymy celująco! Dołącz do nas! Zrób 16 października od 12 zakupy za minimum 100 zł i wciśnij magiczny przycisk idealnie w 10 sekundzie. Dla 6 najlepszych odkurzacze Dyson V8 i karty podarunkowe wartości 100 zł. Baw się z nami!
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabat.

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: Jakie to jest dobre.
3: O, co chrupiesz?
2: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
2: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
4: Fundusze europejskie zmieniają świętokrzyskie. Skorzystaj z projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandra Marcinkowska.
5: Młodzi pozostający bez zatrudnienia w ramach inicjatywy ALMA mogą wyjechać na staże do Grecji, Włoch czy Hiszpanii. Dla kobiet wracających na rynek pracy przygotowaliśmy nie tylko szkolenia i kursy, ale także doradztwo ekspertów w dziedzinie budowania wizerunku. Do osób pracujących na umowach cywilnoprawnych kierujemy działania wzmacniające ich kwalifikacje.
4: Szczegóły projektów dostępne na stronie WUP w zakładce Fundusze Europejskie. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

Margaret i prima balerina w Radiu SK. W pół do szóstej już mam nadzieję, że Państwo już wyszli z pracy i pędzą do domu, albo już są w domu, ale ci, którzy są jeszcze w pracy, to z doświadczenia wiem, że czasami o tej porze siedzą i knują. Co by tu zrobić? Co by tu wykreować, żeby życie było łatwiejsze, przyjemniejsze, żeby praca była ciekawsza? Nie wiem co. Mówiąc szczerze, nie wiem co. Ja na swoją robotę nie narzekam, ale wiem, że nie powinniście się poddawać. Na przykład taki pan Walt Disney, kojarzycie, nie? Kiedyś został wyrzucony z gazety za to, że nie miał wyobraźni i dobrych pomysłów. Także, jeżeli ktoś wam mówi, że nie macie dobrych pomysłów i wyobraźni, to może znaczyć, że najlepsze dopiero przed wami. Przed nami, szanowni państwo, Katy Perry, California Girls, teraz w SC.

0: Hard to be around w Este. Za 23 minuty będzie godzina 18. Ludzie w Polsce najczęściej rozmawiają o takich kwotach, które są w ich zasięgu, ale czasami docierają do nich takie informacje o takich kwotach, które są w zasięgu nikogo tak naprawdę. Ja tu czytam, że taka gigantyczna firma Warner Bros. Została kupiona przez taką gigantyczną firmę, że to się w głowie nie mieści, przez Paramount, i ci z Paramount zapłacili tak strasznie dużo pieniędzy, że właściwie w Warnerze nie było księgowego, który byłby w stanie policzyć, czy oni dobrze zapłacili, a ci w Paramount też nie wiedzieli, czy dobrze zapłacili i chyba ich kupili, ale nikt nie jest do końca przekonany. Mówię wam, lepiej mieć mniej pieniędzy, lepiej mieć tyle, żeby dało się normalnie policzyć, że wyciągasz, liczysz, masz, wiesz, na czym stoisz. Lepiej jest wiedzieć, na czym się stoi, kochani. Artemas, I like the way you kiss me. To będzie za moment w SC.
1: Radio SK. Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Jakie to jest dobre.
9: O, co chrupiesz?
8: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
8: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
12: I po reklamie.

0: Back to Yours w SC. Za chwilę newsy, a później imprezka. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Panie Pascalu.
7: Tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
10: Cały tydzień pracujesz, załatwiasz, biegniesz z miejsca na miejsce. A kiedy ostatnio zrobiłaś coś tylko dla siebie? Tej jesieni zatrzymaj się na chwilę. W każdy drugi piątek miesiąca sauny świętokrzyskie Binkowski Resort zapraszają Cię na wieczór saunowy dla pań. Czekają na Ciebie aromatyczne seanse, rytuały sauna spa oraz kolacja w Lasora. Od 20 do północy zarezerwuj swój bilet online 180 zł na stronie basenytropikalne.pl.
11: Gdy za oknem zawierucha, ty miej wnet pogodę ducha. Kup kartę podarunkową do Centrum Handlowego Galeria Starachowice albo wygraj ją w konkursie na www.starachowickajesień.sk.pl. Idź na udane zakupy i po mistrzowsku ograj jesień. Tylko w Galerii Starachowice. To będzie ostatnia reklama.
12: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
14: Weronika Wawrzyk, dziesiątka na kieleckich termometrach. Kolejne dni niestety nie przyniosą nam wyjątkowego ocieplenia. Według ekspertów to tak, środa 14, czwartek 13, a w niedzielę 12. Może się jeszcze troszkę zmieni. Do usłyszenia.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowania do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i szefa MON.
16: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków.
15: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy. Okazało się, że nagrywały wizerunki żołnierzy, trasy przejazdów, a nawet kody dostępów do obiektów wojskowych. Polskie służby już wcześniej zakazały wjazdu na tereny wojskowe samochodom chińskich marek.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
0: SK Sport News.
15: Ten mecz może przejść do historii. Reprezentacja Polski kobiet zaczyna spotkanie z Belgią. To rewanżowy mecz półfinału baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Biało-czerwone grają w Gdańsku. Na wyjeździe przegrały 0-1. Maja Chwalińska z awansem do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polka pokonała Egipcjankę Majer Sheriff 6-3, 6-2. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Marię Buskowa.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
0: SK Kielce News.
14: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Zabił siekierą rodzinę, a potem targnął się na życie. Według naszych informacji 50-letni sprawca najpierw brutalnie zabił żonę i dwóch synów, potem powiesił się na balkonie. Sąsiedzi są zszokowani.
18: Może depresja. Ja to nawet jego synów nie znałem. Jego to z psem chodził zawsze, dzień dobry, dzień dobry.
19: Ale naprawdę, że jestem zaskoczona.
14: Dla śledczych kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar. Już jutro ogłoszone zostaną wyniki kieleckiego budżetu obywatelskiego. Miasto przedstawi wybrane projekty.
20: Imprezka. 2 minuty po 18:00, to jest wtorek i muszę wam się przyznać do tego, że przez cały dzień żyłem dziś świadomością, że mamy poniedziałek. Okazuje się, że to wtorek, więc to dobry dzień. Czuję się co najmniej tak, jakby był weekend, więc zacznijmy go razem. Damiano, Dawid, the first time. Mati Vucyło, cześć.

Dostałem sporo wiadomości o tym, że to jedna z waszych ulubionych artystek. Sanach i Cichosza w Radiu SK. Ale teraz trochę się poobrażamy, to znaczy ja tam nikogo atakować nie będę, ja tu rozkręcam imprezkę, ale przeczytałem właśnie o tym, że jeden z modeli sztucznej inteligencji dostał taką nową aktualizację i teraz on będzie się obrażał, kiedy napiszemy albo powiemy mu coś niemiłego. No i nie będzie chciał odpisywać, więc jeszcze chwila i AI będzie nam odpisywało. Aha, okej. Still Dre, Dr. Dre w imprezce 12 minut po 18.

0: To jest wtorkowa imprezka, to Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Przed chwilą mówiłem o tym, że sztuczna inteligencja będzie teraz się obrażała, jeżeli będziemy dla niej niemili, ale no wszyscy pewnie mieliśmy tego typu sytuacje w życiu, w których obraziliśmy się na kogoś no z jakiegoś nieistotnego zupełnie powodu. I ja bardzo chciałbym wiedzieć, jaki był taki najbardziej błahy, najbardziej zaskakujący powód, przez który się postanowiliście obrazić, albo nawet nie postanowiliście, po prostu to się wydarzyło. Albo może, nie wiem, jakaś duża kłótnia, dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. A może obrażeni jesteście teraz? Może będziemy mogli załagodzić sytuację. Jakby co, mam nagrody pocieszenia.
1: Reklama. Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
2: Tegoroczne urodziny Centrum Handlowego Galaria zaliczymy celująco! Dołącz do nas! Zrób 16 października od 12 zakupy za minimum 100 zł i wciśnij magiczny przycisk idealnie w 10 sekundzie. Dla 6 najlepszych odkurzacze Dyson V8 i karty podarunkowe wartości 100 zł. Baw się z nami!
3: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Rzaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24 zł 90 groszy. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Rzaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Rzaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jakie to jest dobre.
9: O, co chrupiesz?
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
10: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
11: I po reklamie.

0: Dangerous, tak nazywa się ten hit. 23 minuty zostały do 19. To David Guetta i Sam Martin West. Ja zapytałem o najbardziej błahe powody waszych kłótni i Kamila się w tej sprawie nagrała.
1: Takie, co ostatnio pamiętam, to jak siostra oddzielała linijką kawałek jakiejś czekolady albo coś i odcięła za dużo i wtedy byłam bardzo obrażona, ale to było ile czasu temu. Mileniarsi na pewno będą pamiętać.
0: Chciałbym powiedzieć, że linijka jest obowiązkowym wyposażeniem przy dzieleniu słodyczy z rodzeństwem. Musi być co do milimetra równiutko, inaczej to zbrodnia.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 złotych w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu, poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio, Kielce, ulica Krakowska 285.
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
11: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz dołączyć do Dacia Striker Tour i wziąć udział w premierze, na którą może zapisać się każdy. Przyjdź i odkryj Dacia Striker, nowy model w gamie marki, jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Zobacz ją na żywo już 18 października podczas Targów Rzeczy Ładnych w Kielcach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
12: Autoryzowany dealer i serwis Dacia Tandem. Kielce, ulica Transportowców 16.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: 6 minut do 19. A to Taylor Swift i Patient Zero w Esce. U nas za chwilę będą goście. Lale wpadną do studia Radia Eska i opowiedzą o swoim nowym singlu. Zresztą będzie można go też usłyszeć, więc wy powinniście to zrobić i powinniście zostać ze mną. Oskara Cymsa też zagram.
1: Reklama. Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ścigiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
2: Psst, cześć, to Influencer, ten od Sen.
3: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: Trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Fundusze europejskie zmieniają świętokrzyskie. Skorzystaj z projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandra Marcinkowska.
2: Młodzi pozostający bez zatrudnienia w ramach inicjatywy ALMA mogą wyjechać na staże do Grecji, Włoch czy Hiszpanii. Dla kobiet wracających na rynek pracy przygotowaliśmy nie tylko szkolenia i kursy, ale także doradztwo ekspertów w dziedzinie budowania wizerunku. Do osób pracujących na umowach cywilnoprawnych kierujemy działania wzmacniające ich kwalifikacje.
1: Szczegóły projektów dostępne na stronie WUP w zakładce Fundusze Europejskie. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
3: Gdy za oknem zawierucha, ty miej wnet pogodę ducha. Kup kartę podarunkową do Centrum Handlowego Galaria Starachowice albo wygraj ją w konkursie na www.starachowickajesień.sk.pl. Idź na udane zakupy i po mistrzowsku ograj jesień. Tylko w Galarii Starachowice.
4: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz dołączyć do Dacia Striker Tour i wziąć udział w premierze, na którą może zapisać się każdy. Przyjdź i odkryj Dacia Striker, nowy model w gamie marki, jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Zobacz ją na żywo już 18 października podczas Targów Rzeczy Ładnych w Kielcach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
5: Autoryzowany dealer i serwis Dacia Tandem. Kielce, ulica Transportowców 16.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
8: Sprawdź u dealera Volkswagen Autorut. Kielce, ulica Zakładowa 18. www.autocentrumdealervolkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: I po reklamie.
11: Kielce na czasie.
12: Witajcie ponownie, Wiktoria Kmiecik. Fajnym miejscem na spędzenie wolnego czasu jest Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno. Zobaczycie tam najwspanialsze budowle i dzieła stworzone przez naturę. Czeka tam na Was kino 6D, gdzie duże emocje macie gwarantowane. Jest też coś dla miłośników papug, czyli park kolorowych papug, także bawcie się dobrze. A słyszeliście o bawialni Kids Planet? Miejscówka znajduje się w Galerii Czarnowskiej. Wśród atrakcji kącik piękności dla dam, szalone farbowanie włosów dla chłopców, fast foody w zdrowszej wersji, domki tematyczne Małpi Gaj i wiele, wiele więcej. Sprawdźcie to miejsce i koniecznie dajcie znać, czy przypadło Wam i Waszym dzieciakom do gustu.
13: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
14: Dokładnie tak jest, minuta została do godziny 19, ale to jest moment, w którym ja nie jestem już główną gwiazdą tego wieczoru. Do studia Radia Eska wpadły lale, dzień dobry.
15: Witam.
14: Wow, co za energia. Dziewczyny, czy wy jesteście gotowe na to, żeby przejąć antenę już tak stuprocentowo?
16: Tak, już mamy wprawę, tak, więc będzie dobrze.
17: No dobra, tak.
14: No dobra, to pogadamy o waszym nowym singlu?
17: No pewnie,
18: chętnie.
14: Doskonale, a przy okazji może go zagramy.
17: Super, tak.
14: No to jesteśmy umówieni, w takim razie zostańcie z Eską, bo to wszystko zaraz się wydarzy i dowiemy się też więcej o, no właśnie, o lalach.

0: Liwka i poza tobą nic.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale tak jak powiedziałem, ja już wcale nie jestem sam w studiu. Lale są, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, ponownie.
0: Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, no właśnie, mamy tutaj w studiu Lale, czyli mamy Monikę, Maję, Julię i Oliwię, a więc zupełnie nowy Girls Band, który ma chyba w planach wydać nie jeden wielki hit. Przedstawiłem imiona, ale myślę, że poza imionami warto też wspomnieć o tym, że Monika to też Mona, znana też, no właśnie, jako Monika Kociołek. Ty wpadłaś na ten pomysł. Powiedz mi proszę, jak to się stało? Czy ty stwierdziłaś, że masz za dużo wolnego czasu? O co chodzi?

0: dzień.
1: Nie, nie, nie, akurat nie. Chciałabym więcej, żeby dzień był dłuższy. Ja już od kilku lat chciałam stworzyć Girls Band, w końcu to się udało i jestem niesamowicie wdzięczna, bo debiut jest taki, jak sobie wymarzyłam.
0: Czyli jaki?
1: Czyli duże. Wszyscy nagrywają TikToki, wspierają nas, wysyłają mi DM-y, ja wszystko czytam, bardzo wam dziękuję, widzę wszystkie opinie, klip ma już ponad 500 000 wyświetleń, także bardzo, bardzo się cieszymy.
0: Dziewczyny, wy to jesteście, no właśnie, to jest nowość, to jest nowy projekt, ale wszystkie macie do czynienia z muzyką, macie do czynienia też z tańcem i tak dalej, i tak dalej. To nie są wasze pierwsze historie w życiu. Czy rok temu wpadłybyście na to, że będziecie członkiniami Girls Bandu?
2: Totalnie nie.
3: Nie.
4: Zupełnie.
2: Spadło nam to z nieba, myślę.
0: Ale czyli, że spadło z nieba, czyli to jest takie niewyśnione marzenie, które jednak się spełniło przy okazji.
2: Dokładnie, no, myślę, że tak.
1: Bardzo się cieszę, że mogłam dać dziewczynom tą szansę.
0: No właśnie, teraz chciałbym powiedzieć o tym, że dostaliśmy od was już pierwszy hit, który nazywa się Ej Lala. Zaraz zagramy go też w Esce, ale mnie zastanawia jedna rzecz. Jest was cztery. Cztery talenty, ale też cztery charaktery. Jak to jest z nagrywaniem rzeczy? Jak to jest z wymyślaniem rzeczy? Czy pojawiają się jakieś sprzeczki podczas nagrywania? Czy pojawiają się jakieś problemy? Czy w ogóle jesteście...
1: Na razie jest za idealnie, słuchaj. Na razie jest wszystko dobrze.
0: Tak, no Mona, ty mówisz to jako szefowa tutaj z tego, więc
1: wypowiedzcie się, dziewczyny.
0: Tak, ja spojrzę.
2: Jeśli chodzi o te pomysły, to my jesteśmy kompletnie inne wszystkie, więc każda może coś wrzucić od siebie i to jest super, że różnimy się tym temperamentem. No a jeśli chodzi o jakieś sprzeczki, no to właśnie nie było jeszcze sprzeczek. Myślę, że kiedyś na pewno coś tam się nie zgodzimy z czymś, ale na razie no jest super.
1: Wszystkie jesteśmy, uważam, świadome, dojrzałe i zawsze sobie gdzieś tam poradzimy. Najważniejsza jest rozmowa.
0: Dobrze, ja jeszcze spojrzę tutaj w twoje oczy, żeby się dowiedzieć, czy na pewno tak jest.
4: Tak,
0: potwierdzasz?
4: Na pewno tak jest, potwierdzam.
0: Dobrze, mamy potwierdzenie z każdej strony. Julia potwierdziła. W takim razie chciałbym powiedzieć, że hit Ej Lala za chwilę pojawi się w Esce, dobra?
1: Super.
0: No dobra, to wracamy za chwilę. Nie uciekajcie, jeżeli jesteście w samochodzie i właśnie dojeżdżacie do domu, to po prostu poczekajcie.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Zaczynają się w SC.
0: Ale jak już ustaliliśmy, w studiu Radia SK są cały czas Lala, więc Mona, Maja, Julia i Olivia. Przejrzałem sobie, dziewczyny, to, co robiłyście już wcześniej w swoim życiu. I uwaga, drodzy słuchacze, bo w studiu Radia SK teraz mamy, i to między innymi, powiem tak, medalistkę Mistrzostw Świata w tańcu hip-hop, pierwszą wicemis Polski, ale też studentkę wokalistyki musicalowej. Pewnie mógłbym tak jeszcze wymieniać. Dziewczyny, bardzo jesteście wszechstronne, to tak w skrócie chciałem powiedzieć. I chciałem zapytać, czy uważacie, że to jest taka super moc, coś, co wam bardzo dużo daje, jakże to jest, no, takie super bohaterki po prostu, no.
2: No myślę, że to jest super, że każda jest dobra w czymś innym, ale jednocześnie w tym samym, no bo
3: tańczymy
2: i śpiewamy.
3: Tak, tak.
2: Także myślę, że to jest duży plus, że każda może coś od siebie dodać, żeby to było coraz lepsze.
0: A zauważacie to u siebie faktycznie, że no właśnie, tam gdzie jedna ma jakiś pomysł, tam druga zaraz ma drugi inny i to się uzupełnia tak fajnie?
3: No tak mamy w sumie, dokładnie.
0: Okej. Okej, no to pięknie to brzmi. Słuchajcie, dałyście się poznać już pierwszym waszym singlem, zaraz go poznacie też wy, drodzy słuchacze. No ale właśnie, zakładam, że to wcale nie jest taki, no właśnie, koniec. To jest początek. Co za rok? O czym będziemy rozmawiali za rok? O czym będziemy rozmawiali za dwa lata? Co, Mona?
3: Ja mam nadzieję, że będziemy koncertować jak najwięcej, bo chyba na tym nam najbardziej zależy.
0: To marzenie?
3: Żeby właśnie dzielić się z tą muzyką nie tylko poprzez internet, tylko żeby też to wszystko poczuć na żywo. To jest wspaniałe, ja już tego doświadczyłam, ale dziewczyny też, może trochę w innej formie, ale jednak no, wydaje mi się, że jak w czwórkę staniemy, to to będzie spełnienie naszych marzeń.
0: No ale będzie okazja ku temu, bo ja bardzo bym chciał zobaczyć.
3: Będzie okazja i to jeszcze w tym roku i chyba takiego debiutu, to nie śniłyśmy o nim.
0: Wow.
3: Więc wyczekujcie.
0: No dobrze, ja będę wyczekiwał w takim razie najmocniej na świecie, ale zanim was wypuszczę, dziewczyny, to teraz każda z was chciałbym, aby zastanowiła się nad tym, gdybyście mogły wybrać sobie dowolnego artystę z całego świata do tego, żeby nagrał z wami wspólny utwór, to kto by to był? Tak spojrzę, od Julii zacznę, jesteś tutaj od razu po lewej, to z kim byś nagrała jako Lalę?
3: A to tutaj powiem, leciał przed chwilą taki ikoniczny pan Justin Bieber i myślę, że jakbyśmy zrobiły z nim piosenkę, to byśmy rozwalił system. Justin Bieber.
0: No to Mona, musisz teraz rzucić czymś innym, niestety.
3: No ja zostanę przy Tate McRae, to jest moja inspiracja, kocham ją, jest wspaniała.
2: Ja niezmiennie, Ariana Grande.
0: Ariana Grande.
2: Tak, jak zawsze.
4: To ja może coś innego z K-popu, BTS zespół?
0: Ale słuchajcie, no to byłaby już światowa kariera w takim razie, jeżeli to się wydarzy, tego wam oczywiście życzę, ale może zacznijmy od tego, żeby zagrać teraz kawałek Ej Lala, co wy na to?
3: Yeah.
0: No to zróbmy to, Lale, Ej Lala, bo wszystkie hity zaczynają się w Estry.

0: Co za hit, to Nickelback i How You Remind Me w Radiu SK 27 minut przed godziną 20. Chciałbym przypomnieć, że jeżeli lubicie nieco inne brzmienia, a więc brzmienia klubowe, to warto słuchać Eski w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę. Odpalajcie Eskę, tam Eska Live Remix, a więc nasz kultowy program, w którym to najlepsi światowi DJ-e grają swoje najlepsze sety. Naprawdę, a jeżeli lubicie klubową muzykę tak bardzo, bardzo, bardzo, że moglibyście słuchać jej przez 24 godziny na dobę, to odpalajcie aplikację Radia Eska. Tam znajdziecie Eska Live Remix playlistę i tam najlepsi światowi DJ-e też grają. Radio Eska. Tylko że przez całą dobę. A Avicii, Waiting for Love, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz dołączyć do Dacia Stryker Tour i wziąć udział w premierze, na którą może zapisać się każdy. Przyjdź i odkryj Dacia Stryker, nowy model w gamie marki, jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Zobacz ją na żywo już 18 października podczas Targów Rzeczy Ładnych w Kielcach. Sprawdź szczegóły i zapisz je na dacia.pl.
3: Autoryzowany dealer i serwis Dacia Tandem. Kielce, ulica Transportowców 16.
4: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter, uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
5: Tegoroczne urodziny Centrum Handlowego Galardia zaliczymy celująco! Dołącz do nas! Zrób 16 października od 12 zakupy za minimum 100 zł i wciśnij magiczny przycisk idealnie w 10 sekundzie. Dla 6 najlepszych odkurzacze Dyson V8 i karty podarunkowe wartości 100 zł. Baw się z nami!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: I po reklamie.

To jeden z ostatnich nowych hitów Spectrum i Morena. 6 minut przed 20. Wyobraźcie sobie, jak pięknie ten hit brzmiałby na słuchawkach. A może ktoś akurat słucha na słuchawkach? Jest to całkiem możliwe, ale prawdopodobnie nie na naszych eskowych pomarańczowych słuchawkach. Słuchajcie, bo właśnie zaraz zadzwonię do kogoś z was. Trwa imprezka, ale trwa też imprezka z dreszczykiem. Macie opcję na to, aby zgarnąć pomarańczowe słuchawki, ale też zaproszenia do kina. W aplikacji Radia SK można jeszcze opowiedzieć nam właśnie swoje historie, które ostatecznie okazały się strasznie śmiesznymi, a zaczynały się jak horrory. Pamiętacie coś takiego? To piszcie koniecznie, a ja zadzwonię.

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
0: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
2: Pobierz apkę Radia SK
0: i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
3: Reklama. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź szeroki wybór modeli Volkswagena. Teraz dostępne w wyjątkowej ofercie z korzyścią do 43 640 zł. Zapraszamy do salonów.
5: Sprawdź u dealera Volkswagen Autoroute. Kielce, ulica Zakładowa 18. www.autocentrumdealervolkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Tegoroczne urodziny Centrum Handlowego Galardia zaliczymy celująco! Dołącz do nas! Zrób 16 października od 12 zakupy za minimum 100 zł i wciśnij magiczny przycisk idealnie w 10 sekundzie. Dla 6 najlepszych odkurzacze Dyson V8 i karty podarunkowe wartości 100 zł. Baw się z nami!
8: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
17: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
18: I po reklamie. Kielce na czasie.
19: Dzień dobry ponownie, Wiktoria Kmiecik. Jeśli macie ochotę aktywnie spędzić czas, to mam dla Was fajne miejsca w Kielcach. I na przykład park rozrywki Flysky przy ulicy Ściegiennego zaprasza do siebie. Znajdziecie tam trampoliny, ścianki wspinaczkowe czy park linowy.
20: Oprócz trampolin i największej w Polsce bawialni, mamy park linowy wewnętrzny z dwoma poziomami trudności oraz ścianki wspinaczkowe.
19: Mówi Kamila Walczak. Przy Ściegiennego czeka też na Was kręgielnia bowling. Czeka tam na Was 6 torów, są też takie dla małych dzieci, także i mały i duży będzie mógł spróbować swoich sił. Poza tym obok znajduje się również tor kartingowy A1 Gokart, tam znów pośmigacie na gokartach.
21: Muzyką się żyje.
22: Britney Spears zajrzała do szuflady i wyciągnęła z niej numer sprzed lat. Artystka wydała kawałek z 2001 roku, który współtworzył jej ówczesny partner, a więc Justin Timberlake. Utwór powstał z myślą o albumie Britney, który ukazał się 25 lat temu, jednak przez lata pozostawał poza oficjalną dyskografią artystki. Teraz jednak ujrzał światło dzienne. To kawałek pod tytułem She'll Never Be Me. Teraz Britney Spears przygotowuje specjalne jubileuszowe wydanie swojego starego albumu, premiera 6 listopada. Na krążku mają pojawić się zarówno znane hity, jak i materiały, które do tej pory pozostawały poza oficjalnym katalogiem wokalistki. Najbardziej imprezowy ksiądz świata przyjedzie do Polski. Portugalski DJ Patre Guilherme zagra na koncert w Łodzi. W Walentynki 14 lutego wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi i to będzie jego pierwsze solowe show w naszym kraju. Patre to znany na całym świecie DJ, który łączy muzykę sakralną z nowoczesną muzyką elektroniczną. Występował już na największych festiwalach na świecie.
0: Impreska.
23: Impreska.
24: A
22: ale chciałbym powiedzieć, że to samo robili też artyści, których usłyszycie teraz. A więc Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion. Oni nagrali kawałek DNA, zagram wam go już teraz, a ja to Matifuczyło. 2 minuty po 20:00 to jest Escopa Impreza.

to Miliony Monet, a więc Mrozu w Radiu SK, 15 minut po 20. Słuchajcie, widziałem, że pół internetu jest zalane zdjęciami zorzy polarnej uchwyconej nad Polską. Okazuje się, że to wcale nie są żarty. Faktycznie w weekend dało się ją zobaczyć, ale według ekspertów to wcale nie jest koniec i w najbliższych dniach zorzę będziemy mogli zobaczyć jeszcze raz. I może nawet nie raz. No więc jeżeli ktoś planował lecieć na północ, żeby zobaczyć zorzę i ma już bilety na przykład na Islandię, to można myśleć już o zwrocie. Wyjdzie taniej. Avalon i For Nothing, gramy.

0: To Toby Romeo i Fly High, a teraz...
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
0: A teraz poczujemy dreszczyk emocji. W końcu to jest imprezka z dreszczykiem. Szukamy waszych strasznie śmiesznych historii, takich, które zaczęły się jak horror, a skończyły się pozytywnie. Swoje opowieści wysyłacie na sk.pl i dokładnie tak zrobiła też Monika. Cześć Monika!
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Z tego co wiem, to twoja straszna historia dotyczy dzieciaczków. Opowiadaj, o co chodzi.
2: No, wybrałam sobie studia pedagogiczne, no i po studiach stwierdziłam, że poszukam pracy w żłobku. No i tutaj oczywiście byłam pełna takich jakby marzeń, że to będzie taka fajna, sympatyczna praca z fajnymi dziećmi. One oczywiście są fajne i tak dalej, no ale na rozmowie dowiedziałam się, że tych dzieci będzie na mojej grupie aż około 30. I to mnie troszeczkę przeraziło. No i te początki nie były takie wcale takie proste. No ale mówię, na szczęście w nieszczęściu, że są tak zwane żłobkowe choroby. Więc troszeczkę się tutaj ta grupa przerzedza nam praktycznie przez cały rok i jest naprawdę fajnie, sympatycznie, mam też fajne koleżanki, więc na szczęście się nie zniechęciłam, nie poddałam, stwierdziłam, że spróbuję, no i jestem zadowolona do tej pory.
0: No to pięknie, o to właśnie chodzi, ale powiedz mi właśnie najważniejsze pytanie. Czy ty dzisiaj lubisz dzieci?
2: No mam jedno swoje, też akurat żłobkowe, więc no lubię.
0: Lubisz, no dobra. Tak. Słuchaj, Monika, w takim razie na momenty ciszy, to pewnie w domu, nie w żłobku, zakładam, że tam to rzadziej się zdarza, mam dla ciebie pomarańczowe słuchawki JBL, a do tego dwa zaproszenia do kina na film Upadek wieloryba. To co, brzmi dobrze?
2: O, wow, no brzmi mega, fajnie będzie się wyrywać z domu.
0: No to wspaniale, w takim razie możesz się wyrywać, możesz już wymyślać, kiedy to zrobisz, a jeżeli wy, drodzy słuchacze, chcecie zgarnąć takie nagrody, to opowiedzcie swoje strasznie śmieszne historie na sk.pl. Radio
1: SK. Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela. Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
8: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
9: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
8: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
9: Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.

Turn the Lights Off, tak nazywa się ten hit. A wiecie, że przed nami bratobójcza walka? Chociaż pewnie powinienem powiedzieć siostrobójcza albo koleżankobójcza. Bo słuchajcie, mówię o tym, co wydarzy się nad ranem w tenisie. Wuhan. O 5 rano zagrają jutro Iga Świątek i Magdalena Pręch. Z tym, że oni zagrają razem, a przeciwko sobie. Jedno jest pewne, wygra Polka. Poza tym jedna awansuje, druga będzie mogła wreszcie odespać. To też sukces.

0: of My Love, Ebony Easy Bizu. I 4 minuty do 21. Zapytałem o wasze najbardziej zaskakujące powody kłótni albo powody obrażenia się na drugą osobę i Ola nagrała w tej sprawie głosówkę.
1: Mój mąż chodził obrażony na mnie przez kilka dni, bo przyśniło mu się, że zdradzam go z operatorem koparki.
0: Być może gdyby ten sen dotyczył każdego innego, to mąż dałby radę, jakoś by to przełknął, ale akurat z operatorem koparki? Matifu Czyło, słyszymy się jutro. Zostawiam was z hitami na czasie.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
8: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
9: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
10: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
9: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
11: Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Kielce na czasie.
18: Cześć, witajcie, Wiktoria Kmicik. Tak już na koniec dzisiejszego dnia chciałam wam przypomnieć o miejscu, w którym możecie się zrelaksować. To miejscówka dla saunamaniaków. Chodzi oczywiście o sauny świętokrzyskie.
19: Od godziny już 11.15 startujemy z takimi seansami, później popołudniowe od 17.15. Każdy seans jest inny. Poza tym w każdą pierwszą sobotę miesiąca noce saunowe.
18: Mówił Damian Rurasz. A jeżeli macie ochotę wyciszyć się na łonie natury wśród zwierzaków, to dobrym do tego miejscem będzie Zoleśne Zacisze w Lisowie, tym bardziej, że jeszcze pogoda nam dopisuje. Tam możecie podziwiać zwierzaki z różnych kontynentów.

0: Music News. A dzisiaj w magazynie muzycznym trochę poleceń na długie jesienne wieczory. I mój pierwszy raz od Łajciora. Kasia Węsierska, zapraszam. Długie jesienne wieczory sprzyjają temu, żeby zasiąść na kanapie na przykład z kubkiem herbaty pod kocem i obejrzeć dokumenty albo filmy muzyczne. A tych jest kilka. Przyznaję, że jestem na świeżo, dlatego że obejrzałam właśnie nowy film, który trafił na jedną z platform streamingowych, czyli film Mniej Obcy, opowiadający historię, ale nie jest to biografia, Jana Borysewicza, założyciela grupy Lady Punk. I teraz powiecie, no ale gdzie Lady Punk i to, co gracie w Radiu SK? Prawda jest taka, że Lady Punk to zespół legenda, który dał podwaliny do tego, co dziś tworzą niektóre zespoły albo artyści, którzy wciąż się inspirują i gwarantuję, że część takich kawałków można usłyszeć na antenie Radiu SK. Kilka lat temu Gromi stworzył nową wersję wielkiego hitu grupy Lady Punk, Sztuka Latania, którą też właśnie tutaj graliśmy, dlatego że wciąż ta muzyka, którą tworzono nawet w latach 80., jest żywa i daje inspirację wielu artystom działającym na tej scenie do dziś. Film Mniej Obcy to nie jest tak naprawdę biografia Jana Borysewicza, tylko pewien wycinek ukazujący fragment jego życia. Od dzieciństwa do momentu, kiedy stwierdził, że chce założyć zespół, do wczesnych lat jego działalności, dlatego że ta historia kończy się mniej więcej wraz z końcem stanu wojennego, czyli w okolicach roku 89. I widzimy tu przede wszystkim Jana Borysewicza nie tylko jako muzyka, ale jako człowieka. Widać tam chłopaka, który od młodego wieku wie już, co chce robić. Słucha zagranicznego rock'n'rolla i ma wielkie marzenia. Mówi o tym, że podbije Stany, sprzeda miliony płyt i będzie bardzo znany. I zresztą słowa dotrzymuje. Dostaje pierwszą gitarę, ale w tle wciąż widzimy różnego rodzaju trudne sytuacje, z którymi się zmaga, takie jak na przykład choroba mamy, która cierpiała na stwardnienie rozsiane, czy różnego rodzaju tragedie rodzinne, a także to, że Jan musiał pracować, próbując łączyć jednocześnie granie, czyli tworzenie muzyki właśnie na przykład z remontami, na których najłatwiej było zarobić. W tle stan wojenny, ograniczenia, cenzura, problemy ze służbami, a dodatkowo życie rock'n'rollowca, które wiąże się z wieloma pokusami, a tym samym zagrożeniami i nie sprzyja temu, żeby stworzyć na przykład stabilną relację, założyć rodzinę, czy mówiąc dość kolokwialnie, ustatkować się. To jest piękna historia, która została opowiedziana w taki sposób, że zostawia nie tylko nas z refleksją, bo są momenty rzeczywiście smutne i są momenty takie, kiedy człowiek wyłącza telewizor i zastanawia się nad tą historią chwilę dłużej, ale jest też wiele momentów, które powodują uśmiech, a czasami nawet i śmiech, czyli po prostu film zbudowany jest trochę tak jak życie. Pozwala na Jana Borysewicza spojrzeć z nieco innej strony, bo o ile wszyscy wiedzą o jego istnieniu, to siłą rzeczy wokalistą i niejako też frontmanem zespołu Lady Punk od wielu lat jest Janusz Panasewicz, który jest wokalistą tego zespołu. Natomiast Jan Borysewicz jest jego głównym założycielem i to właśnie jemu poświęcona jest ta historia. Muzyk z gitarą, który osiągnął tak dużo, choć świat rzucał mu dużo kłód pod nogi. To jedna z tych opcji, które naprawdę warto obejrzeć, kiedy macie trochę czasu właśnie podczas tych jesiennych wieczorów. Zresztą na platformach streamingowych bardzo dużo jest także filmów dokumentalnych o tych artystach, którzy byli i są już legendami i stworzyli podwaliny do tego, co tworzą młodzi artyści dziś. Między innymi dostępny jest dokument o Maryli Rodowicz, czyli no legendzie i ikonie muzyki, która prawdopodobnie zagra gdzieś na którejś imprezie sylwestrowej w tym roku i która pokazuje, jak można wciąż, pomimo upływu czasu, łączyć się międzypokoleniowo, co też pokazała między innymi w tym roku w Sopocie, gdzie zaprosiła do duetów naprawdę młodych artystów, takich jak chociażby Jan Kleosia czy Zalia. Jeśli chodzi zaś o ten dokument, to tu poznajemy nie tylko samą twórczość Maryli Rodowicz, ale częściowo także i prywatne życie, dlatego że wypowiada się tam wielu artystów. Można dostrzec też jakieś archiwalne nagrania. I myślę, że widzimy tam taką Marylę, której przez większość czasu duża część jej fanów i publiczności po prostu nie znała. A więc Marylę nieco bardziej domową, czasami ze łzami w oczach lub też ze smutkiem, dlatego że wielu jej bliskich wiedziało o relacji, która trwała lata, a która tak naprawdę chyba była nieszczęśliwą miłością. Maryla Rodowicz była zakochana w jednym z artystów, którzy mieszkali w Krakowie i to właśnie z tym artystą miała dwoje dzieci. Ona w Warszawie, on w Krakowie. Bardziej bywał niż był w tym domu, a ona chyba swoje dzieci wychowywała praktycznie sama. To właśnie o tej relacji powstał jej wielki hit rozmowa przez ocean, czyli są dwa światy i nas jest dwoje. I kiedy przesłucha się tej piosenki po raz kolejny, znając tę historię od tej strony, to rzeczywiście nabiera ona innego wydźwięku. Warto obejrzeć, nawet jeżeli muzyka Maryli Rodowicz wydaje wam się odległa i nie słuchacie jej na co dzień, bo po pierwsze zorientujecie się, ile kawałków Maryli Rodowicz znacie, a po drugie zobaczycie, jak wielki wpływ na polską popkulturę i polską muzykę miała ona sama jako kobieta, jako ikona na scenie, jako artystka, a także czasami jako pionierka, jeśli chodzi o modę, światopoglądy czy wygłaszane przez siebie słowa. I jest jeszcze jeden dokument, który zachwycił mnie tak bardzo, że czasami do niego wracam, pomimo że widziałam go już 2 lub 3 razy. Nazywa się Najwspanialsza noc w historii popu i daje trochę taki klimat dokumentu, który można byłoby obejrzeć bliżej świąt Bożego Narodzenia, ale wydaje mi się, że jesień też się do tego sprawdzi. To jest opowieść o kulisach nagrania charytatywnego hitu We Are The World przez największe gwiazdy muzyki w Stanach Zjednoczonych, ale tym samym i na całym świecie, lat 80. W jednym studiu spotkali się między innymi Michael Jackson, Bob Dylan, Bruce Springsteen czy chociażby Stevie Wonder. Wszyscy zamknięci w jednym miejscu, w jednej nocy, po jednej z gal wręczenia nagród, kiedy to ktoś wpadł na pomysł, żeby nagrać charytatywny utwór, który wesprze głodującą wtedy Afrykę. Widzimy przy kilku mikrofonach kilkanaście, a momentami nawet chyba kilkadziesiąt gwiazd, największych gwiazd światowej muzyki, którzy nagle po wejściu do studia, w obliczu swoich kolegów i koleżanek, którzy także tworzą, tracą rezon, zaczynają się trochę wstydzić, onieśmielać, śpiewać przy sobie nawzajem, dlatego że uważają, że wyjdą ich największe głosowe mankamenty, a jednocześnie ich ego nie pozwala na to, żeby pokazać swoją prawdziwą twarz. Pięknie się ogląda pracę właśnie z takimi osobami. Widać też Michaela Jacksona, który na tamtym etapie był tytanem pracy, dlatego że do studia przyjechał jako pierwszy. Zaczął pracować, śpiewać przy mikrofonie, a właściwie usiadł i wyszedł stamtąd jako ostatni. Powstał utwór legenda, który rozbrzmiewa w naszych głowach do dziś przy różnego rodzaju okazjach, a przy okazji po latach został właśnie stworzony dokument pokazujący tę jedną noc, która trwając maksymalnie kilkanaście godzin, okazała się na tyle przełomowa, że ten kawałek do dziś jest jednym z hymnów zjednoczonego świata, który wraca przy różnych możliwych okazjach, bo pokazał, że wielu artystów światowej sławy może spotkać się w jednym studiu na jedną noc, zaśpiewać po kilka fraz każdy. Czasami razem, czasami oddzielnie, czasami w triach, w różnego rodzaju konfiguracjach i że wspólny refren może zabrzmieć tak mocno. Jednocześnie sam teledysk z tego nagrania, który powstał, też mocno chwyta za serce, bo pokazuje właśnie artystów w ich prawdziwym środowisku, czyli w studiu, w słuchawkach, gdzie stoją obok siebie, kiwają się w rytm muzyki, która chyba jeszcze wtedy nie mieli pojęcia, trochę zmieni oblicze w ogóle całej popkultury i stanie się piosenką, legendą. Widać w tym dokumencie zakulisowe rozmowy, różnego rodzaju zachowania, które mają wspomóc tym artystom w nagraniu ostatecznie tego numeru. Są sceny, które was zirytują, są sceny, które was rozbawią i są przede wszystkim te sceny, które wzruszą do łez i pozwolą spojrzeć na ten kawałek nieco inaczej. To jest taki dokument, po którym robi się ciepło na sercu, bo on daje nadzieję. Pokazuje, że ludzie w trudnych momentach są w stanie się zjednoczyć dla wyższej idei, odłożyć swoje różnice wynikające z tego, że na przykład mieszkają w różnych miejscach, mają inne światopoglądy, tworzą różną muzykę i prawdopodobnie nigdy nie stanęliby na scenie obok siebie, gdyby nie jeden kawałek i jeden pomysł, który właśnie ktoś rzucił, a reszta zdecydowała się w to wejść. Dla mnie to jest historia o zjednoczeniu się, o odrzuceniu pewnych masek, o przełamaniu swoich słabości, o zostawieniu ego gdzieś za drzwiami studia, dlatego że nawet taki napis przed wejściem widniał, proszę ego zostawić za drzwiami i wejść tu po prostu jako człowiek. No i też pokazania, że muzyka naprawdę potrafi jednoczyć. Jednoczyć nie tylko nas, słuchaczy i odbiorców tej muzyki, ale przede wszystkim artystów, którzy taką muzykę tworzą. Do dziś wiadomo, że muzyka jest językiem uniwersalnym, a ten dokument jest pewnym potwierdzeniem namacalnym tej tezy i rzeczywiście jest sposobem na miłe spędzenie wieczoru, a przy okazji na spojrzenie na ten kawałek, który na pewno znacie, bo jak go sobie zanucicie, to go sobie przypomnicie w nieco inny sposób. Najwspanialsza noc w historii popu. Tak się ten dokument nazywa. A teraz już czas na mój pierwszy raz, który przygotował Michał Hanczak z Łajciorem w roli głównej.
1: Mój pierwszy raz. Mój pierwszy raz na scenie.
2: Mój pierwszy raz na scenie to Polish Hip Hop Festival w Płocku. Grałem wtedy, mając trzy piosenki w internecie, jakby z tych większych, czyli miałem wtedy Sen, chyba La Vida Loca, Noc i Kalifornia, czyli cztery. I to grałem tam, zebrało się chyba z trzy koła ludzi, nie? Gdzie w tym samym czasie na dużej scenie grał ktoś wielki wtedy, nie? Więc
1: dało ci to kopa wtedy?
2: Kurde, no tak.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Oj, takich było wielu, ale taki pierwszy? Chyba 50 Cent. I do dzisiaj w sumie z moim idolem, nie?
1: Mój pierwszy raz, gdy napisałem swój kawałek.
2: Z 12 lat miałem. Jak nie mniej. Z 10-12 lat miałem. No wiadomo, to jest jakiś totalny teraz... Nie mogę powiedzieć tego słowa, ale jest to po prostu, no, piękne z jakiegoś powodu, że mając 12 lat już coś tam chciałem napisać, coś napisałem. Nie nagrałem, ale napisałem. No, ale tak patrząc przez dzisiejszy pryzmat dzisiejszego, to no to nie.
1: Mój pierwszy raz jako White 2115.
2: Na kanale SBM-u jakaś piosenka, nie wiem czy to nie była, albo chyba Sen był, no, piosenka Sen. Wtedy jakby do pseudonimu White dopisałem 2115, bo chcieliśmy jakby z Borysem, czyli BDS-em i zresztą chłopaków z 2115 jakby promować naszą grupę tak na ten. I zawsze na przykład mnie to jarało, że na przykład A$AP Rocky miał w ksywie ten część swojego składu A$AP, nie? I to było zajebiste dla mnie i w sumie dla chłopaków też. I teraz tak robimy wszyscy, nie?
1: Mój pierwszy hit.
2: Kalifornia. Kalifornia. No na zasadzie były większe piosenki wcześniej, nie? Tylko, że no na taką skalę nie mam żadnej innej, nie? Miałem piosenki typu 10 lat temu na przykład milion wyświetleń na YouTube, nie? No ale no Kalifornia. To śmieszne, bo ta piosenka ona dopiero po 2 miesiącach, bo jak ja ją wydałem, to po prostu piosenka, nie? Ona po 2 miesiącach nagle zaczęła żyć jak jakiś, nie wiem, jak jakiś... Nie mogę powiedzieć żadnego słowa, które może to odkreślić, ale zaczęła po prostu rosnąć w oczach, nie? I pamiętam, że to było dla mnie takie, kurczę, co się dzieje, nie? Jakby ja myślałem zawsze, że jak nuta nie zażre za pierwszym razem, wiesz, od razu, to tak myślę, a, no to okej, nie? A tutaj ona po 2 miesiącach nagle zaczęła rosnąć i tak rośnie do dzisiaj, nie?
1: Mój pierwszy raz, gdy zgarnąłem diament.
2: Kalifornia! Kalifornia, no. W ogóle bardzo dawno temu to już było, nie? Tylko, że jakoś nie chciało nam się chyba za bardzo jakby tego w sumie z tym żyć, nie?
1: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
2: Któregoś razu, jak powiem ci, że wydałem jakąś nutę, tylko teraz nie pamiętam jaką. I idę po miasteczku swoim, po Milanówku, w którym wówczas, mądre słowo, wówczas mieszkałem. I jechała fura, nie? I gościu na otwartych szybach właśnie moją muzę. Ja sobie tak myślę, hard, no hard, nie? No a potem wiadomo, jak się tam na przykład było w jakiejś galerii i nagle ktoś do ciebie podbija po zdjęcie, nie? Pierwszy raz. Kurczę, no się poczułem jak jakiś Michał Wiśniewski, nie?
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
2: Na... zależy na której rotacji, czy na rapowej, czy na tej. Nie, szczerze, tak najbardziej co mi zapadło w pamięć, bo ja wiem, że moje piosenki latały w radio wcześniej, ale najbardziej mi zapadło chyba w pamięć w momencie, kiedy Lawendę wydaliśmy i ona dosłownie była na dziennej rotacji takiej, że to cały czas, nie? Fajne.

0: czeka twoja twarz.
1: Mój pierwszy raz we współpracy z Matą.
2: Na moją płytę to było, na Rockstara do zachodu słońca. To w ogóle, to szybką taką anegdotkę. Przyjechałem do Nobocoto Studio i... Paulinka chyba byłaś ze mną, nie? Wtedy. Przyjechałem do Nobocoto Studio i patrzę, bo tam były takie schodki przed wejściem, nie? I siedzi jakiś dzieciak, ma słuchawki na głowie i się tak buja, nie? I coś sobie pisze, nie? Ja mówię. A rozkminiliśmy, że to on, bo wcześniej słuchaliśmy tej jego piosenki, co wydał Biblioteka Traf, nie? I ogólnie się zajaraliśmy nią. Ja mówię, ty, to jest chyba Mata, nie? I podbijam normalnie pionę, z nim zbijam, mówię, siema, Seba, jestem, nie? To było pierwszy raz, jak się spotkaliśmy, dobra? A pytanie było pierwszy raz, jak pracowaliśmy. I po tym zrobiliśmy... I drugiej sytuacji nie mogę ci opowiedzieć, bo nie do radia. Ale po tej drugiej sytuacji doszło do takiego momentu, gdzie dawaj, idziemy robić muzy, stary, nie? I przyjechał do mnie, zrobiliśmy prawie całą piosenkę, pojechaliśmy się wytatuować, on sobie wtedy wytatuował HWDP, różowe, na nodze. No, fajnie było. I nagraliśmy tę piosenkę, no, o la la la. A potem jakby zrobiliśmy kontynuację przy okazji płyty Młodego, la la o o.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
2: Nigdy takiej nie było. Nigdy takiej nie było, słuchaj.
1: Czyli tak. Zawsze profeska.
2: Nie, ale po prostu ktoś nade mną czuwa, nie? Na zasadzie, no nie było, po prostu zawsze, wiesz, zależy co rozumiesz przez wpadkę. No czasami było tak na przykład, że sprzęt, coś na samym początku koncertu nie chciał działać, ale jeszcze wtedy mnie na scenie na przykład nie było, nie? To takie rzeczy się zdarzały, nie? Ale nigdy na przykład się nie wywróciłem na scenie, nie spadłem ze sceny, nie zrobiłem stage divingu i nie poleciałem na ziemię, bo nikt nie złapał. I jakby takich wpadek nie miałem, nie?
3: SK Kielce News. Tak jak zawsze powtarzam, należy korzystać z usług profesjonalnych biur podróży, tak, tych, które funkcjonują na rynku od dawna, które mają sprawdzoną renomę. Chociaż to też nie daje 100% gwarancji, bo wiele biur, które nawet funkcjonowało wiele lat i miało dobrą opinię, ogłasza w tym momencie upadłość, ponieważ no, w branży turystycznej też pojawił się mały kryzys i biura podróży muszą sobie z tym jakoś radzić. A więc przede wszystkim korzystamy z usług profesjonalistów, analizujemy szczegółowo ofertę dotyczącą naszego wypoczynku, szczegółowo precyzujemy nasze oczekiwania, tak żebyśmy nie byli zaskoczeni w momencie przybycia, że coś odbiega od tego, co wyobraziliśmy sobie i chcieliśmy doświadczyć. I przede wszystkim pamiętajmy o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia dotyczącego potencjalnej możliwości rezygnacji z wypoczynku. Bo jeżeli złożymy taką rezygnację bez tego rodzaju ubezpieczenia, to te pieniądze niestety mogą nam przepaść. Jeżeli mamy to ubezpieczenie, zawsze ta gwarancja istnieje, wypadki losowe się zdarzają. Różne sytuacje w życiu mają miejsce, a więc lepiej być na to przygotowanym. No i jeżeli podejmiemy jakąś taką szczególną ostrożność w tych decyzjach, nie powinno być problemu. I kolejnym ważnym elementem są kierunki tych naszych destynacji, tego naszego wypoczynku. Starajmy się naprawdę brać pod uwagę komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych odnośnie sytuacji na świecie, bo one są niezwykle ważne. Jeżeli jest takie ostrzeżenie, że dany teren jest zagrożony konfliktem czy społecznym, czy politycznym, unikajmy takiej podróży, odkładajmy ją na później, w momencie, kiedy ta sytuacja się ustabilizuje, ponieważ później jest niestety problem z powrotem. I to nie jest kwestia tego, że nie jesteśmy w stanie, czy państwo nie jest w stanie ściągnąć swoich obywateli do kraju, tylko że sytuacja może to uniemożliwiać, a wtedy no, narażamy się na duże problemy. To, co trafia aktualnie, to przede wszystkim niezgodności rzeczywiście w standardzie hotelowym. Turyści trafiają do hoteli innych niż te, które były wybrane w ofercie. Są zakwaterowani w innych miejscach o obniżonym standardzie albo kierowali się przy wyborze hotelu jakimiś szczególnymi okolicznościami, które miały tam zaistnieć, a nie zaistniały, a więc to są te rozbieżności, które najczęściej są w tym momencie kwestionowane i podnoszone przez konsumentów. Przede wszystkim za granicą, kwestie związane z overbookingiem, gdzie miejsc na samolocie jest sprzedanych więcej niż jest ich rzeczywiście, to się też niestety często zdarza, więc to są takie historie, które najczęściej się teraz powtarzają. Pamiętajmy także, że rzeczywiście to jest duża różnica, zwłaszcza jeśli chodzi o bazę hotelową w Grecji. Albania jest niezwykle popularnym kierunkiem odkrytym niedawno, gdzie nasi turyści się udają. Więc ten standard zdecydowanie może odbiegać od 5 gwiazdek w Polsce i o tym należy pamiętać. Należy to przede wszystkim sprawdzić przed rozpoczęciem pobytu. No, nie zawsze te katalogi ofertowe zawierają pełne dane. Najlepiej zapytać kogoś, kto już na miejscu był, kto rzeczywiście doświadczył tego pobytu osobiście. No i wtedy można sobie to swobodnie porównać. Istotnym czynnikiem jest również ubezpieczenie EKUS, które sobie możemy uzyskać w NFZ-cie od różnych nieszczęśliwych wypadków, od sytuacji, kwestii chorobowych, które mogą nas podczas wypoczynku dotknąć, bo wtedy te nasze koszty ewentualnego leczenia czy pobytu w szpitalu mogą znacznie wzrosnąć, a więc również o tym ubezpieczeniu pamiętajmy. No, poza tym są to dwie podstawowe możliwości. Wszystko inne może się zawsze wydarzyć. Usługa turystyczna też jest ubezpieczona w jakimś zakresie. Wszystkiego przewidzieć i uniknąć się nie da, ale te dwie podstawowe rzeczy w jakiś sposób nas chronią.
0: Odnotowuję wiele zgłoszeń od początku tego roku dotyczących zakupów w sieci, zakupów online. To przede wszystkim problemy związane z tak zwaną tożsamością tego przedsiębiorcy. Pamiętajmy o tym, że dokonując zakupów, głównym kryterium, jakim się kierujemy, jest kryterium ceny. O tym też doskonale marketingowo przygotowani sprzedawcy wiedzą i w ten sposób profilują te oferty, aby tego klienta pozyskać. Natomiast później rodzą się problemy z zakupem, od którego oczywiście dokonując tego zakupu w sieci możemy odstąpić, przy czym jeżeli ten podmiot oferujący nam sprzedaż danego towaru jest spoza terenu Unii Europejskiej, a mówimy tu często o przypadkach związanych z Chinami, rozpoczyna się kłopot. A oczywiście musimy weryfikować takiego sprzedawcę. Weryfikujemy go poprzez sprawdzanie tego, czy posiada adres do korespondencji na terenie kraju, czy posiada NIP, czy posiada REGON. Sprawdzamy jego tożsamość w KRS-ie, w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. To daje nam informację o tym, czy podmiot rzeczywiście funkcjonuje na terenie Polski i jesteśmy w stanie dokonać swobodnie takiego zwrotu. Oczywiście nigdy nie ma 100% gwarancji, aby ta wiarygodność tego podmiotu była sprawdzona przez nas idealnie, natomiast ogranicza problemy związane później z dokonaniem takiego zwrotu, a więc przede wszystkim weryfikacja sprzedawcy. Pamiętajmy, jeżeli sprzedawca funkcjonuje na terenie Unii Europejskiej, wtedy problemu nie ma. Jeżeli nawet podmiot znajdujący się poza granicami naszego kraju, z terenu Unii, robiłby nam jakiekolwiek problemy, możemy spokojnie oddać taką sprawę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, do mediacji i wówczas ten problem jest rozwiązywany. W przypadku kontrahentów spoza terenu Unii takiej możliwości już niestety nie mamy. Po pierwsze, kontakt jest rzeczywiście utrudniony, bo dysponujemy tylko adresem mailowym, który jest niewystarczający do tego rodzaju operacji. Nie jesteśmy w stanie się do takiego podmiotu dodzwonić, nie jesteśmy w stanie do niego wysłać jakiegokolwiek oświadczenia w formie listu poleconego, chociażby z potwierdzeniem odbioru, a jedyna informacja, która trafia do nas z automatu, jest taka, że możemy to odesłać na własny koszt, a tak jak pani redaktor zauważyła wcześniej, ten koszt przewyższa często wartość tego zakupionego przedmiotu i pozostajemy z tym nietrafionym, nieudanym zakupem niestety sami. Przeważnie one wyglądają w internecie znakomicie atrakcyjnie i ta cena jest niezwykle konkurencyjna, a w momencie, kiedy produkt trafia do konsumenta, okazuje się, że niestety odbiega od tego, co nam było oferowane. No i nasze rozczarowanie wtedy jest ogromne, dlatego ja zawsze uczulam, powtarzam to jak mantrę, nie kierujmy się kryterium ceny. Sprawdzajmy dokładnie wartość takiego produktu tak, żeby sobie móc porównać z tym, co funkcjonuje na rynku, żebyśmy się zwyczajnie nie dali złapać w tego rodzaju pułapkę. Z ogromną popularnością się cieszą, rzeczywiście są tanie, są szybkie, są atrakcyjne, więc dajemy się bardzo łatwo wkręcić w taką sytuację, mówiąc nieładnie. No i potem niestety musimy ponosić konsekwencje tego rodzaju decyzji, a więc no, nie wszystko złoto, co się świeci. Najlepiej jest to dokładnie sprawdzić, dokładnie dokonać dokładnego rozpoznania na rynku, żeby uniknąć tego rodzaju sytuacji. konsumpcji. No czasami mówi się popularnie, nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Jest kategoria konsumentów, która chętnie korzysta z tego powiedzenia, no ale to ryzyko niestety ponosimy już wtedy my. W tym momencie problem nabrzmiewa. Mamy początek roku, więc na razie odnotowałem tych zgłoszeń, jeżeli chodzi o sprzedaż na odległość, dosyć dużo. Nie mogę jeszcze określić procentowo, bo to na pewno będzie rosnąć, więc o jakichś podsumowaniach większych będziemy mogli mówić dopiero w połowie roku, żeby oddać pełny i czytelny obraz skali zjawiska. Natomiast jest to jeden z problemów oczywiście. Poza tym są to reklamacje dotyczące sprzętu RTV, AGD, reklamacje odzieży, reklamacje usług turystycznych. To są te rzeczy, które jak zwykle dominują w mojej pracy. Jeżeli chodzi o te oferty promocyjne, z których nasi konsumenci chętnie korzystają, to przede wszystkim kwestia tego, że jakiś towar po prostu przestał nam się podobać albo stał się zbędny. Nie był wynikiem przemyślanego zakupu, tylko nie kierując się zimną krwią podjęliśmy decyzję, nabyliśmy coś, co jest nam zupełnie niepotrzebne, no i później zwyczajnie chcielibyśmy się tego pozbyć. A jest to niemożliwe z tego prozaicznego powodu, że jeżeli taki towar nie ma wady, nie ma usterki, jest pełnowartościowy, został kupiony w ofercie promocyjnej, to taka możliwość nam nie przysługuje. Więc ja zawsze apeluję, staram się apelować, aby dokonywać przemyślanych zakupów, zachować tą zimną krew i dokładnie zaplanować sobie to, co chcemy nabyć. Świadomi konsumenci, zwłaszcza młodzież, co jest bardzo budujące, jest najbardziej tutaj takim dobrym przykładem, ponieważ oni wiedzą, co chcą nabyć. Ulubiony sprzęt komputerowy czy RTV mają już w tym swoim, jak ja to mówię, jak oni to mówią, się będziemy posiłkować słownictwem angielskim, researchu, dobrze rozpracowany. I znają oferty różnych sklepów, śledzą od dłuższego czasu przebieg cenowy tych obniżek i wtedy ten zakup jest jak najbardziej przemyślany. Natomiast w okresie promocyjnym, w okresie Black Friday, kiedy jesteśmy bombardowani ze wszystkich stron, to przeładowanie bodźców następuje, gdzie musimy coś kupić, że na pewno kupimy świetny przedmiot za świetną cenę, że jest nam to naprawdę potrzebne. Chodzimy do sklepu, no i po prostu ta magia na nas zaczyna działać, a wtedy zaczynają się kłopoty. Wydawało mi się zawsze, że konsumenci są już świadomi tego, kiedy towar można zwrócić, kiedy nie można, ale jednak odbierając liczne telefony w sprawach konsumenckich, jednak się przekonuję, że tak nie jest. Jeżeli chodzi o zakup w sklepie stacjonarnym, pamiętajmy o tym, że zwrot towaru jako taki nie przysługuje. Jest to dobra wola sklepu i musimy ją uzgodnić ze sprzedawcą. Jeżeli sprzedawca wyrazi na to zgodę, uczyni nam stosowną adnotację na paragonie albo wstrzyma się z wydaniem tego paragonu, da nam 2-3 dni do namysłu i dopiero wówczas możemy tego dokonać. Natomiast bez takiego uzgodnienia ta możliwość nie istnieje. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż na odległość, a więc przez internet, wtedy mamy 14 dni bez podawania przyczyny, gdzie taki towar możemy zwrócić, nie musimy tego w żaden sposób uzasadniać. Wystarczy, że wyślemy po prostu oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres korespondencyjny takiej firmy i ewentualnie odeślemy towar, jeżeli już jest. Apeluję o przemyślane zakupy i życzę udanych zakupów, nie uleganiu presji, tylko sprawianiu sobie po prostu zwykłej przyjemności korzystania z oferty, jeżeli ona jest rzeczywiście korzystna. To jest istotny problem, z którymi często konsumenci zwracają się w sprawie interwencji do mojego biura. Kiedy możemy dokonać zwrotu? Pamiętajmy, że w sklepach stacjonarnych nie mamy takiego uprawnienia. Możliwość zwrotu istnieje tylko wówczas, jeżeli taki zwrot uzgodnimy ze sprzedawcą. Jeżeli on wyrazi na to zgodę, dokona stosownej adnotacji na paragonie lub jakimś innym dokumencie i umożliwi nam ten zwrot. Jeżeli takiego uzgodnienia nie ma, możliwość zwrotu w sklepie stacjonarnym raz jeszcze nie istnieje i nie jest możliwa. Często konsumenci zjawiają się u mnie i twierdzą, że jak to, a ja dokonałem zwrotu w takim sklepie, nie było problemu. Oczywiście tak, niektóre sklepy, zwłaszcza te wielkopowierzchniowe, korzystają z takiego uprawnienia i chcąc zadowolić klienta, mówiąc kolokwialnie, idą na współpracę i wyrażają na to zgodę. Myślę, że to dobra praktyka, bo porozumienie to podstawa w transakcjach kupno-sprzedaży również i z tego można korzystać. Natomiast ogólna zasada jest taka, że że tych zwrotów nie ma. Jeżeli chodzi o sprzedaż na odległość przez internet, tutaj mamy uprawnienie w postaci możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Mamy na to 14 dni od momentu, kiedy odbierzemy taki towar. Nie musimy podawać przyczyny dokonania takiego zwrotu. Wystarczy, że przesyłamy w tym terminie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z tym towarem i to zamyka sprawę. Problem przestaje istnieć. Na odległość przez internet 14 dni na złożenie oświadczenia, natomiast sklep stacjonarny takiej możliwości nie daje. I najczęściej to właśnie reklamacje towarów, reklamacje zakupionych towarów często przez internet. Pamiętajmy, że korzystamy z takiego samego uprawnienia do reklamacji towaru, jak przy zakupie w sklepie stacjonarnym. Tutaj nie ma żadnego rozróżnienia. Taki towar mamy prawo zareklamować. Również sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się. W przypadku braku takiego ustosunkowania się uznaje się reklamację za zasadną i konieczną do załatwienia zgodnie z oczekiwaniem konsumenta. Drugą sprawą są oszustwa internetowe, a więc korzystanie z firm, ze sklepów, które nie istnieją, są tak zwanymi słupami. Często pojawiają się w internecie, zwłaszcza bardzo korzystne oferty zakupu za świetną, niską cenę. To powinien być dla nas sygnał ostrzegawczy, ponieważ tego rodzaju oferta powinna zostać zweryfikowana. Weryfikujemy poprzez opinie u innych nabywców, którzy już korzystają z tego sklepu, bądź nie, poprzez sprawdzenie takiego sprzedawcy w prosty sposób, czy istnieje na stronie adres do korespondencji, telefon, numer identyfikacyjny podatnika, ewentualnie REGON. Wówczas wiemy, że mamy do czynienia z wiarygodnym podmiotem i możemy spokojnie takiej transakcji dokonać. Nie sugerujmy się, broń Boże, ceną. Zbyt niska cena powinna zawsze stanowić sygnał ostrzegawczy i obudzić w nas pewną wątpliwość co do rzeczywiście właściwego działania takiego podmiotu. Kwestia płatności za towar. Najbardziej bezpieczną formą jest płatność przy odbiorze. Uważajmy na to, żeby nie dokonywać przelewów przed dokonaniem transakcji na konto danego sprzedawcy. To jest już podejrzane i może spowodować taką sytuację, że oczywiście pieniądze znajdą się na jego rachunku, ale towar u nas niestety się już nie znajdzie. Wówczas trudno jest znaleźć taki podmiot, odzyskać te pieniądze, no i powoduje to po naszej stronie niestety stratę, no i refleksję na temat źle dokonanego zakupu.
4: SK Kielce News. Marcin Łataś, witam i zapraszam. Boks to bardzo trudna i wymagająca dyscyplina sportu, która ma niezwykle bogatą historię i tradycję. Pięściarze pokonują swoje słabości, mierzą z wieloma wyzwaniami, ale czerpią z tego ogromną satysfakcję. W Kielcach wielu bokserów marzy o zawodowej karierze i dojściu na szczyt. Ten sport wymaga jednak poświęceń, intensywnych treningów i wsparcia najbliższych osób. O tym wszystkim mówi jeden z kielckich pięściarzy, który stawia przed sobą ambitne plany.
5: Dzień dobry, witam wszystkich. Krystian Burjański z tej strony, zawodowy pięściarz grupy Tymex Boxing Promotion.
6: Porozmawiamy sobie oczywiście o boksie, czyli o sporcie z bogatą tradycją, z bogatą historią, bo to chyba jest sport, który ma największe tradycje i najbogatszą historię spośród wszystkich sportów walki. Co go wyróżnia na tle innych?
5: Przede wszystkim umiejętność wykorzystywania tak jakby pracy taktycznej, tak, którą się jesteśmy w stanie wyszkolić na treningach z trenerem. Szybka analiza, tak, w ringu potrzeba naprawdę szybko myśleć, tak, żeby przenosić wszystkie te umiejętności, tak, w walce. Nie jest to proste oczywiście, tak, bo to trwa latami, tak, i na początku gdzieś tam w trakcie walki o wielu rzeczach zapominamy, tak, przychodzi ten stres i nie jest to takie łatwe, tak, ale później już bazujemy na nawykach. Jeżeli dobrze współgramy z naszym trenerem, no to łatwiej nam to przychodzi zdecydowanie. Jesteśmy szybko w stanie przenosić, tak, te umiejętności wytrenowane na treningu na ring, na walkę, tak. Wyróżnia się też na pewno tym, że tutaj mamy tylko ręce, tak, do wykorzystania. Mówi się, że pięściarz bez poprawnej pracy nóg nie będzie takim zawodnikiem klasowym i to jest chyba takie najistotniejsze, że tak naprawdę te nogi to jest taki fundament u pięściarza, wcale nie ręce, tylko właśnie nogi.
6: Według ciebie boks jest ciągle na topie, najpopularniejszym sportem ze sportu walki, czy właśnie te freak fighty, które teraz są w modzie, czy nie sprawiają tego, że właśnie młodzież chętniej właśnie ucieka w tym kierunku?
5: Myślę, że MMA na pewno jest teraz jest takim najbardziej hype'owanym, tak, sportem u nas w Polsce, na pewno chyba na świecie już też, ale boks nadal trzyma gdzieś tam ten poziom rozpoznawalności i ja to widzę u siebie na grupach, tak, jak przychodzi, nadal przychodzi sporo naprawdę młodzieży i jest chętnych coraz więcej, nawet starszych osób, na trenowanie sportu walki. Myślę, że freak fighty wcale nie przyczyniły się tylko do rozwoju MMA, ale też ogólnie do sportu walki, tak. Dużo ludzi, naprawdę ponad po 50 przychodzi i zaczyna w ogóle przygodę trenowania z boksem.
6: Czyli nie ma takiej granicy wieku, w której można rozpocząć treningi bokserskie. Właśnie to jest takie moje pytanie. W jakim wieku najlepiej rozpocząć treningi, jeśli myśli się o takim zawodowym uprawianiu sportu?
5: Im wcześniej, tym lepiej, tak. Generalnie taka jest zasada, tak, ale wiadomo, że gdzieś tam dzieciak czasem od małego, jeżeli nie poczuje tej chęci do uprawiania boksu, w ogóle jeżeli nie złapie takiego tak zwanego bakcyla, no to ciężko mu będzie tak zostać w tym, bo to jest naprawdę bardzo ciężka droga, tak, ale jest to około wieku około 8 lat, 10 lat, ci najlepsi pięściarze na świecie, no to w tym wieku około zaczynali. Były przypadki, gdzieś tam nawet o młodszych słyszałem, gdzie około 4-5 lat zaczęli już przygodę, ale no jest to około taki średni wiek, chyba 8-10 lat. Ja swoją przygodę dość późno zacząłem, także, ale o tym porozmawiamy jeszcze.
6: Początki tych najlepszych bokserów często bywały trudne, takie są historie, a powiedz mi, czy takie treningi na samym starcie muszą być takie mocne, intensywne i wyczerpujące?
5: Nie, na początku, tak jak może zacznijmy od tego, że dla takich zawodników, którzy gdzieś tam w przyszłości wiążą swoją karierę z boksem, no to wiadomo, że ta intensywność będzie się zwiększać, tak, z czasem, ale na samym początku jest to trenowanie bardziej, powiedzmy, rekreacyjne, po to, żeby się w ogóle z tym oswoić, zobaczyć, czy to jest dla nas, tak, czy czujemy się w tym dobrze. Im dalej jesteśmy, no to wiadomo, że gdzieś tam ta intensywność, częstotliwość zwiększa się, tak. Wiek też tutaj gra rolę, tak, pewną, bo jeżeli jesteśmy już troszkę starsi, tak, to te stawy, powiedzmy, mięśnie, one nie są aż tak gotowe, tak, do tego, żeby obciążać tak organizm. Powiedzmy sobie szczerze, że sport wyczynowy, no nie jest zdrowym sportem, tak.
6: A czy boks może pełnić taką rolę wychowawczą dla młodych osób? Takie życiowe wartości niesie za sobą?
5: Uważam, że bardzo, tak. Mnie naprawdę bardzo boks dużo nauczył dyscypliny, tak, pokory przede wszystkim, szanowania przeciwnika, tak, nie tylko przeciwnika, ale też generalnie człowieka drugiego, tak. Naprawdę tutaj boks przyczynił się, myślę, że nie tylko mnie, ale wielu moim znajomym, kolegom i wielu sportowcom w codziennym życiu.
6: Czyli też wyrabia charakter, a czy na przykład osoba, która na co dzień jest spokojna, która unika raczej walk, czy powinna iść w tym kierunku, w boks?
5: Myślę, że tak, bo też nauczy takiej osoby to pewności siebie, tak? Pewność siebie, jakiejś takiej podejścia stanowczego takiego do życia, tak? Lepiej, łatwiej nam podejmować pewne decyzje czasem, bo po prostu czujemy się pewniejsi.
6: A jak wygląda taka jednostka treningowa? Na czym polega?
5: Zależy, jaki to jest okres, tak? Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie. Jednostki mamy biegowe, tak? Mamy tlenowe, mamy treningi interwałowe. Mówię tutaj o samych biegach, tak? No to codziennie z rana gdzieś tam te biegi trzeba robić, tak? Żeby ten tlen, beztlen też zwiększać, tak? Więc są to treningi różnego rodzaju. Za to treningi popołudniowe, czyli druga jednostka, to są treningi albo sparingi, albo mamy treningi interwałowe na tarczach, na workach, tak? Także no różnie to wygląda. Generalnie taki trening na rekreacyjny, powiedzmy, na grupach jest dzielony na część rozgrzewki, wprowadzenie, trening część pierwsza, czyli jakaś tam praca w parach, tak? Później praca główna, czyli też praca na tarczy, na workach, od czasu do czasu jakieś sparingi, no i zejście z obrotów.
6: Ta kondycja fizyczna i wydolność odgrywa ważniejszą rolę niż sama technika?
5: I to jest istotne, tak? Bardzo. Najlepsi pięściarze, znowu powtarzam się, ale najlepsi pięściarze muszą być kompletni, tak? Czyli nie może być tak, że zawodnik będzie miał tylko kondycję, wytrzymałość, a już z techniką będzie na bakier. Lub w drugą stronę, tak? Także trzeba pracować nad tym i nad tym. Wiadomo, że nie da się być idealnym, tak? W boksie zawsze będą jakieś błędy się wkradać, tak? Zawsze będzie trzeba pewne rzeczy poprawiać, tak? Na każdym etapie kariery.
6: A kiedy poczułeś, że boks to jest coś, co chcesz wykonywać, robić zawodowo w życiu?
5: W zasadzie ja, tak jak wspominałem wcześniej, zacząłem trenować boks w ogóle w wieku 18 lat praktycznie, tak? Miałem niecałe, no tam 2 miesiące praktycznie do 19 roku życia i od razu po pierwszym lub drugim treningu poczułem, że chciałbym to robić w życiu. Także w zasadzie od razu, tak? Pierwszy sparing stoczyłem, niestety przegrany, ale już poczułem, że to jest coś dla mnie i chciałbym to robić. Wziąłem się za to, tak? Naprawdę na 100%. No to był chyba ten okres, tak? Od razu gdzieś tam po pierwszym sparingu poczułem, że to jest to.
6: A jakie są największe wyzwania, z jakimi musi mierzyć się na co dzień pięściarz?
5: Myślę, myślę, że własna psychika, tak, jeżeli jest ten okres przygotowawczy już do walki, gdzie musimy wykonywać od tych 10 jednostek po 12, 14 czasem, zależnie od rodzaju przygotowań, to bardzo często mamy różne myśli, nam przychodzą do głowy, tak, czy warto to robić, czy jest sens, czy coś z tego będzie w ogóle i temu podobne, tak, także z własną głową walczymy tak naprawdę. Już sama walka to jest już etap końcowy, tak, najgorsza to jest ta rywalizacja z samym swoim mentalem.
6: Oprócz mentalności są też chyba kontuzje, prawda, które nie omijają raczej pięściarzy.
5: Tak, ja tak naprawdę przy każdych przygotowaniach zawsze coś się wydarzy, tak, czy problemy z łokciami, z barkami, kolanami, kręgosłupem, tak, na kręgosłup też przeszedłem niestety dwie ciężkie operacje, także miałem tych kontuzji też różnych troszkę i każdy pięściarz tak naprawdę, czy w ogóle sportowiec sportu walki, tak, ma kontuzje, urazy różne, tego nie da się obejść, no ale po to mamy właśnie fizjoterapię, tak, mamy swoje fizykoterapię, mamy suplementację i tą całą otoczkę, całą regenerację, tak, związaną z dbaniem o tą formę, kondycję fizyczną.
6: A jaka jest rola rodziny w karierze pięściarza? Twoja rodzina jak zareagowała na to, że chcesz pójść w tym kierunku?
5: No na początku było to, no, odradzali mi, tak, na początku gdzieś tam nie byli, przede wszystkim mama, tak, bo mama, no to wiadomo, jak każda kochająca mama, no to odradza, tak, nie chce gdzieś tam, żeby jej syn się objął, ale no z biegiem czasu, jak zobaczyli, że coś z tego może być, coś wychodzi, ja nie przystawałem, tak, trwam cały czas w tym do tej pory, no to teraz mnie tylko wspierają, tak, i kibicują i zawsze są ze mną, doradzają, także zawsze na moich rodziców mogę liczyć.
6: A na jakim etapie kariery w tym momencie jesteś? Jesteś zadowolony ogólnie z miejsca, w którym obecnie się znajdujesz?
5: Ogólnie tak, na dość szybko się to rozwija, powiedzmy od momentu, kiedy podpisałem kontrakt z promotorem Mariuszem Grabowskim.
6: Opowiedz nam trochę o tych zawodach, jak wyglądają takie walki, jeżeli chodzi o decyzje sędziowskie, o kategorie wagowe.
5: Generalnie tak, ja walczę w kategorii półciężkiej, tak, czyli jest to waga 79-400. Kategorie mamy różne, w zasadzie od mojej kategorii w górę mamy kategorię junior ciężką, to jest kategoria około 90 kilo. Później mamy już kategorię super ciężką, czyli tą najbardziej uwielbianą przez kibiców, tak, bo to jest to najcięższe, największe grzmoty są w tej kategorii. Poniżej mojej kategorii tak naprawdę są limity około 5 kilo w dół, tak, aż do bodajże muszej, nie pamiętam dokładnie. No, trzeba by dokładnie sprawdzić tą rozpiskę, bo tam naprawdę są już różne tam przedziały, jeśli chodzi o wagę.
6: Walka może zakończyć się albo nokautem, albo na punkty, tak to wygląda?
5: Tak, walka może skończyć się na punkty, albo przed czasem, albo przez KO, tak, czyli po prostu wyliczenie zawodnika po ciosie, tak, jest to, jeżeli zawodnik leży, nie wstaje, tak, nie jest w stanie wstać i toczyć pojedynku dalej, mamy TKO, czyli to jest techniczny knockout, tak, czyli też jeżeli zostanie wyliczony, na przykład dostanie cios na wątrobę, tak, albo jeżeli nie jest w stanie dalej walczyć, to jest po prostu przez decyzję sędzi ringowego i mamy też decyzję punktową, tak, czyli jeżeli walka się stoczyła, odbyła wszystkie planowane rundy od 4 do 12 i po decyzji sędziów bocznych, tak, bo tutaj musimy zliczyć punkty wszystkich sędziów bocznych, które są przekazywane później do sędziego ringowego, on decyduje, czy decyzja jest jednogłośna, czy niejednogłośna. Tak, decyzja jednogłośna lub niejednogłośna.
6: Co siedzi w głowie takiego pięściarza, który za chwilę ma stoczyć walkę? To jest adrenalina, wyższe ciśnienie pewnie, no i bitwa myśli, która jest właściwie niepotrzebna, prawda?
5: No jest to cały czas batalia jakaś tam w głowie, tak? Ja uważam, że dojście do momentu, gdzie jesteśmy naprawdę, uspokajamy się tak sami, wchodzimy w ten stan relaksu takiego też nieprzesadnego, tak, bo musimy być skoncentrowani cały czas, tak, na swojej robocie, ale dojście do takiego spokoju to jest klucz tak naprawdę każdego zawodnika, czy to w boksie, czy w MMA, czy w jakimkolwiek innym sporcie, sportów walki, tak, bo tu cały czas tak naprawdę, jeżeli zawodnik przepracował cały okres przygotowawczy sumiennie, nie ma sobie nic do zarzucenia, tak, to tak naprawdę walka to już jest sam szczyt góry lodowej, tak? I tutaj mamy jedyne co, to jest tak naprawdę wyjść, pokazać, co możemy zaprezentować, te wszystkie umiejętności, które przepracowaliśmy w ringu, tak? I możemy być pewni swojej wygranej. Ja zawsze staram się uspokajać, tak? Żeby ten spokój zachować, wyjść i dać siebie 100%. Poprzednie moje walki, jak z tego co pamiętam, tak, zaczynałem w ogóle boksować amatorsko, to za dużo było w tym chaosu, takiej agresji tak wewnętrznej, niepotrzebnej totalnie. Tak teraz jest totalnie odwrotnie, mental taki zachowany, spokojny, tak, i to mi daje najlepsze skutki.
6: Zwróciłeś uwagę na te kategorie wagowe, że trzeba trzymać przede wszystkim masy ciała, prawda? Czyli ta dieta też jest ważna w tym sporcie.
5: Tak, dieta jest bardzo ważna. W ogóle zdrowe odżywianie, tak? Ja jestem na przykład wegetarianinem od jakiegoś czasu. Oczywiście nie wszyscy muszą na to zwracać uwagę, tak, ale odkąd ja przyszedłem na wegetarianizm, tak, to się bardzo dobrze czuję. Współpracuję z cateringami różnymi, teraz gdzieś tam mam wybrany jeden taki catering, który mi najbardziej odpowiada. Uważam, że trzymanie tak zdrowego odżywiania to jest też bardzo istotny element. Tak samo jak suplementacja tak odpowiednia. To są wszystko czynniki wpływające na to, na sukces zawodnika, tak? Nie tylko samo trenowanie właśnie, tylko gdzieś tam zdrowe odżywianie, suplementacja.
6: To już tak na koniec zapytam. Opowiedz trochę więcej o swoich planach. Co chciałbyś osiągnąć w boksie?
5: Przede wszystkim podchodzę do swojej kariery, że chcę to robić etapami, tak? Krok po kroku. No ale wiadomo, że najwyższym celem byłoby Mistrzostwo Świata, tak? Walka o Mistrzostwo Świata, gdzie to jest każdym marzeniem każdego zawodnika boksu zawodowego. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy, tak? Ale no daję z siebie 100%. Widać to na treningach, widać to na sparingach, tak? Sparuję też z chłopakami z najwyższej półki Polski, przyjeżdżają do mnie tutaj do Kielc, tak, są to różni zawodnicy, tak, czy Fiodor Czekaszyn, czy Janek Czerklewicz z Knockout Promotion, Robert Parzęczewski od nas z grupy Stymexu, Kamil Kundzie od nas z Stymexu, Klemens Szczepaniak z Gromdy też z chłopakami, tak, z Bartkiem Balbową, także z różnymi zawodnikami mam styczność, myślę, że to jest taka czołówka, więc czuję się taki pewny zawsze wychodząc do walki, że mogę, jestem dobrze przygotowany, tak.
6: Kto pomaga w karierze boksera? To jest trener, wiadomo, rodzina też wspierająca, ale jeszcze potrzebny jest ktoś, kto zainwestuje, prawda? W dzień
5: się. Tak. Sponsorzy są bardzo istotni tak naprawdę w rozwoju każdego pięściarza, bo wiadomo, no trzeba gdzieś tam poświęcić się temu sportowi i to tak na 200%, tak. Rodzina, trener, kobieta też stojąca obok i wspierająca, popierająca to, co się robi. Sponsorzy poza tym, że gdzieś tam finansowo pomagają, to też często wspierają, tak po prostu, bo często z tymi ludźmi fajny się kontakt nawiązuje, a ja na przykład gdzieś tam mam takiego jednego swojego sponsora, który jest moim, został moim przyjacielem dobrym, także jestem wdzięczny właśnie za to.
6: Czego ci życzyć?
5: Zdrowia przede wszystkim, całą resztę zrobię sam.
6: Tego życzymy, dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.

tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żadnym.

0: promocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESSE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl. Autopromocja.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu te